Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

SK Toruń.

0: Renata Grudzińska. Pierwszy etap remontu w Szpitalu Miejskim w Toruniu zakończony. Oddano do użytku oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej. O szczegółach mówi dyrektor szpitala Jan Gesek.
1: Kończymy pierwszy etap modernizacji zaplanowanej na rok 2026. To jest taki cykl modernizacji, które mają nasze miejsce dla pacjentów przystosować do przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami i przede wszystkim odświeżyć i spowodować, że te warunki będą dla pacjentów dobre. To jest cykl. Dzisiaj kończymy pierwszy etap, za chwilę rozpoczynamy etap następny, czyli modernizacja pierwszego piętra. Jeszcze w tym roku chcemy rozpocząć modernizację ostatniego piętra. Gdyby cały ten cykl jest powiązany ze sobą, dlatego że cały czas działamy na żywym organizmie, to znaczy nie przerywamy pracy, przyjmujemy pacjentów, staramy się nie ograniczać tej działalności w ramach modernizacji, których dokonujemy. I oczywiście na ten cały cykl modernizacji również składają się środki z Krajowego Planu Odbudowy, które otrzymaliśmy i ta część inwestycyjna kończy się na koniec czerwca i tu już jesteśmy też na dobrym poziomie zaawansowania, finiszujemy te inwestycje. Dzisiaj oddajemy część dotyczącą rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej. To jest obszar, który jest bardzo istotny dla pacjentów. Około 400 rocznych hospitalizacji pacjentów u nas otrzymuje pomoc w ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej. To, co bardzo istotne, nasz oddział rehabilitacji to jeden z lepszych oddziałów, jeżeli chodzi o współczynniki kompleksowości udzielania świadczeń, czyli znaczna część pacjentów, która trafia do nas na oddziały ortopedyczne, neurochirurgiczne, neurologiczne trafia tutaj do naszego oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej. Te warunki, nowe warunki dla pacjentów, myślę, że spowoduje, że pacjenci będą się u nas czuli bardziej komfortowo. Tutaj otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1 830 000 zł z gminy miasta Toruń dzięki decyzji pana prezydenta Pawła Gólewskiego oraz decyzji radnych miasta Torunia. Ta inwestycja w całości została sfinansowana ze środków gminy.
0: Nowo wyremontowany oddział poprowadzi Marta Skwierczy-Lewandowska, specjalistka od chorób wewnętrznych i rehabilitacji medycznej.
2: Z całą pewnością, jak widać, jest to lokalizacja świeżo wyremontowana, z przemyślaną i od wielu tygodni już udoskonalaną taką formułą dostosowania pomieszczeń sal chorych, łazienek, sal zabiegowych, gabinetów specjalistycznych. Mam tutaj na myśli terapię logopedyczną, psychologiczną, zajęciową. No, jest to lokalizacja, która w miarę możliwości staraliśmy się, żeby była dostosowana do potrzeb. Jest wszystko nowe, czyste, dostosowane. Mamy nadzieję, że pacjenci również dobrze się tutaj w tej nowej lokalizacji odnajdą. Łóżek jest mało, zapotrzebowanie jest bardzo duże. Oficjalnie prawdopodobnie mogłoby się tutaj zmieścić 18 łóżek, ale staraliśmy się przygotować pomieszczenia tak, nie tylko żeby konfiguracja łóżek w salach była optymalna dla pacjentów ze względu na ich niesprawności, z którymi się tutaj pojawią, ale żeby tych łóżek ewentualnie można dostawić. No, nie będę już dodawać, że jest to kropla w morzu potrzeb, niemniej jednak cieszymy się, że zarówno dyrekcja, jak i dział techniczny i prezydent jako tutaj nasz sponsor finansowy, wszyscy dokładali starań, żeby jednak to miejsce było ładne, funkcjonalne. Jak na tą chwilę mamy kontrakt dla pacjentów poudarowych, czyli są to dysfunkcje neurologiczne związane z przebytymi udarami mózgu, urazami czaszkowo-mózgowymi, krwotokami. Są również pacjenci po urazach rdzenia. Cały szeroko pojęty obszar dysfunkcji układu neurologicznego. I druga grupa pacjentów to pacjenci ortopedyczni, którzy trafiają do nas po endoprotezach stawów biodrowych, kolanowych, planowych czy pourazowych. To też różnie, ale po ciężkich też wypadkach komunikacyjnych, złamaniach kości.

0: Szpital pieniądze na remont pozyskał od gminy miasta Toruń, mówi prezydent Paweł Gulewski.
1: Po pierwsze, bo taka była identyfikacja potrzeb ze strony kierownictwa szpitala, pana dyrektora, ale zespołu. Widać, że rzeczywiście inwestycja bardzo trafiona. Około ponad 450 pacjentów rok do roku przewija się przez oddział i neurologiczny, i ogólnoustrojowy. I oni wymagają, oprócz tego, że są medycznie, w trybie czasami nawet bardzo ostrym, zaopiekowani, to jednak potrzebują rehabilitacji. Ten oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej. On ma potencjał 18-łóżkowy, więc już wiemy, że 18 pacjentów może trafić bezpośrednio po zabiegach, po operacjach, po tym takim szybkim i ostrym nawet traktowaniu tutaj i mogą być cały czas pod obserwacją, więc jest to naprawdę taka potrzeba, która powinna być i mieć taką odpowiedź infrastruktury, którą dzisiaj oddajemy wspólnie do ich użytku, a z drugiej strony neurologia. Ona się bardzo mocno rozwija tutaj w specjalistycznym szpitalu miejskim imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu, więc jest to też element umacniania neurologii w naszym szpitalu miejskim. I z drugiej strony duża satysfakcja, no bo prawie 1 900 000 złotych pochodzących wprost z budżetu gminy miasta Toruń bez jakichkolwiek zewnętrznych dofinansowań wskazuje na to, że również i my jako miasto i radni przychyliliśmy się do tej potrzeby i duża satysfakcja, bo w zasadzie w szybkim okresie czasu od podjęcia decyzji poprzez projekt tych pomieszczeń i realizację tego oddziału rehabilitacji jesteśmy w stanie oglądać jego efekty. Mówiliśmy i podkreślaliśmy dzisiaj, że nastawienie mojej administracji, ale też radnych tej kadencji Rady Miasta Torunia na potrzeby zidentyfikowane przez kierownictwo szpitala SSM tutaj w Toruniu w kontekście rozwoju różnego rodzaju usług, ale inwestycji medycznych jest na wysokim poziomie i będziemy rzeczywiście zawsze empatycznie patrzyli na te potrzeby, no bo to jest inwestycja w dobro pacjentów tak naprawdę i zwiększanie z kolei infrastruktury i poziomu tych pomieszczeń, wyposażenia, które dokonujemy przez ostatnie 2 lata w poszczególnych oddziałach jest priorytetem również i dla nas.
0: To nie koniec remontów w Szpitalu Miejskim w Toruniu. O tych nadal trwających mówi dyrektor Jan Gesek.
2: Jesteśmy w trakcie realizacji 2 projektów z Krajowego Planu Odbudowy. Jeden projekt dotyczy stricte kardiologii. W ramach tego projektu wymieniamy angiograf, pracownię hemodynamiczną, czyli urządzenie do realizacji zabiegów koronarografii, angioplastyki wieńcowej, czyli do badania serca, oraz zakupiliśmy nowy, i to jest dla nas dodatkowy sprzęt, tomograf komputerowy spektralny. To jest urządzenie już najwyższej jakości, najnowszej technologii, który w ramach tego projektu będzie realizował obrazowanie naczyń wieńcowych pacjentów również ze szpitalnego oddziału ratunkowego i z oddziału kardiologii. W ramach tej inwestycji również modernizujemy ciągi komunikacyjne, bo wszystkie te urządzenia i większość tej inwestycji jest lokalizowana na parterze przy szpitalnym oddziale ratunkowym. Na ten moment jesteśmy w połowie realizacji już tego projektu. Szacujemy, że do 31 maja ten projekt zostanie zamknięty. Ciąg komunikacyjny, który obecnie jest modernizowany, to jest takie miejsce, którym jest jedynym miejscem, jedynym ciągiem komunikacyjnym łączącym oddziały i szpitalny oddział ratunkowy. Oczywiście staramy się w sposób na bieżąco reagować na wszystkie ewentualne utrudnienia. Dzisiaj takich kłopotów nie ma. Wszystkie prace tak zwane gruntowe, tak zwane ciężkie zostały już zrealizowane. Teraz przechodzimy do tych części wykończeniowych, czyli będą układane wykładziny, malowanie ścian i podwieszanie nowych sufitów.
0: W kolejnych latach w planach Szpitala Miejskiego w Toruniu jest również stworzenie lądowiska dla helikopterów. Jeden z budynków został już do tego wstępnie wyznaczony.
3: SK Toruń.
0: Impreza nie tylko dla pań, ale z kobietami w roli głównej. Już w najbliższy weekend toruński motopark będzie miejscem, gdzie wystartuje Drift Girl Camp. Będziecie mogli odwiedzić strefę drift, aut klasycznych czy wyścigowych. O trzeciej edycji Drift Girl Camp opowiedziała nam Kamila Pałka-Bójkowska.
4: No to powiedzmy może, czym jest Drift Camp? Kogo zapraszacie w ten weekend 23-24 maja na toruński motopark?
5: Drift Girl Camp to wydarzenie dla wszystkich kobiet. Chciałam stworzyć taką przestrzeń, w której bez względu na to, czy ktoś się interesuje driftem, motoryzacją klasyczną, nowoczesną, jeździ ciężarówką, autobusem, jednośladem, to miejsce miało być dla nas i takie się stało, to już jest trzecia edycja, tym razem 2-dniowa w Motopark Toruń. Chciałabym Was serdecznie zaprosić, ponieważ park maszyn jest otwarty, wstęp jest bezpłatny. Bez względu na to, czy ktoś jest panią czy panem, zapraszamy Was wszystkich serdecznie. Możecie przyjść, porozmawiać z dziewczynami i ich mechanikami w parku maszyn. Możecie się przejechać na prawym fotelu. Możecie porozmawiać i podziwiać projekty, które będą wystawione w strefie wystawowej. Będą też z nami partnerzy ze swoimi kosmetykami do aut samochodowych, firma zajmująca się klockami hamulcowymi i tarczami. Będzie strefa chillu, będzie można coś zjeść, pooglądać drifty, pojeździć.

0: dziewczynami na Drift Taxi. Będą go karty do driftu. Także naprawdę bardzo dużo będzie się w tym dniu działo.
1: Zrzeszacie kobiety, które driftują, ale z tego co widzę, wychodzicie także do tych, które nie są profesjonalistkami i chcą spróbować swoich sił właśnie na torze. Czy dużo pań decyduje się podjąć ten pierwszy krok? Czy zauważyłaś też, że wasza impreza jest dla nich takim impulsem, który sprawia, że z amatorek stają się już pasjonatkami?
0: Coraz więcej dziewczyn z roku na rok przyjeżdża na nasze eventy. Zaczynałam od pierwszego eventu, gdzie tych kobiet było 30 i to tylko w strefie driftowej. W tym roku kobiet na torze jest 80. 44 kobiety są w strefie driftu. Reszta kobiet jest w strefie aut wystawowych. Mam nadzieję, że z roku na rok ta liczba będzie coraz większa.
1: A czego możemy spodziewać się podczas imprezy? Bo widziałam, że kobiety, które zgłosiły swój udział, pokażą się ze swoimi wspaniałymi samochodami.
0: Tak, kobiety coraz odważniej podchodzą do swojej pasji, coraz odważniej podchodzą do kontrolowanego poślizgu, coraz częściej można je widywać na różnych eventach, więc bardzo się cieszę, że przybywają do nas, u nas dostają wiatr w żagle i coraz pewniej wchodzą w ten świat.
1: Dla was to trzecia impreza, w Toruniu widzimy się po raz pierwszy. Czy po zgłoszeniach zauważyłaś, że tych chętnych do działania drifterek w Toruniu, okolicach Torunia jest dużo?
0: Toruń wybraliśmy z tego względu, że poszukiwaliśmy miejsca, które byłoby blisko wszystkich kobiet. Ja pochodzę z Białegostoku, no i trochę jest do nas daleko, a tutaj jest bardziej centralna Polska, jest bardzo duży obiekt, bardzo duży park maszyn, który pomieści i zarówno strefę aut wystawowych, jak i strefę aut do driftu. Patrząc też przyszłościowo, mam nadzieję, że być może w kolejnych latach wystawią się ciężarówki. Może nasza koleżanka, która jeździ na co dzień autobusem, uda jej się tym autobusem do nas przyjechać i też pokazać. Także powierzchnia Motopark Toruń jest ogromna. Mam nadzieję, że zagościmy tu na kolejne lata. A jeżeli nie wiecie jeszcze, czy na pewno chcielibyście do nas przyjść, to ja wam jeszcze raz tak przypominam, że czeka na was Drift Taxi. Możecie się przejechać z dziewczynami, zobaczyć jak to jest w kontrolowanym poślizgu. Będzie bezpiecznie, będzie przyjemnie, będziecie mogli po takim kontrolowanym poślizgu wyjść, coś zjeść, spędzić z nami dobrze czas, pochodzić po parku maszyn, pooglądać jak te samochody są zbudowane, a jak już wszystko w brzuszku się ułoży, to potem pójść jeszcze i pojeździć go-kartami do driftu, a wychodząc zajść na strefę naszych partnerów, z którymi też możecie porozmawiać, a może coś ciekawego wam się spodoba i coś was zainteresuje. Jest bardzo dużo, bardzo ciekawych rzeczy, to nie jest tylko tak, że będzie drift taxi i na tym się zamykamy. Uważam, że każda osoba, która kocha motoryzację, w tym dniu znajdzie coś dla siebie, a nam będzie bardzo miło was gościć i pokazać, że kobiety naprawdę świetnie sobie radzą za kierownicą. Każda z nas jest inna, każda tworzy inną historię. Warto tę historię i te kobiety poznać. Także zapraszam was serdecznie.
2: Mały przedsmak tego, co zobaczycie na toruńskim motoparku, znajdziecie na facebookowym profilu Drift Girl Camp. Poleca i zaprasza Radio SK Toruń.
3: SK Toruń.
2: Toruńscy studenci przejmują klucze do miasta. Piernikalia oficjalnie się rozpoczęły, chociaż na główne atrakcje trzeba będzie czekać do piątku. Nasza reporterka Maria Nowak odwiedziła dzisiaj kampus UMK, aby porozmawiać ze studentami, czy wybierają się na juwenalia, jak zamierzają świętować i czy podoba im się tegoroczny program.
4: Jak się nastawiacie na tegoroczne juwenalia?
5: My na razie to za dużo nauki mamy, żeby obchodzić.
4: Co studiujecie?
5: Finanse i rachunkowość.
4: I to jest aż tak dużo nauki, że nie można na juwenalia iść?
6: W tym momencie trzeba pisać pracę licencjacką i zająć się zajęciami i egzaminami, nie?
4: I jak spędzaliście do tej pory juwenalia? To były koncerty, czy jednak spotkania ze znajomymi?
7: Na pierwszym roku mnie nie było. Rok temu no to po prostu było tak, że na niektórych artystów poszedłem, a reszta no to tutaj na kampusie po prostu.
4: No a na tegoroczne jak się nastawiacie? Na jakiś koncert konkretny na przykład chcecie iść, czy raczej na to nie patrzyliście?
5: Nie, jeszcze na to zbytnio nie patrzyłem, akurat się nie interesowałem w tym roku.
4: Wybieracie się na juwenalia, czy nie?
8: Tak, wybieram się.
4: A wy dziewczyny przychodzicie, czy chcecie iść na koncerty, czy bardziej spotkania ze znajomymi?
9: Raczej nie idę, bo uczę się do poprawki.
4: No właśnie, dużo studentów mówi o tym, że musi się uczyć, a nie iść na juwenalia, a nie da się znaleźć chwili czasu.
9: Niestety zbyt obszerny temat chyba. Zobaczę, jeszcze nie wiem.
4: Nie. Nie. Nie. Dlaczego nie?
10: Nie ma nas na miejscu.
11: Okay. Nie z Torunia, tylko
10: no i jesteśmy
11: tutaj
10: dojazdem.
4: Ale w ogóle się nie interesowałyście, czy na przykład patrzyłyście na koncerty?
10: Chyba, że Absun ma być.
11: A, bo w tamtym roku mi się wydaje, że było lepiej.
10: Nie wiem. Jakoś tak. Tak nie po drodze, o. Nie.

0: a dlaczego nie?
1: Artyści mi się nie podobają, nie mam czasu, kończę, wchodzę w sesję.
2: Nie, ja się raczej nie wybieram. Mnie się nikt nie ma w Toruniu.
0: A ogólnie co uważacie o tych juwenaliach? W ogóle interesowałyście się jakimś line-upem czy koncertami?
2: Ja wszystkie informacje sprawdzam na bieżąco. Byłam 2 poprzednie lata i mi się mega podobało zawsze.
3: Nie wiem za bardzo na juwenaliach, it's not my vibe.
2: Mnie interesują też wszystkie imprezy studenckie.
4: Piernikalia w Toruniu potrwają do 23 maja, a na scenie pojawią się m.in. Brodka, Zalia czy Nocny Kochanek.
5: Toruń News.
4: Renata Grudzińska. Spór o Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne imienia profesora Jana Czochralskiego nadal trwa. Przypomnijmy, że jest to spółka, która została powołana do życia przez marszałka 2 lata temu. Obecnie ma swoją siedzibę przy ulicy Krasińskiego w Toruniu, po dawnym szpitalu. Miesiąc temu marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Sołbecki podpisał list intencyjny z prezydentem Torunia Pawłem Gulewskim o przekazanie w formie darowizny działki pod budowę nowej siedziby dla Centrum Czochralskiego. Miała ona znajdować się przy zbiegu ulic Polnej i Szosy Okrężnej, zaraz za kampusem UMK. Właśnie tam miał powstać nowy budynek z laboratoriami o koszcie 100 milionów złotych. Jednak od początku tego roku rektor Politechniki Bydgoskiej mówił o nierównym podziale środków unijnych pomiędzy uczelnie wyższe w województwie, a Instytut Czochralskiego. Swoje zdanie w tej kwestii wyraziło również UMK oraz UKW. W związku z tym wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel zdecydował się zwołać posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, aby rozwiązać spór. Marszałek Piotr Sałbecki potwierdził jednak, że nie weźmie udziału w spotkaniu, ponieważ według niego nie ma żadnego sporu. Zaproponował też inne rozwiązanie. Tłumaczył, skąd wyszedł podział środków w regionie między uczelnie a Instytut Czochralskiego. Jak informował, z najnowszych danych wynika, że Polska znajduje się na 23 miejscu wśród państw Europy, jeżeli chodzi o innowacje. Samorząd przeznacza 245 milionów złotych z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na łączenie nauki z biznesem. W tym 115 milionów to granty dla firm, a 97 milionów na zakup badań naukowych. Z tego pozostają 33 miliony, które spożytkowane są na sieciowanie i to należy do Instytutu Czochralskiego. Dodatkowo w puli komercjalizacji badań na infrastrukturę badawczą dostępnych jest 130 milionów złotych, w tym 40 milionów to środki dla Centrum Czochralskiego, a 90 milionów przeznaczone jest dla podmiotów publicznych, m.in. uczelni wyższych. Sprawę komentuje marszałek Piotr Sołbecki. Rozpoczyna od kwestii zmiany siedziby Centrum Czochralskiego. Zdecydowano się nie budować nowej siedziby przy kampusie UMK, tylko pozostać na ulicy Krasińskiego.
6: Ten projekt był kiedyś większy, miał być cały ten budynek zagospodarowany, niestety nie będzie mógł być zagospodarowany, ponieważ ograniczyliśmy jego zakres w sposób zasadniczy. Otóż kiedy mieliśmy jeszcze pierwotną wersję pełnego zagospodarowania, po procedurze przetargowej, nie wyszła nam po prostu procedura przetargowa. Mieliśmy bardzo dokładne przygotowane PFU na adaptację i rozbudowę tego obiektu, szpitalu, na funkcje laboratoryjno-badawcze. Niestety oferent, który był do zaakceptowania, on chyba wtedy oferował około 70 milionów złotych na realizację tego projektu, dosłownie w ostatnim dniu przed podpisaniem umowy wycofał się. Następna kosztowała bodaj 160 milionów złotych, bo nie do zaakceptowania. Uznaliśmy, że może popełniliśmy jakiś błąd metodologiczny i nie należy blokować laboratoriów badawczych, tak specjalistycznej aparatury i funkcji w obiektach do tego nieprzystosowanych. Owszem, to był szpital, ale wcześniej tam była siedziba PZPR, więc są to raczej pomieszczenia nieprzystosowane do takich rzeczy, no ale takie odziedziczyliśmy. Więc zapytałem pana prezydenta Gulewskiego, czy nie znalazłby kawałka ziemi, aby zaprojektować od podstaw nowy obiekt. Po prostu nowy od fundamentów. Nowe miejsce. Pan prezydent się ucieszył wręcz do naszego pytania, ponieważ on mówi, że u zbiegu ulicy Polnej Okrężnej ma 1,5 hektara, które właśnie czeka na tego typu projekt, bo Toruń ma ambicje stworzenia parku technologicznego. Byłby to jakiś element, początek tego projektu. Wszystkie parki technologiczne to miks produkcji, usług różnych, o wyższym zaopatrzeniu technologicznego, również laboratoriów i tak dalej. No więc podpisaliśmy na porozumienie takie wstępne, bo oczywiście na taką decyzję przekazania na ten cel musi wyrazić zgodę Rada Miasta. No i to podziałało jak pachta na byka. Pamiętam, że spotkał się wkrótce, dosłownie kilka dni po tym naszym ogłoszeniu tej deklaracji współpracy i budowy tego centrum w innym miejscu, Senat UMK. No i nie dość, że zakwestionował tę lokalizację, uznając, że jesteśmy tam nieproszonymi gośćmi, a jednocześnie niechcianymi gośćmi, a jednocześnie co najgorsze, uznał, że zrywa z nami w ogóle współpracę, jeśli chodzi o współtworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Nowoczesnych Technologii.

0: No więc, ponieważ nie chcemy być niewygodnym sąsiadem, uznajemy, że sąsiedztwo, jeżeli już to dobre, wracamy z powrotem na Krasiński. Widzą Państwo już okrojoną w zakresie, ale w podstawowym module, jeszcze raz przypomnę, ile razy o tym mówiliśmy, End Food Life, czyli ochrona środowiska, zdrowa żywność i leczenie. To są kierunki badawcze, które chcemy realizować tu, po to, aby pomagać firmom w naszym regionie, które w tych obszarze się rozwijają. Ochrona środowiska, w tym energetyka. Jeszcze jeden moduł, którego tutaj nie ma, bo wciąż go opracowujemy, to IT i sztuczna inteligencja. W tej chwili ta nasza koncepcja jest już ograniczona, realizujemy ją w tej kształcie. I to jest wszystko, jeśli chodzi o Instytut Czochralskiego. Padały takie zarzuty, że my dublujemy to, co wymyśliło Politechnika, UMK, może też, nie wiem, niektóre z tych laboratoriów. Proszę Państwa, nie ma takich sytuacji. Owszem, jeżeli nawet są dwa aparaty o podobnej nazwie i funkcji, no przepraszam, bo to tak jakbyśmy mieli, no, kupowali dwie mikrofalówki czasami, no nie będę chodził do sąsiada, bo po prostu są dwie potrzebne, jednym i drugim domu. Więc taki zarzut jest po prostu nonsensowny. Liczy się, ważne jest to, czemu ma służyć ta mikrofalówka i czy ona rzeczywiście będzie wykorzystywana. No w tym przypadku zarzucanie profesorowi Wyszyńskiemu, że on kopiuje czyjeś pomysły, no jest trochę niepoważne, no ponieważ jest to guru. Naprawdę, jeżeli popatrzymy na jego wskaźniki Kirsza, to wystarczy wiedzieć, kim jest profesor Duszewski. Światową rangę, renomę w dziedzinach, którymi się zajmuje badawczo. Tworzymy ten instytut w okrojonym zakresie. Wkład własny z tego tortu, o którym mówiłem, 40 milionów. Po pierwsze, nie jesteśmy w sporze z żadną uczelnią. Wsłuchujemy się w oczekiwania, respektujemy rangę i znaczenie uczelni i na podstawie ich dzisiaj wniosków ostatecznych, tak rozumiem, piszemy do Komisji Europejskiej propozycję zmiany. Czy zostanie zaakceptowana? Tego nie wiem. Zapraszam do śledzenia losów w ramach tej procedury. Nie jest nam potrzebna żadna dyskusja na forum dialogu społecznego, naszej rady. W wymiarze dyskusji, która byłaby rzekomym rozstrzygnięciem jakiegoś sporu, po pierwsze, nie ma takiej procedury w funduszach unijnych. Komisja Europejska doskonale sobie zdaje sprawę, co się dzieje u nas z tym projektem, bo na bieżąco ich informujemy i reagujemy zgodnie z ich oczekiwaniami. I po trzecie, zmieniliśmy lokalizację na życzenie UMK. Skoro jesteśmy niewygodnym wojewódzkim sąsiadem, wracamy na Krasińskiego. Dlatego zaproponowałem inną formułę spotkania w normalnym trybie posiedzenia prezydium, bo zawsze tak procedujemy, że wszystkie rzeczy, zanim trafiają na sesje plenarne, omawiamy w prezydium. Najczęściej prezydia wyczerpują wszystkie rzeczy, kwestie, ale nie będą uczestniczyły w żadnej dyskusji, która będzie miała znamienia sporu, bo takiego nie ma i na taką się formę nie zgadzam. I to napisałem dzisiaj panu wojewodzie. Być może jest za wcześnie na taką kooperację. Mam tylko jednak nadzieję, że nie będziemy tego sporu dalej ciągnąć, bo nie ma najmniejszego sensu.
1: SK Toruń.
2: Do sprawy odniósł się także klub PiS, mówią przewodniczący klubu Adrian Mól oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Jakubaszek.
3: Chcielibyśmy Państwa poinformować o inicjatywie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, ale liczymy, że ta inicjatywa będzie inicjatywą ponadpartyjną, a mam na myśli apel, projekt apelu Rady Miasta Torunia, który chcemy skierować dzisiaj do przewodniczącego Rady Miasta Torunia, a apel jest skierowany bezpośrednio do marszałka województwa pana Piotra Całbeckiego. Ja pozwolę sobie przeczytać tylko fragment tego apelu, nie będę czytał oczywiście całego, ale chcemy zaapelować do pana marszałka o przekazanie maksymalnej kwoty środków dla uczelni w naszym województwie, między innymi głównie dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Przeczytam ten fragment. Rada Miasta podkreśla, że rozwój nauki i innowacji w województwie kujawsko-pomorskim powinien opierać się przede wszystkim na wzmacnianiu potencjału Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pozostałych uczelni wyższych oraz instytucji naukowych regionu. Szanowni Państwo, ja byłem związany z tym tematem już od samego początku, kiedy pan rektor Politechniki Bydgoskiej skierował list otwarty do pana marszałka i wówczas zaczęła się ta dyskusja na temat finansowania działań badawczo-rozwojowych w naszym województwie i zbadałem ten temat, jeśli chodzi o cały kraj, o wszystkie województwa, które przekazają środki unijne ze swoich funduszy. W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego to są fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza. Proszę mi uwierzyć, że wszystkie województwa w naszym kraju, z wyjątkiem województwa kujawsko-pomorskiego, przekazują te środki w trybie konkurencyjnym. Przekazują te środki dla swoich

0: uniwersytetów, dla swoich ośrodków badawczych. Między innymi w przypadku województwa małopolskiego te środki są kierowane do takich uczelni jak Uniwersytet Jagielloński, jak Politechnika Krakowska. W Wielkopolsce beneficjentami są uczelnie i organizacje badawcze oraz konsorcja naukowe. Taki sam model funkcjonuje między innymi też w województwach dolnośląskim, lubelskim, podkarpackim i opolskim. Jesteśmy też zaskoczeni, bo wiemy, że odbyła się 2 dni temu konferencja pana marszałka. Widzimy, że ten kryzys niejako wpłynął też na decyzję pana marszałka, który chciałby przekazać jakiś mały fragment tego tortu, tych środków unijnych, zaledwie 30 milionów złotych. Natomiast uważamy, że te środki przekazane dla uczelni, między innymi dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, powinny być przekazane w zdecydowany większy sposób. Myślę, że za chwilę jeszcze kilka zdań powiem, ale oddam głos Michałowi Jakubaszkowi, który...
1: Tak, proszę Państwa, konkurencyjność to jest słowo klucz, bo tu właśnie chodzi o to, aby wiązać naukę, wiązać biznes, aby powstawały nowe wartości. Pokazujemy, jak te pieniądze w sposób konkurencyjny za pośrednictwem konkursów rozdysponowują inne samorządy województw w całej Polsce. Marszałek Piotr Całbecki jest absolutnym ewenementem i tak naprawdę to, co się dzieje, to prowadzi do deprecjonowania statusu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Politechniki Bydgoskiej czy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Bo przecież co jak co, ale Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest absolutną perłą w koronie, jeśli chodzi o uczelnie wyższe w naszym województwie kujawsko-pomorskim. Przypomnę tylko, że nasz uniwersytet już po raz kolejny zmaga się z problemami związanymi z realizacją wsparcia, nie tylko ze strony Urzędu Marszałkowskiego, ale też i ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To na przełomie tego roku gruchnęła informacja o tym, że brakuje środków na teleskop w piwnicach, brakuje środków na zegar atomowy, prowadzenie dalej tego projektu, brakuje pieniędzy na prowadzenie badań na stacji badawczej na Spitsbergenie. Proszę Państwa, pierwszy raz w historii naszego uniwersytetu dzieje się tak, że uniwersytet otrzymuje mniejsze środki niż faktycznie wynoszą zapotrzebowanie na utrzymanie tych projektów, a i tak te środki są przydzielane tylko i wyłącznie na rok czasu. W poprzednich latach, również za rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy Uniwersytet Mikołaja Kopernika stał się uczelnią badawczą, co podniosło w sposób wymierny również pozycję naszego uniwersytetu, te środki były przekazywane w programach wieloletnich i możliwość prowadzenia badań była zapewniona w sposób bezapelacyjnie lepszy niż teraz. Dzisiaj Uniwersytet Mikołaja Kopernika tak naprawdę otrzymuje kolejny cios. Zamiast te pieniądze przekazać naszej rodzimej toruńskiej uczelni, ale też i bydgoskim uczelniom, to marszałek tworzy kolejną instytucję, kolejną administrację, która będzie zatrudniać kolejnych urzędników i osoby, które będą tymi pieniędzmi zarządzać. To jest bardzo zła droga, bardzo zły kierunek i sprzeciwiamy się tym działaniom tak naprawdę biurokratycznym, bo końca i efektów tego, co chce marszałek zrobić, my dzisiaj żadnych nie widzimy.
0: Szanowni Państwo, to tak jeszcze podsumowując, silne kujawsko-pomorskie to silny Uniwersytet Mikołaja Kopernika i silne inne uczelnie w naszym regionie. Ja osobiście też jestem zaskoczony tym, że pan marszałek nie podjął propozycji pana wojewody kujawsko-pomorskiego Michała Sztybla i nie bierze udziału w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. Miał być tak zwany okrągły stół w sprawie nauki. Tego okrągłego stołu nie było. A jeśli dobrze sobie przypominam, ten list rektora Adamskiego był w styczniu lub w lutym. Do tego czasu nic się nie działo. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego to jest świetne gremium, żeby omówić te tematy ze wszystkimi członkami i stronami tego dialogu społecznego w naszym województwie. Dlatego jestem osobiście bardzo mocno zaskoczony, bo jeśli chodzi o naukę i te środki, to tutaj myślę, że bardzo dobrze, że ta dyskusja powstała, ale na pewno chcielibyśmy więcej szczegółów wiedzieć i chcielibyśmy, aby ta debata w naszym województwie również trwała. Jeśli chodzi o sam instytut, wszedłem jakiś czas temu na stronę internetową instytutu. Już nie chcę oceniać strony wizualnej, bo to nie jest najważniejsze w tym wszystkim, ale jeśli tworzymy ogromny, w cudzysłowie, instytut w naszym regionie, to społeczeństwo powinno mieć bardzo szczegółowe informacje, co ten instytut będzie robił, czym się będzie zajmował. Natomiast mamy tylko informację, że miał powstać, bo już wiemy, że nie powstanie, nowy budynek i że gro tych środków, mówiąc wprost i myślę, że będzie to bardzo zrozumiałe też szczególnie dla naukowców z uniwersytetu, zostaną przepalone na budowę kolejnej infrastruktury. A my w tej chwili przez ostatnie lata ponieśliśmy jako społeczeństwo duże koszty tworzenia infrastruktury na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, na Politechnice Legnicy Bydgoskiej, na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego i innych uczelniach.

0: My tej infrastruktury nie potrzebujemy budować nowej. Potrzebujemy dokupić pewnie nowych urządzeń, nowych instrumentów badawczych, natomiast gro tych środków powinno być przeznaczone na badania dla naukowców, bo jak Państwo porozmawiacie, ja rozmawiałem z kolegą, który jest doktorem habilitowanym na uniwersytecie, no te ich wynagrodzenia są bardzo niskie, te wynagrodzenia profesorów. Jeśli nie otrzymują grantów, środków zewnętrznych, no nie są w stanie funkcjonować.
1: Do sprawy wrócimy na kolejnej sesji Rady Miasta, jeśli apel zostanie przyjęty do dyskusji.
2: Toruń News.
1: Renata Krucińska. Urząd Marszałkowski w Toruniu zachęca młodych z województwa kujawsko-pomorskiego do poszerzania wiedzy o samorządzie terytorialnym. W związku z tym organizuje konkurs dla szkół podstawowych, a ostatnio odbyła się jego 23. odsłona. Z jakimi tematami zmierzyła się młodzież? Czy wiąże swoją przyszłość z polityką? I przede wszystkim, czy chce pozostać w naszym województwie? Z uczestnikami konkursu rozmawiała nasza reporterka Maria Nowak.
3: Iwona Stręca ze szkoły SP64 w Bydgoszczy na Osowej Górze.
4: Jaki temat dzisiaj przygotowałaś na ten konkurs?
3: Przygotowałam temat numer jeden o szczeblach w samorządzie terytorialnym. Jest to o formach.
4: Skąd u Ciebie taki temat? Skąd w ogóle chęć wzięcia udziału w takim konkursie?
3: Zainteresowało mnie o budżecie obywatelskim na lekcji WOS-u i pan właśnie nasz od WOS-u wyszedł z taką inicjatywą i w sumie się tak zgłosiłam po prostu.
4: A takim samorządem terytorialnym się interesujesz albo strukturami, jakie są, nie wiem, w urzędzie marszałkowskim czy w urzędach miasta?
3: Do tej pory się nie interesowałam w sumie, ale teraz trochę zaczęłam do konkursu właśnie.
4: I uważasz, że jakby to zainteresowanie może pójść dalej? Może gdzieś tam w tym samorządzie w przyszłości widzisz swoje miejsce? Czy na razie to jest taka próba tylko?
3: Na razie raczej taka próba i sprawdzenie siebie, a później to zobaczymy, jak to się potoczy.
4: A jak widzisz tutaj nasze województwo? Czy Bydgoszcz, czy Toruń, tak jak dzisiaj jesteś, to jest takie województwo, gdzie młodzi mogą się rozwijać? Czy jednak na przykład planujesz wyjechać gdzieś dalej, już potem w perspektywie studiów?
3: Uważam, że w Bydgoszczy i w Toruniu jest dużo możliwości pod takim względem. Chociażby Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ma bardzo dużo możliwości i bardziej chciałabym się iść w tamtym kierunku. I myślę, że bardzo dużo można się rozwijać w tym województwie.
5: Jestem Anastazja Kwiatkowska, jestem z Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie. Na finał konkursu przygotowałam temat zadań samorządu terytorialnego wobec starzejącego się społeczeństwa.
4: No to może rozwiń trochę słuchaczom właśnie ten temat, jak to wygląda, jak tutaj to wszystko przedstawiasz.
5: Będę to przedstawiać w formie tam prezentacji. Będę opowiadać o tym, jak pomaga, jak właśnie ten samorząd terytorialny, jak jest podzielony i że sama pomagałam rodzicom w tym, bo mają takie projekty i właśnie...
4: Jak to się stało, że wzięłaś udział w tym konkursie, powiedz?
5: Od mojego nauczyciela się dowiedziałam, że jest taki konkurs, więc stwierdziłam, że warto próbować nowych rzeczy i dlatego tutaj jestem.
4: A gdzieś tam w przyszłości i patrzysz na ten samorząd terytorialny, żeby na przykład bardziej się udzielać w polityce, powiedzmy?
5: No tak nie do końca, ale na pewno jest to teraz fajne przeżycie, nowe doświadczenie, które na pewno pomoże mi w dalszym życiu, bo będę wiedziała, jak to jest, żeby przedstawiać taką prezentację.
4: Mówiłaś, że jesteś z Szubina, tutaj wszystko Toruń, Bydgoszcz w okolicy. Jak w ogóle postrzegasz nasze województwo jako taki rozwój dla młodych ludzi? Myślisz, że tutaj zostaniesz? Czy jednak będziesz chciała spróbować, nie wiem, inne miasta, inne województwo?
5: Zdecydowanie tutaj zostanę, bo jest to bardzo ładne województwo, gdzie jest naprawdę dużo rzeczy i fajne miejsca. Ja bardzo dobrze się czuję w tym województwie.
6: Jestem Filip Kasprzek ze Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach.
7: Jestem Mikołaj Michalski

0: Polsce. Jak w ogóle postrzegasz nasze województwo jako taki rozwój dla młodych ludzi? Myślisz, że tutaj zostaniesz, czy jednak będziesz chciała spróbować, nie wiem, inne miasta, inne województwo?
1: Zdecydowanie tutaj zostanę, bo jest to bardzo ładne województwo, gdzie jest naprawdę dużo rzeczy i fajne miejsca. Ja bardzo dobrze się czuję w tym województwie.
2: Jestem Filip Kasprzek ze Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach.
3: Jestem Mikołaj Michalski.

0: gminę jako instrumentach wspierających budowę wspólnot lokalnych.
1: Generalnie całe te przemowy i treści, które pisaliśmy, było trzeba pisać w domu, przygotować te informacje, ale samo ćwiczenie tego mówienia i prezentowania to było w szkole. Z panią ćwiczyliśmy.
0: Prezentowaliśmy przed klasą, też pani nas czasem zabrała z lekcji. Przed nią prezentowaliśmy, odpaliśmy sobie prezentację.
2: Nazywam się Eliza Zemełka i przyjechałam z Pakości ze Szkoły Podstawowej imienia Powstańców Wielkopolski.
3: Co przygotowałaś tutaj na finał konkursu?
2: Mam o wpływie samorządu terytorialnego dla seniorów. Będę mówić, jak ważne są działania, które później wspierają tych seniorów i jak ważne jest zachowanie aktywności fizycznej i psychicznej dla seniorów i jakie rzeczy się z tym wiążą.
3: I był to dla ciebie ciekawy temat? Dużo się dowiedziałaś?
2: Tak, zdecydowanie. Nawet nie byłam świadoma, że w mojej miejscowości jest tyle różnych organizacji, żeby wspierać tą grupę seniorów i te osoby, które już nie pracują.
3: I jak się do tego przygotowywałaś? Tutaj nauczyciele pomagali i w ogóle zachęcili cię do udziału w konkursie?
2: Tak. Mój nauczyciel z WOS-u, który dzisiaj jest też ze mną, powiedział nam o tym konkursie, powiedział, że to będzie praca pisemna, do tego prezentacja. Mówię, o, to coś innego, przynajmniej inna forma, więc wtedy zaczęłam pisać w domu tą pracę. Następnie wysłaliśmy ją razem z panem Puczkarskim właśnie w szkole, a po tym wszystkim czekaliśmy na wyniki. Później się okazało, że jestem pierwsza na liście i w taki sposób już później w szkole pracowaliśmy nad tym, żebym mogła to przedstawić dzisiaj na żywo.
3: No i jak się czujesz przed tym, że właśnie w sali sesyjnej będziesz przedstawiać wszystko?
2: Trochę stres. Nie wiem, jak to troszeczkę działa. I się nie spodziewałam też, że wszyscy uczestnicy będą patrzeć na tę pracę, bo na razie z tego, co wygląda, to tak będzie. Myślałam, że tylko komisja jakaś będzie, ale mam nadzieję, że dobrze popadnie wszystko.
3: Tutaj zagłębiałaś się w ten samorząd terytorialny. Sama powiedziałaś, że dużo się dowiedziałaś, a przyszłość jakoś z tym wiążesz?
2: Nie, chyba bardziej jestem ścisłowcem, ale ten konkurs mnie zaciekawił, więc...
3: Pytałam się też innych uczestników, jak postrzegają w ogóle nasze województwo tak w kontekście młodych. Czy to jest dobry obszar do rozwijania się, czy jednak myślicie o tym, żeby wyjechać gdzieś dalej?
2: Szczerze mówiąc, to ja teraz będę wybierała szkołę ponadpodstawową, to będę dalej w moim regionie. Jednak dalej na studia myślę, że pójdę tak samo jak mój brat, bardziej do Poznania, Wielkopolska. Jednak uważam, że są tutaj też możliwości i można się dobrze rozwijać.
4: Szerzej o konkursie i o tym, jak młodzi są ważni dla Kujawsko-Pomorskiego, mówi Elżbieta Piniewska, przewodnicząca Sejmiku Województwa.
5: Jeżeli chodzi o konkurs o samorządzie, to młodzież wybiera ten konkurs m.in. po to, żeby pokazać swoje zaangażowanie obywatelskie, bo też i takie tematy były dotyczące partycypacji społecznej i starzejącego się społeczeństwa. Mamy uczniów klas 7 i 8 i dlatego się zastanawiam już nad słowem młodzież, ale pasuje, z różnych miejscowości. Też chodzi o to, żeby pokazać, że małe ośrodki są zainteresowane tym, co jest wiedzą o samorządzie. Jest to młodzież mądra, ja bym powiedziała młodzież świadoma. Świadoma właśnie tej obywatelskości, natomiast to, co my samorządowcy, zwłaszcza samorząd województwa, może zrobić, to przekonać ich do tego, że to jest ich miejsce na ziemi. Oni mogą studiować w świecie, ale powinni tutaj wracać. Ponieważ mam doświadczenie pedagogiczne, wieloletnie, mogę powiedzieć, że spotykam się właśnie z młodymi ludźmi, już nawet w wieku średnim, którzy wracają tutaj zmęczeni trochę wielkomiejskością. Ostatnio rozmawiałam z swoją byłą uczennicą, która wróciła z Krakowa pod Inowrocław, bo stwierdziła, że tutaj się po prostu lepiej i taniej żyje. Więc mam nadzieję, że takie powroty będą coraz częstsze. Ten konkurs może im dać przede wszystkim takie, nazwałabym to, obycie, umiejętności oratorskie, odnalezienie się w trudnej sytuacji, zapanowanie nad emocjami. Nie zapominajmy, że jest to młodzież ze szkół podstawowych, którą to młodzież czeka za chwilę matura ustna, na przykład z języka polskiego czy z języka angielskiego, gdzie te umiejętności właśnie są bardzo ważne. I mówiąc już oczywiście o wiedzy, wiedza o samorządzie to wiedza o społeczeństwie, czyli może być to takie małe przygotowanie do matury z WOS-u.
4: Finał 23. edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym odbył się w sali sesyjnej Sejmiku Województwa.
6: SK Toruń.
4: Centrum Rozwoju i Terapii w Toruniu wraca z kolejnymi spotkaniami dotyczącymi kampanii Hate Stop. Organizowana jest ona w ramach programu Dobre Stany. Kampania skierowana jest do uczniów szkół podstawowych w klasach 6, 7 i 8. Skupia się przede wszystkim na przemocy rówieśniczej. O szczegółach mówi Monika Kaźmierczak z Centrum Rozwoju i Terapii w Toruniu.
7: Uruchomiliśmy tę kampanię w związku z tym,

0: co się dzieje i o czym wszyscy właściwie wiemy, czyli z bardzo dużym problemem przemocy rówieśniczej. Nazwa kampanii Hate Stop rzeczywiście skupia się w dużej mierze na hejcie jako możliwym działaniu, takim, przed którym przestrzegamy, w ramach którego edukujemy, ale pamiętajmy o tym, że hejt to nie jedna forma przemocy rówieśniczej. To są również inne zdarzenia, to jest bullying, cyberbullying, to są złośliwe komentarze, które później rozrastają się do bardzo trudnych sytuacji. Jeśli chodzi o działania, które planujemy w kampanii, już jesteśmy po warsztatach dotyczących właśnie hejtu i cyberprzemocy pod tytułem Kliknij Stop dla uczniów. Natomiast przed nami dużo wydarzeń właśnie takich, które kierujemy do tej grupy odbiorców, czyli do uczniów. Przed nami warsztaty dotyczące świadomości prawnej i możliwych konsekwencji, które czekają kogoś, kto być może sięgnie po taki sposób rozwiązania trudnej sytuacji czy konfliktu, czyli zareaguje właśnie cyberprzemocą. Chcielibyśmy, żeby uczniowie byli świadomi tego, co może się zdarzyć, kiedy właśnie podejmą się takich działań. Ale też chcielibyśmy, żeby uczniowie wiedzieli, co robić, kiedy to znajdą się w sytuacji doświadczania takiej trudnej sytuacji i tego, w jaki sposób mogą się być może obronić przed tym, kogo zawiadomić, gdzie zgłosić się ewentualnie po pomoc. Jesteśmy już po warsztatach dla nauczycieli i rodziców, gdzie chcielibyśmy również wzmacniać tę grupę odbiorców w wiedzę i takie działania profilaktyczne dotyczące właśnie tych trudnych zachowań, a przed nami mnóstwo kolejnych wydarzeń związanych z takim bardziej być może przyjaznym przekazem, czyli stawiamy na kulturę, która w różny sposób może przekazywać ważne treści, nie nudny przede wszystkim, bo pamiętajmy o tym, że uczniowie nie zawsze wszystkiego ochoczo słuchają, dlatego też opakowaliśmy te trudne i ważne tematy, wydaje nam się, w bardzo przystępne i fajne sytuacje, czyli między innymi będziemy już wkrótce ogłaszać informacje o spotkaniach w kinie. To jest takie dobrostanowe kino, które będzie przekazywało ważne treści dotyczące na przykład właśnie przemocy rówieśniczej, ale w sposób taki mocno zaopiekowany. Na te pokazy kinowe przyjedzie filmoznawczyni, z którą współpracujemy od zeszłego roku. Będziemy dyskutować z młodzieżą po obejrzeniu filmu, tak żeby nie przeszedł on bez echa. Ale również zaplanowaliśmy przedstawienie, które będzie mówiło właśnie o cyberprzemocy, o przemocy wśród rówieśników właśnie w tej sytuacji szkolnej.
1: A więcej informacji dostępnych jest na stronie crit.torun.pl.
2: SK Toruń.
1: Czas na nowy park kieszonkowy w Toruniu. Tym razem powstał on na chełmińskim przedmieściu i nazwano go Parkiem Polskim. To współpraca Stowarzyszenie Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam, Rady Okręgu Chełmińskie oraz Urzędu Miasta Torunia. Otwarcie parku już w sobotę, a zaprasza na nie Justyna Kardasz, prezeska Stowarzyszenia Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam.
3: Wszystkich serdecznie zapraszamy w sobotę 23 maja o godzinie 12 na uroczyste otwarcie Parku Polskiego przez Stowarzyszenie nazywanego imienia Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej przy ulicy Szosa Chełmińska 75. Jest to wyjątkowy park w wyjątkowym okręgu.
4: Powiedzmy jeszcze więcej, co się będzie działo w sobotę, bo to nie będzie takie tylko zwykłe otwarcie, że przychodzimy, patrzymy i to tyle.
3: Nie, na sobotę przygotowywaliśmy naprawdę sporo atrakcji. Tak naprawdę to większość z nich oscyluje wokół sylwetki twórczości i działalności naszej lokalnej artystki Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej, która przez lata działała na Chełmiące. Zresztą była i matką założycielką Stowarzyszenia Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam. Była i poetką, i malarką. I zarówno w jej wierszach, jak i w obrazach widzimy tą starą, cudowną, dawną, sentymentalną Chełmionkę.
4: Czyli też z jej właśnie twórczością będzie można się w sobotę zapoznać, jeśli na przykład ktoś wcześniej jej nie znał.
3: Zdecydowanie jak najbardziej. Przede wszystkim nie tylko w sobotę, ale i każdego dnia, każdy, kto odwiedzi park, jest w stanie zobaczyć, przeczytać ohełmiące z perspektywy Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej, gdyż podczas tworzenia tej wyjątkowej przestrzeni stowarzyszenie blisko współpracowało z Wydziałem Środowiska i Ekologii i przygotowaliśmy zarówno dwie plansze opowiadające o życiu i twórczości naszej artystki, jak i grę terenową, dzięki której osoby, które nie znają Chełmionki albo które znają i chcą ją sobie powspominać, są w stanie odnaleźć i zobaczyć obrazy budynków, które kiedyś na Chełmionce stały. Niestety często już ich nie ma, ale wspomnienie i obrazy ich zostały i warto przychodzić, wspominać, zapoznawać się, bo tak naprawdę nasza historia jest podstawą tożsamości lokalnej i więzów społecznych, które są tak ważne w tych szybkich i bezwzględnych czasach.
4: Przy Szosie Chełmińskiej, tak jak pani powiedziała, dość ruchliwe miejsce, ale jak już wchodzimy dalej, czuć trochę tę ciszę, spokój, także takie miejsce, gdzie można właśnie się zatrzymać na chwilę, no i mamy nadzieję, że w sobotę pogoda dopisze i że rzeczywiście będzie można tam dłużej posiedzieć wtedy.
3: Oj tak, zdecydowanie, tak naprawdę to był jeden z celów. Oczywiście, jak wiemy i widzimy i doświadczamy, Szosa Chełmińska jest ulicą super ruchliwą, super głośną, pozbawioną też drzew i cienia, dlatego chcieliśmy stworzyć coś, co osobom spacerującym da taką enklawę, że nie trzeba uciekać gdzieś daleko, wystarczy zboczyć o 3 kroki i znajdujemy się wśród ciszy, spokoju, śpiewu ptaków.
1: Z Justyną Kardasz rozmawiała nasza reporterka Maria Nowak. Park znajdziecie przy Szosie Chełmińskiej 75.
2: SK Toruń News.
1: Renata Kuzińska, 25 lat programu Absolwent UMK. W związku z tym w Toruniu na terenie Kopernikańskiego Ośrodka Integracji odbędzie się piknik z pompą. Nie tylko dla absolwentów i studentów, ale dla każdego, kto chce dołączyć. Nasza reporterka Maria Nowak o atrakcjach przygotowanych na piknik rozmawiała z Kingą Nemerę Czachowską z programu Absolwent UMK.
5: Jako że świętujemy aż 25-lecie działania programu absolwenckiego prowadzonego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika, tak więc pierwszy organizowany przez nas piknik z pompą również ma bogaty program. Podzieliliśmy te spotkania na wydarzenia kulturalne, spotkania z absolwentami, gry, warsztaty, atrakcje sportowe i inne. I tak właśnie w ramach spotkań z absolwentami odbędzie się spotkanie z Robertem Małeckim. Odbędzie się również inne spotkanie autorskie z Agnieszką Majek, autorką przewodnika filmowo-literackiego powoju w województwie kujawsko-pomorskim. Można też będzie nawiązać kontakt z przedstawicielami klubów absolwenckich, na przykład klubu maratońskiego, czy też klubu rowerowego Skołowani. W ramach wydarzeń kulturalnych przewidzieliśmy spektakl Teatru Miejsca Roberta Poryzińskiego, który przedstawi spektakl Kufer pełen baśni oparty na bajkach Andersena, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Także zaśpiewa nam Dominika Sztonyk, studentka naszej uczelni, która tworzy w nurcie poezji śpiewanej, piosenki aktorskiej i musicalowej. Jest też absolwentką szkoły muzycznej w klasie fletu i laureatką wielu konkursów wokalnych, a także 3-krotką finalistką studenckiego Nobla w kategorii sztuka. Uświetni nasz piknik swoim krótkim recitalem. Przewidzieliśmy też grę terenową Skarb Koi. Koi to jest Kopernikański Ośrodek Integracji, gdzie nasz piknik będzie się odbywał tutaj na Bielanach. I gra jest w 2 wersjach dla młodszych i starszych z gwarantowanymi nagrodami. Trzeba będzie rozwiązać różne zagadki i wykonać wyzwania na terenie właśnie pikniku i można ją będzie rozpocząć w dowolnym momencie. Przewidzieliśmy też warsztaty ceramiczne dla dzieci i dorosłych, gry planszowe prowadzone przez absolwencki klub Astrogra UMK. Można będzie w związku z tym w czasie pikniku pograć w lekkie i szybkie gry, takie jak Scrabble, Memory Knap, arabska, to spicy. Ale przewidzieliśmy również gry fabularne, tak zwane gry LARP, które to sesje tych gier poprowadzi studenckie koło LARPowe UMK. No i jest mnóstwo atrakcji sportowych, oprócz samego biegu z książką, który poprzedzi piknik. Będą też zajęcia gimnastyka na trawie dla kręgosłupa, zajęcia joga na trawie i szereg gier podwórkowych. Dostępne będą skakanki, gumy do skakania, lina do przeciągania, badminton, bule, bańki mydlane i ćwiczenia na ergometrach wioślarskich, a także walki na miecze otulinowe. Inne atrakcje też są ciekawe, bo przyjedzie do nas na przykład firma portretowa, która to firma drewnianym aparatem będzie wykonywała portrety uczestnikom pikniku i na miejscu wywoływała te portrety i wręczała. Przewidujemy też tak zwany book crossing, czyli zabieralnie książek oferowanych przez bibliotekę uniwersytecką i wymienialnie książek własnych uczestników. Myślę, że też wiele osób to przyciągnie. Zjawią się też bębniarze, którzy pokażą, jak grają na bębnach, a także warsztaty bębniarskie dla dorosłych. Będzie też stoisko studenckiej poradni krasomówczej oraz pokazy i ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez Ochotniczą Straż Pożarną z Lubicza, która też pokaże nową aplikację Pierwszy Ratownik, która znacznie ułatwia zapewnienie pierwszej pomocy, gdy jest to potrzebne. Całość uświetnią atrakcje kulinarne zapewnione przez Koło Gospodyń Wiejskich Aktywny Zakątek z gminy Lubicz. No i liczymy na to, że uczestnicy pikniku przyjdą z własnymi kocykami i koszykami może też i po prostu będą odpoczywać i leżakować w przyjemnej atmosferze i wśród społeczności związanej czy sympatyzującej z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.
4: To może jeszcze przypomnijmy dla tych absolwentów UMK, którzy nie są w programie absolwenckim UMK, jak tutaj działacie, można się do Was zgłaszać i sobie taką kartę absolwenta wyrobić.
5: Tak, uczelnia prowadzi program absolwencki z myślą właśnie o tym, żeby podtrzymywać kontakt z własnymi absolwentami i wręcz go rozwijać. I każdy absolwent, niezależnie od tego, kiedy ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika, może zgłosić się po bezpłatną kartę absolwencką, która gwarantuje mu dostęp do nie tylko wydarzeń, ale też do licznych naszych partnerów, do oferty naszych partnerów, którzy to grono właśnie wyróżniają spośród grona innych swoich klientów. Jeżeli ktoś zgłosi się po kartę absolwencką, będzie otrzymywał od nas regularnie informacje o ofercie dla absolwentów, jak na przykład bieg z książką czy piknik z pompą.
1: Piknik z pompą odbędzie się na terenie Kopernikańskiego Ośrodka Integracji UMK w najbliższą sobotę w godzinach od 12 do 17.
2: SK Toruń.
1: Perełki motoryzacji sprzed 140 lat, zlot wszystkich fanów samochodów spod znaku gwiazdy i atrakcje dla całej rodziny. Już w najbliższą niedzielę możecie wybrać się na toruńskie lotnisko na zlot Mercedesa i Automoto Festival. Fani motoryzacji zobaczą klasyczne samochody, które przedstawią historię w ciekawy sposób. O atrakcjach opowiedział nam organizator Tomasz Niejadlik. Rozmawia Marta Łazarska.
6: Fani nie tylko Mercedesów, ale w ogóle motoryzacji będą mieli święto w ten weekend, bo będziemy mogli oglądać klasyki, to jedno, ale no, widziałam, że udało się zdobyć wyjątkowe okazy na tę niedzielę.
7: W tym roku przypada 140-lecie motoryzacji. Początki motoryzacji to też początki marki Mercedes-Benz. Ojcowie Mercedesa byli ojcami motoryzacji, więc łączymy te dwie rzeczy i w związku z tym nawiązujemy do tej już 140-letniej historii, tradycji producenta, dlatego ściągamy replikę najstarszego wyprodukowanego pojazdu w historii. Jest to Benz Patent Motorwagen numer 1, czyli jest to auto z 1886 roku. W zasadzie my ściągamy replikę, więc jest to, można powiedzieć, kopia tego oryginalnego samochodu sprzed 140 lat. Dodatkowo z Muzeum Gwiazd Motoryzacji w Poledniu ściągniemy kilka wyjątkowych okazów. Będzie najstarsze auto w naszym regionie. Jest to Benz 820 w wydaniu Tourer. Absolutny unikat w skali światowej. Zaledwie jeden z dwóch zachowanych egzemplarzy w tym wydaniu tego modelu, więc to jest auto absolutnie kolekcjonerskie, wyjątkowe, unikatowe. Oprócz tego kilka Mercedesów z okresu 20-lecia międzywojennego, więc to będą samochody 80-90-letnie. No i oprócz tego będziemy mieli dodatkowo

0: na najnowszych modelach marki. No i tych samochodów powinno być, liczymy, że przynajmniej 1500, być może nawet więcej.
1: No czyli tak naprawdę na własne oczy możemy prześledzić historię te 140 lat produkcji.
0: Tak, chcemy zaprezentować 140 lat produkcji, 140 lat historii, tradycji producenta, więc zaczynając, można powiedzieć, od tych najstarszych modeli, chcemy zakończyć na najnowszych. Ta gama modelowa będzie bardzo szeroka, tak? Poza tym, że będą to różne modele, to też będą różne wersje, wersje unikatowe, wersje kolekcjonerskie. Kolekcjonerzy przyjadą do nas z całej Polski, podobnie jak uczestnicy z lotu, których będzie bardzo wielu ze wszystkich regionów kraju, ale też mamy gości zagranicznych, wiemy, że dotrą do nas goście z Niemiec, z Litwy, prawdopodobnie z Czech, Słowacji i być może też z Norwegii.
1: No na pewno to będą też samochody, których też na co dzień, mimo popularności marki spod znaku gwiazdy, nie widzimy na ulicach.
0: Wśród nas będą samochody, które są samochodami bardzo rzadko, można powiedzieć, wykorzystywanymi w ruchu drogowym. Często te samochody przyjeżdżają do nas na lawetach, są to samochody kolekcjonerskie, samochody należące do, można powiedzieć, osób, które posiadają kolekcję pojazdów, takich wyjątkowych, unikatowych pojazdów i specjalnie na tę okazję zaprezentują te swoje perełki w tym danym dniu, w dniu zlotu.
1: No i nie trzeba być fachowcem, żeby móc uczestniczyć w takim zlocie. Można po prostu przyjść i podziwiać. No i też dla fanów historii to też fajna gratka.
0: Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich fanów mark, więc jeśli jest osoba, która chciałaby do nas dołączyć, a ma samochód przynajmniej w dobrym stanie wizualnym, w dobrym stanie technicznym, wjechać na teren wydarzenia, czyli na teren lotniska Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu, może każdy. Naszych gości przyjmujemy od godziny 8:30 do zakończenia wydarzenia, więc w dowolnym momencie można pojawić się swoim Mercedesem, natomiast jeżeli ktoś Mercedesa nie posiada, jest fanem tej marki albo po prostu fanem motoryzacji, bądź chce wziąć udział w ciekawym wydarzeniu. Wydarzenie jest też otwarte dla publiczności, prawda, tych samochodów i atrakcji motoryzacyjnych będzie bardzo wiele.
1: A na toruńskim lotnisku można spędzić tak naprawdę całą niedzielę, bo oprócz zlotu Mercedesów mamy też Automoto, no właśnie, show czy festiwal?
0: Automoto Festiwal jest to projekt, który jakby wykracza poza sam zlot Mercedesów, bo oczywiście zlot fanów aut spod znaku gwiazdy będzie w tym dniu wiodący, natomiast dołożyliśmy do tego szereg innych atrakcji motoryzacyjnych z racji na 140-lecie motoryzacji. Chcemy też pokazać inne wymiary motoryzacji, więc będzie pokaz bolidu wyścigowego Formuły Ester, czyli to jest, można powiedzieć, taki były odpowiednik Formuły 1 krajów socjalistycznych, taki bolid retro, który będzie jeździł po naszym lotnisku, można powiedzieć, w formie pokazowej. Takie bolidy ścigały się u nas swego czasu 40 lat temu. Będzie można zobaczyć taki bolid prowadzony przez zawodniczkę, która jest córką jednej z większych ikon motorsportu w naszym mieście. Będzie to pani Dominika Schmidt. Oprócz tego pokazy car audio, będziemy mieli też Mistrzostwa Polski car audio, czyli tych, można powiedzieć, maniaków nagłośnienia samochodowego. Dodatkowo oprócz tego wystawy muzealne, będziemy mieli tutaj prezentację aut z Muzeum Motoryzacji w Poledniu, będziemy mieli prezentację z Muzeum Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu, także oni również zaprezentują swoje pojazdy. Oprócz tego szereg wystawców firmowych, szereg atrakcji rekreacyjnych, konkurencje zabawowe, strefa zabaw dla dzieci, więc można powiedzieć, dla każdego coś miłego.
1: Widziałam, że też jest motyw charytatywny podczas tej imprezy.
0: Będzie z nami Fundacja Fun & Drive po raz kolejny. Jest to kolejna impreza, którą wspólnie realizujemy.

0: Oprócz tego szereg wystawców firmowych, szereg atrakcji rekreacyjnych, konkurencje zabawowe, strefa zabaw dla dzieci, więc można powiedzieć dla każdego coś miłego.
1: Widziałam, że też jest motyw charytatywny podczas tej imprezy.
0: Będzie z nami Fundacja Fun & Drive. Po raz kolejny jest to kolejna impreza, którą wspólnie realizujemy.

0: na zakup i wyposażenie specjalistycznych karetek neonatologicznych, czyli służących ratowaniu życia i zdrowia noworodków i wcześniaków. Włączamy się do tej akcji, umożliwiamy naszym kolegom realizację tej ich zbiórki. Oni pojawią się w Toruniu z szeregiem sportowych, bardzo szybkich samochodów. Każda osoba, która pojawi się tego dnia na lotnisku, będzie mogła wesprzeć tę zbiórkę poprzez uczestniczenie w ich atrakcjach. Tych atrakcjach, które oni zorganizują, więc będzie można zasiąść na prawych fotelach bardzo szybkich samochodów, wziąć udział w takich, można powiedzieć, testowych, charytatywnych przejazdach na 1/4 mili samochodami, które przyspieszają od 0 do setki, nawet w czasie poniżej 2 sekund, a od 0 do 200 w czasie 200 sekund. Oczywiście wszystko z zachowaniem względów bezpieczeństwa. Będą to auto prowadzone przez doświadczonych kierowców. Wśród nas będzie też mistrz Europy w jednej z klas, będzie bardzo utytułowany, doświadczony zawodnik, więc będzie to jedna z atrakcji realizowanych przez Fundację Fun & Drive. Oprócz tego, jeżeli ktoś, będą symulatory wyścigowe, które też będą włączone w akcję. Oprócz tego też tor do minimotorków. Dzieci będą mogły na takich minimotorkach sobie pojeździć bezpiecznie, więc tak naprawdę szereg atrakcji związanych z tą akcją charytatywną, a wszystko w szczytnym celu. Pomagamy tym najmniejszym, najsłabszym.
1: My mówimy o tych, powiedzmy, przyziemnych atrakcjach, ale są te też podniebne z tego, co widziałam.
0: W dniu wydarzenia, poza terenem wydarzenia, będą odbywały się też przeloty pasażerskie, będą odbywały się aktywności realizowane przez Aeroklub Pomorski, więc jeżeli ktoś poza atrakcjami motoryzacyjnymi na terenie lotniska będzie chciał poszukać tych lotniczych, to zapraszamy jakby do, można powiedzieć, na teren, który tego dnia będzie wykorzystywany przez Aeroklub Pomorski. Oni będą tam realizowali swoje, można powiedzieć, też loty treningowe, oprócz tego będą przeloty pasażerskie, więc za terenem wydarzenia będzie można skorzystać z atrakcji lotniczych.
1: Bardzo mocno przy okazji takich imprez stawiacie na bezpieczeństwo i przypominanie o tym bezpieczeństwie. Jak to wygląda podczas tej imprezy teraz?
0: Na naszej imprezie będą symulatory, szereg symulatorów, które będą prezentowały rzeczy związane z bezpieczeństwem. Tam będą też wykwalifikowani instruktorzy, którzy będą publiczności, naszym uczestnikom tłumaczyli, można powiedzieć, pewne zasady bezpiecznego zachowania i, można powiedzieć, prezentowali to przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Czyli będzie to symulator dochowania autoosobowego, być może też ciężarówki. Prawdopodobnie pojawią się symulatory zdarzenia drogowego z użyciem roweru i hulajnogi elektrycznej. Są to pierwsze tego typu symulatory w Polsce zakupione przez Fundację Jumper, która będzie prezentowała zagrożenia związane z tego typu zdarzeniami drogowymi. Staramy się czas zagospodarować wszystkim uczestnikom naszych wydarzeń, a pojawiają się u nas całe rodziny, więc szykujemy atrakcje dla dzieci, będzie strefa zabaw dla dzieci, oprócz tego będzie trak, w którym przyjadą do Torunia tony słodyczy dla każdego, będzie można z tej ciężarówki skorzystać. Oprócz tego tam będzie interaktywna sala zabaw, więc dodatkowo można spędzić to w taki, można powiedzieć, skorzystać z tej ciężarówki w taki rozrywkowy, jednocześnie edukacyjny sposób. Też atrakcje dla panów, atrakcje dla pań, dla całych rodzin, szereg konkurencji rekreacyjnych, atrakcje dla miłośników motoryzacji, nagłośnienia samochodowego, więc w zasadzie dla każdego coś miłego.
1: No to powiedzmy jeszcze najważniejsze, gdzie, kiedy, w jakich godzinach zapraszamy mieszkańców Torunia i nie tylko.
0: Zlot dla uczestników rozpoczyna się od godziny 8:30, natomiast publiczność, ze względu na dużą ilość aut, które będą wjeżdżały na teren lotniska, zapraszamy nieco później. Zapraszamy od godziny 11:00. Na terenie lotniska będzie zlokalizowany bezpłatny parking dla publiczności.
2: A więcej informacji znajdziecie na profilu facebookowym Mercedes Toruń Club.
1: Toruń News. Marta Łazarska, kolejny remont w Toruniu i duże zmiany dla kierowców, ale i pasażerów komunikacji miejskiej. Tym razem mowa o skrzyżowaniu wschodniej i skłodowskiej Kiri. O wszystkich wprowadzonych zmianach mówi Sylwia Dyręgowska, rzeczniczka Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.
3: Zamknięcie skrzyżowania ulicy Wschodniej z Marii Skłodowskiej Kiri ma związek z remontem przejazdu drogowo-torowego w obrębie tego skrzyżowania i będzie się to działo w dniach 23 maja, 3 czerwca bieżącego roku. Dla przeprowadzenia robót konieczne jest zamknięcie wylotu ulicy Wschodniej do Skłodowskiej dla ruchu kołowego i tramwajowego. Jeśli chodzi o ruch drogowy, to wjazd i wyjazd ulicą Wschodnią do Marii Skłodowskiej-Kiri będzie możliwy wyłącznie dla autobusów komunikacji miejskiej, autobusów MZK. Ruch na ulicy Skłodowskiej-Kiri na wprost będzie odbywał się bez żadnych utrudnień, bez zmian. Natomiast w związku z robotami z ruchu kołowego wyłączone zostaną pas do prawoskrętu w ulicę Wschodnią dla pojazdów jadących od Kościuszki, czyli od Dworca Wschodniego na przykład. Tutaj zlokalizowany będzie tymczasowy przystanek dla komunikacji zastępczej za tramwaj w kierunku Elany. Wyłączony zostanie też pas do lewoskrętu we Wschodnią dla pojazdów

0: jadących od strony ulicy Olsztyńskiej i tu przystanek dla komunikacji zastępczej za tramwaj w kierunku centrum zlokalizowany będzie przed skrzyżowaniem. Bardzo ważna zmiana, będzie zamknięty również tunel dla ruchu kołowego w kierunku Łodzi drogą krajową nr 91 w kierunku ulicy Wschodniej. Wyjazd ulicy Piotra Kieli w ulicę Wschodnią odbywał się będzie wyłącznie w prawo. Jeśli chodzi o ten tunel, to po prostu chodzi o to, żeby przypadkowo, co jak wiadomo, no zdarza się nie raz i nie dwa w Toruniu, w innych miastach, po prostu duże samochody, na przykład tiry, nie przestrzegają, nie zauważają jakichś ograniczeń i po prostu wjeżdżają pod tunele, blokują je. No niestety musimy tego uniknąć. Dalej po prostu, gdyby taki samochód wjechał, nie będzie miał gdzie zawrócić, nie będzie miał jak się wycofać. Oczywiście wyznaczono objazdy i tak dla pojazdów jadących z Łodzi do drogi krajowej 91 na Gdańsk. Mają objazd dotyczony trasą wschodnią, szosą lubicką, olsztyńską, skłodowskiej Kiri, trasą Raczkiewicza, grudziącką do właśnie drogi krajowej nr 91. Natomiast pojazdy jadące z Gdańska trasą prezydenta Raczkiewicza do drogi krajowej nr 91 na Łódź i na Poznań, 15, mają objazd wyznaczony skłodowskiej Kiri, olsztyńską, szosą lubicką i trasą wschodnią. Apelujemy, by w trakcie prac zachować szczególną ostrożność, w szczególności zwracać uwagę na pieszych poruszających się w rejonie robót, ponieważ sygnalizacja świetlna na tym skrzyżowaniu będzie wyłączona. Jeśli chodzi o zmiany w komunikacji miejskiej, to tak jak już mówiłam, autobusy MZK będą mogły przejeżdżać tamtędy, natomiast tramwaje linii numer 2 z Pętli Mota Arena będą kursowały na zmienionej, skróconej trasie do przystanku Wały Generała Sikorskiego. Tramwaje linii numer 4 z Pętli Uniwersytet także i linii numer 7 z Pętli Uniwersytet będą kursowały na zmienionej, skróconej trasie do przystanku Odrodzenia. Będzie też oczywiście na tej trasie wyłączonej z ruchu tramwajowego uruchomiona zastępcza linia autobusowa. Będzie to linia ZT4. Rozkłady znajdziemy na stronie internetowej MZK, Urzędu Miasta, w mediach społecznościowych. Bardzo przepraszamy za utrudnienia, ale te prace po prostu naprawdę musimy wykonać.
1: A wszystkie informacje łącznie z mapami drogowymi znajdziecie na torun.sk.pl.
2: SK Torun.
1: Kostium, maska, makijaż, barwy indyjskiej sceny. To wystawa w Muzeum Podróżników imienia Tonego Halika w Toruniu. Na temat zdjęć oraz tradycyjnych obrzędów i teatru indyjskiego nasza reporterka Maria Nowak rozmawiała z autorką wystawy Elżbietą Dziuk oraz jej mężem Krzysztofem Renikiem.
3: Fascynacja teatrem indyjskim i fascynacja sztukami performatywnymi Indii. Tą fascynacją zaraziłam się od Krzysztofa Renika, prywatnie mojego męża, który badał teatr południowych Indii w Kerali. Kerala jest taką skarbnicą tradycji teatralnych i tanecznych. W Kerali zachowało się dużo form tańca i teatru indyjskiego, które nie zachowały się w innych częściach Indii. I tym zainteresowaniem do tych sztuk performatywnych zaraził mnie właśnie Krzysztof. Razem tam przebywaliśmy. Ja się zajmowałam fotografią, filmowaniem, a Krzysztof taką penetracją badawczą tych form. No i siłą rzeczy nazbierałam przez kilka lat całe archiwum zdjęć dotyczących sztuk performatywnych, sztuk obrzędowych, rytualnych i klasycznych teatrów indyjskich. Na tej wystawie prezentuję zdjęcia w dużej części, które powstały podczas 4-letniego pobytu w New Delhi, kiedy to Krzysztof był korespondentem. Ja byłam korespondentką Radia Watykańskiego, a często bywałam wieczorami na recitalach tancerek indyjskich, bardzo znanych i nagradzanych. I ten taniec mnie tak zafascynował, że zaczęłam fotografować tancerki. I parę zdjęć z recitali tancerek będzie można obejrzeć na tej wystawie. Ten taniec należy fotografować z dużym wyczuciem, żeby uchwycić gest rąk, mimikę, ruch stóp, ale to jest tak kolorowe i piękne, że to jest wielka przyjemność fotografować. Zresztą tancerki, jak to artystki, lubią być fotografowane i współpracują z osobą fotografującą. Bardzo to było miłe doświadczenie je fotografować.
4: Jest w tym ich tańcu dużo energii, możemy trochę to opisać, jak to wygląda?
3: Proszę przyjść na wystawę i zobaczyć, czy mi się udało wychwycić tą energię w ruchach, którą mają tancerki. Taniec jest bardzo zróżnicowany, nie zawsze jest pełen energii, czasami jest liryczny, powolny. Wszystko zależy od tematu. Każdy taniec ma swój temat, ma swoją choreografię wypracowaną. Także to nie

0: Nie jest tak, że zawsze to jest taniec dynamiczny. Na wystawie prezentuję zdjęcia paru form tańca klasycznego indyjskiego i prezentuję również zdjęcia teatralne i zdjęcia obrzędowe. I te zdjęcia obrzędowe powstawały w terenie, już nie w salach widowiskowych, nie w stolicy Indii, tylko w terenie, w Kerali, w Bengalu Zachodnim i w Himalajach. I wtedy to zupełnie wymagało zupełnie innego postępowania. Ja starałam się nie ingerować w te obrzędowe sytuacje. Musiałam być niewidoczna i musiałam postępować tak, żeby nie zaburzać całego tego rytuału obrzędu, który trwał czasem 3 dni. I trwał nocami również. To na zdjęciach jest też widoczne, że trwał nocami. Te, które ja fotografowałam, to są wykonywane wyłącznie przez mężczyzn. W południowych Indiach to jest taniec bogów Tejam. Tancerze, performerzy Tejamu występują nocami i dniami w ciągu 3 dni uroczystości. Uroczystości takich przyświątynnych. To jest oczywiście obrzęd hinduistyczny. I starszy niż hinduistyczny. Obrzędy z kolei, które fotografowałam w Himalajach, trwają w ciągu dnia na klasztornych dziedzińcach, w warunkach zimowych, w himalajskiej zimie, wysoko nad poziomem morza. I to rodziło zupełnie inne wyzwania. Na południu Indii fotografowałam w upalne noce, w Himalajach w mroźne dni, z rozrzedzonym powietrzem. Także maski tańca himalajskich mnichów, które przedstawiam na tej wystawie, są rzeczywiście bardzo barwne i bardzo czasami poruszające. Także zapraszam na tą wystawę serdecznie.
1: Chciałam się dopytać właśnie o tę samą pogodę, tak jak pani wspomniała, upalne noce, czy chociażby zima w Himalajach. Fizycznie się musiała pani do tego przygotować, jak to wyglądało?
0: Oczywiście, że fizycznie się przygotowywałam przez strój, który wkładałam. W południowych Indiach musiałam dbać nie tylko o to, żeby ten strój nie przeszkadzał mi w pracy, był przewiewny, ale również o to, żeby wtapiać się w tłum, nie rzucać się w oczy, mieć całe ciało zakryte. Nosiłam luźną tunikę, luźne spodnie. I ubierałam się tak jak hinduski. Z kolei w Himalajach, no to oczywiście zupełnie współczesne stroje górskie, himalajskie, którymi posługują się himalaiści, które no, miałam szczęście używać. Starałam się zaaklimatyzować wcześniej, bo to jest konieczne, bo jeżeli się musiałam poruszać po takim dziedzińcu, to musiałam już być zaaklimatyzowana do tej wysokości ponad 3,5 tysiąca metrów, 4 tysiące metrów i bez aklimatyzacji nie byłabym w stanie tego fotografować. I właśnie tu chciałam podkreślić, że ja nie fotografowałam pozowanych scen teatralnych, obrzędowych, tylko fotografowałam wszystko w warunkach naturalnych podczas wydarzeń, które się działy.
1: Takie obrzędy to też dla osób, które je wykonują, bardzo intymne doznania. Pani mówiła, że się wtopiła w tło, czyli rozumiem, że osoby z zewnątrz też są dopuszczane. Można zobaczyć te obrzędy, jak to wygląda?
0: To wygląda tak. Jeżeli chodzi o południowe Indie, to Krzysztof Renik, dzięki któremu mogłam to wszystko zrobić i fotografować i filmować, studiował w południowych Indiach w takiej prestiżowej akademii teatralno-muzyczno-tanecznej, która się nazywa Kerala Kalamandala. I jeżeli na takim obrzędzie myśmy się pojawili we dwójkę i Krzysztof zrobił swoje obserwacje, to oczywiście Krzysztof z tą radą świątynną rozmawiał. Wszystkie drzwi się otwierały otworem, jeżeli powiedział, że studiował w tej prestiżowej uczelni pod kierunkiem znakomitych artystów, którzy byli wielbieni w tamtym czasie. Ci artyści byli szeroko znani i cenieni. Więc jego przeszłość, ta badawcza, związana z uczelnią Kerala Kalamandalam, pozwalała nam uczestniczyć, obserwować te widowiska, mnie pozwalała fotografować i filmować. W indyjskich Himalajach Ladaku byłam już osobą rozpoznawalną, ponieważ przyjeżdżałam tam parokrotnie na dłużej. Byłam rozpoznawalna przez mnichów, w związku z tym godzili się na to, żebym wyjęła kamerę i fotografowała i filmowała, bo ja również z Krzysztofem Rynikiem wspólnie zrobiliśmy filmy dokumentalne na temat obrzędów buddyjskich w Himalajach, buddyjskich mnichów w Himalajach. W związku z tym, że byłam rozpoznawalna, to zgodzono się, żebym ja mogła tam filmować, żeby Krzysztof mógł mi w tym pomóc. I również więcej, pomagano mi w tym. Była taka sytuacja na dziedzińcu klasztornym, kiedy obrzęd wszedł w taką fazę bardzo ważną, a ja bałam się, czy mogę, i wahałam się, czy ja mogę tak blisko podejść z kamerą, żeby to dobrze sfilmować. I to wahanie było widoczne. I wtedy do mnie podszedł jeden z ważnych mnichów, wziął statyw z kamerą, mnie pod łokieć i doprowadził mnie w to miejsce, żebym mogła to dobrze sfilmować. I to było przeżycie niezwykłe.
1: Pani filmowała, fotografowała, ale pan też studiował te obrzędy. Możemy powiedzieć też coś więcej na ten temat, tak od historycznej strony.
2: Przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć jasno, że teatr w Indiach ma niezwykłe znaczenie. Zarówno teatr, jak i taniec zostały skodyfikowane w takim starożytnym traktacie indyjskim Natya Shastra. To jest traktat o teatrze, tak to można przetłumaczyć. I w tym traktacie zawarte są między innymi takie słowa. Kto wiedzy teatru słucha, przez samoistnego ducha wyrzeczonej, kto na scenie w kształt obleka przedstawienie i kto je ogląda pilnie, ten los dzieli nieomylnie znawców Wedy, ofiarników oraz hojnych jałmużników. To bardzo wysoko sytuuje sztukę teatru w hierarchii wartości artystycznych i również obrzędowych Indii, bo co to znaczy hojnych jałmużników, ofiarników, znawców Wedy. No to znaczy, że oglądanie przedstawień, tworzenie przedstawień teatralnych zyskuje w oczach bogów takie samo znaczenie, jak te praktyki religijne. W związku z tym teatr jest bardzo ważnym. Teatr i taniec w Indiach jest bardzo ważną sferą aktywności ludzkiej. Ja, szczerze mówiąc, trochę przypadkowo zainteresowałem się w latach 80. teatrem indyjskim, szczególnie właśnie tym południowo-indyjskim teatrem Kathakali. Zafascynowała nas z Elżbietą w tamtych latach, na początku lat 80. No, dynamika tego teatru, ta umiejętność przekazywania uczuć, emocji za pomocą gestu, mimiki, również i tańca. I to sprawiło, że postanowiłem zacząć się bliżej tym interesować. Miałem to szczęście, że zostałem przyjęty na takie jakby studia badawcze do Karola Kalamandalam, o której to uczelnia Elżbieta już wspominała. No i w ten sposób zbliżyłem się zarówno do aktorów, jak i do performerów. No bo trzeba również rozdzielić teatr i obrzęd. Łączy je widowisko, no bo widowisko jest wspólne. W teatrze mamy do czynienia z jakimś widowiskiem i w czasie obrzędu mamy do czynienia z jakimś widowiskiem. W związku z tym po tych studiach na temat teatru indyjskiego zacząłem się bardziej interesować widowiskiem obrzędowym. To są te widowiska, w których dochodzi do krwawych ofiar, w których dochodzi do transów, do takich szamańskich transów zupełnie. No i to rzeczywiście pozwoliło mi zbliżyć się do tej kultury sztuk performatywnych.
3: Wystawa dostępna do 6 czerwca.
4: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Bułgaria świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetkę zgarnęła Dara, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. Otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, a Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na miejscu 7. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy wtedy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
5: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4 dwunastki od jury? Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
4: Występ Alicji Krzemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. A jak wyglądało głosowanie naszego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi sporo emocji. Więcej o Eurowizji piszemy na sk.pl. A teraz naszą antenę przejmuje niedoszła dziennikarka, która została piosenkarką.

0: Danbury marzyła kiedyś o pracy dziennikarza. Na szczęście chyba dobrą drogę wybrała, bo ma sporo hitów na koncie, jak Dzięki, że jesteś, czy Piątek. Danbury wpadła do studia Radia SK, żeby poczuć się jak dziennikarka, bo wspólnie z Maksem Kluziewiczem z SK.pl napisała artykuł na swój temat i przy okazji opowiedziała o początkach swojej kariery.
1: A masz już jakieś doświadczenie dziennikarskie, redakcyjne? Robiłaś kiedyś coś takiego, czy przed tobą debiut?
2: Ja w liceum bardzo marzyłam o tym, żeby zostać dziennikarką muzyczną. Chciałam być krytyczką muzyczną, ale jednak scena mnie zawołała tak bardzo głośno i donośnie, że jednak marzenia o dziennikarstwie bardzo szybko umarły.
1: W ogóle przygotowując się dzisiaj do naszego spotkania, uświadomiłem sobie, że my się bardzo, jak na nas, długo nie widzieliśmy. Co u ciebie słychać?
2: No,
1: kilka dobrych miesięcy już.
2: No to jak na nas też.
1: Naprawdę, my tak potrafimy tak co miesiąc przynajmniej się spotkać, czy na jakiejś ściance, czy w studiu.
2: To prawda, a tutaj taka przerwa, no to się dzieje się. Dzieje się, bo pracuję nad 6. albumem.
1: Mhm, którego zapowiedzi otrzymaliśmy.
2: Tak, Kto jak nie my, to jest mój najnowszy singiel. To jest taki utwór, bardzo rzadko piszę o takim poczuciu, że super jest mieć kogoś obok. Bardzo często mówię o tym, co się dzieje we mnie, w środku. Taką bardzo introspekcję wykonuję zawsze. I tym razem postanowiłam napisać o tej radości bycia z kimś, kto cię rozumie, kto cię uskrzydla, kto cię motywuje do działania i możesz z nim iść za rękę przez życie i masz takie poczucie, że nie ma po prostu żadnych rzeczy niemożliwych, że można iść z tą osobą albo z tymi osobami, bo to nie ograniczam się tylko, wiesz, do romantycznych jakichś kwestii, tylko że możesz iść z tą osobą w ogień.
1: A czy właśnie taka stabilizacja w życiu prywatnym pomaga w tworzeniu muzyki? Bo często się mówi, że artyści są najbardziej płodni, kiedy dzieje się u nich źle.
2: Tak.
1: Ale mam wrażenie, że zaczęło się to trochę zmieniać.
2: To jest taki mit straszny, że jak masz złamane serce, to oczywiście od razu piszesz lepsze piosenki. Oczywiście, wiesz, ta ilość emocji, która w tobie buzuje, kiedy cierpisz, kiedy jest ci źle, na pewno powoduje też ładunek, który umieszczasz w piosenkach i to wszystko łatwiej jako z siebie. Po prostu chcesz się oczyścić też z tych emocji. A wydaje mi się, że ogólnie, kolektywnie, może Polacy, może to jest jakaś taka kwestia nasza, że my coś jest podejrzanego, jak jesteśmy szczęśliwi. Że zaraz, to mogę być szczęśliwy i nie musi być żadnych podtekstów. Czy to jest naprawdę? No i myślę, że tutaj oswojenie tego stanu, że tak, można być w takim stabilnym stanie, szczęśliwym i to też może być inspirujące. Bo właśnie w tym stabilnym stanie napisałam między innymi Dzięki, że jesteś. I to jest i parę innych takich piosenek, które mówią o właśnie fajnej, normalnej, zdrowej relacji. I myślę, że i mam nadzieję, że to też jest bardzo inspirujące.
1: A pamiętasz z kolei piosenkę, którą napisałaś na fali największych zawirowań w swoim życiu prywatnym?
2: Tak.
1: Który to był utwór?
2: Trasę. Zew, trasę, plan awaryjny. Teraz oczywiście jak z perspektywy czasu patrzę na to, to nie były jakieś mega zawirowania i to.
1: Ale na tamty czas.
2: Ale na tamty
1: był
2: czas to był taki przełom w moim życiu, no bo ja trochę tą moją dekadę obecności na scenie dzielę na takie pięciolatki, w sensie to pięć pierwszych i teraz było tych pięć drugich. A pomiędzy nimi taki dla mnie bardzo duży przełom i w życiu prywatnym pewne zmiany, które ja też zapoczątkowałam i cały czas cisnę do dzisiaj. Mówiłam często o tym, o terapii, o tym, żeby zadbać o swoją psychikę, o tym, żeby się nie pogubić w tym świecie show biznesu i po prostu w życiu, bo myślę, że każdy z nas jest wystawiany codziennie na milion bodźców, które nasz mózg nie jest w ogóle przyzwyczajony do czegoś takiego. Mam wrażenie. Naprawdę.
1: A propos tego jubileuszu, pamiętasz ten moment, kiedy po raz pierwszy poczułaś się sławna?
2: Nie pamiętam jednego takiego momentu. Dla mnie bardzo przełomowym momentem był ten, to nasze spotkanie takie rodzinne, kiedy wiedziałam, że po raz pierwszy na antenie wybrzmi Podpalimy Świat. I zgadnij, w jakim radiu to było.
1: No mam nadzieję, że było to Radio SK.
2: Aha, było.
1: to my jesteśmy nawet z tobą od samego początku.
2: Tak, nawet to jest uwiecznione, jak przekopiecie mojego całego Facebooka, a tam trzeba bardzo, bardzo kopać, no to jest ten
1: odliczenie do
2: szczera reakcja, tak.
1: Ale powiem ci, że my byliśmy z tobą naprawdę od samego początku.

0: roku, zanim jeszcze Małgorzata Uściłowska stała się Lanberiem. Dokopałem się do pierwszych artykułów poświęconych tobie z czasów, uwaga, X-Faktora. Ty miałaś nawet tak Małgorzata Uściłowska, zanim zadebiutowałaś jako Lanberię. Zobacz, jak to są stare czasy, że nawet nie ma zdjęcia. X-Faktor 4, odcinek 5.
1: Ale patrz, Małgorzata Uściłowska i tam Anna.
0: Mieszczą na scenie. O tym Lanberię. Ekskluzywny wywiad dla SKPL z autorką hitu Podpalimy Świat.
1: Czy ja wiem, czy ja tam błyszczałam na tej scenie?
0: Ale widzisz, w nagłówkach zawsze cię chwaliliśmy. Jak pamiętasz, jak wspominasz początki swojej kariery? I właśnie ten moment, kiedy zaczęto o tobie
1: pisać. Crazy. To było naprawdę... Mogłabym tutaj z tobą siedzieć tak dwugodzinny podcast, to by było mało, ale tak w wielkim skrócie. Postaram się to skondensować. Do momentu mojego udziału w The Voice of Poland w 2013 roku naprawdę podejmowałam mnóstwo prób, żeby po pierwsze, żeby wiedzieć w ogóle, co ja chcę robić, w sensie muzycznie. Ja poszukiwałam swojego stylu, swojego sposobu śpiewania, jak to będzie najbardziej naturalnie, najbardziej zgodnie z tym, co tam mam w środku. I zawsze byłam taką wielką przeciwniczką talent show, aż w końcu pomyślałam, nie no, to jest super moment, jak ja już wiem, ja już mam ten swój materiał, on już tam jest, bo to był materiał w ogóle taki elektropopowy po angielsku, te piosenki nigdy w ogóle nie ujrzały światła dziennego.
0: A czy przy okazji jakiegoś jubileuszu kolejnego jest szansa, że ujrzą?
1: Oczywiście, to trzeba zrobić, bo zauważyłam, że moi fani i nie tylko chcą takich perełek z szuflady. Nie wiem, czy są perełki, ale na pewno jakieś są ciekawostki na temat mojej twórczości. No i kiedy już miałam ten materiał, to stwierdziłam, dobra, idę. No i nikt się nie odwrócił. I miałam takie, okej, dobra, wszyscy liczyli na to, że się tam dostanę, że będzie w końcu jakiś przełom. I to się nie wydarzyło. Potem był właśnie tutaj, tak jak masz artykuł X Factor, doszłam, zapowiadało się super. Świetnie, tam przychodziłam z etapu na etap. Dotarłam do domów jurorskich. Jury, pamiętam, to była Tatiana Okupnik.
0: Z którą spotkałaś się później po polu, swoją drogą.
1: Tak, tak, tak. I potem odpadłam niestety z tych domów jurorskich w Toskanii. Przyjechałam do domu i pamiętam, że przez 2 dni nie wychodziłam w ogóle z mieszkania. Byłam kompletnie rozbita. I stwierdziłam, że to jest absolutny... No, ciężko było mi się pozbierać. Oczywiście to nie było coś takiego, że Boże, może to nie jest dla mnie. Nie, po prostu byłam w tym stanie rozpaczy, aż w końcu przyszedł czas emisji tego programu. I po emisji pierwszego odcinka X-Faktora odezwał się do mnie Piotrek Siejka. And the rest is history. No bo pojechałam do Piotrka. On zaczął grać, ja zaczęłam śpiewać i
0: tak jesteśmy, pięć płyt dalej.
1: I to był początek w ogóle naszej pracy nad pierwszym moim albumem debiutanckim. Potem on zapoznał mnie ze swoim ówczesnym menadżerem, moim przyszłym, już też byłem, a z kolei ten mój menadżer popchnął dalej sprawy w stronę wytwórni Universal Music Polska, mojej pierwszej wytwórni. Pierwszej wytwórni, pierwszej płyty, no i się zadziało. No i się tak sobie płynę i dopłynęłam dzisiaj do ciebie. Mówiąc ci o tym, że właśnie robię 6. album.
0: A gdybyśmy mieli spojrzeć na tych 10 lat spędzonych z kolei nie w muzyce, ale w tym szeroko pojmowanym show biznesie, co najgłupszego sobie przeczytałaś? Jaki najgłupszy nagłówek pamiętasz do dzisiaj?
1: Nie było jakichś takich, wiesz, kontrowersji i takich rzeczy, które by mnie aż tak poraziły, że
0: ty też nie dajesz pożywki medium.
1: Ja nie daję pożywki, bo ja bardzo chronię swoją prywatność. Oczywiście nie to, że ona jest zamknięta na klucz i wszyscy wiedzą, z kim jestem związana i że jestem szczęśliwa, ale nie mam potrzeby donosić codziennie, co tam u nas, ani też robić sobie sesji zdjęciowych. Co oczywiście, wiesz, no niektórzy tego nie rozumieją, a ja z kolei nie rozumiem w drugą stronę do końca. Chociaż szanuję oczywiście wybory ludzi.
0: A miałeś taki moment, że ciążyło ci takie, nie wiem, przekonanie, taka teoria, że wszyscy znają twoje piosenki, a nie wszyscy wiedzą, kim jesteś?
1: Na początku tak.
0: Bo pewnie kiedy sprzedajesz trochę tej prywatności, automatycznie ludzie zaczynają cię kojarzyć.
1: Tak,
0: a kiedy trzymasz to życie prywatne z boku, faktycznie muzykę znają wszyscy, ale niekoniecznie wszyscy wiedzą, kim ty jesteś.
1: Kumam to, tylko wiesz, to ten krajobraz w ogóle naszego podwórka muzycznego, w sensie show biznesowego, ale ograniczam się do

Muzycznego, bo to jest moje środowisko naturalne. On się tak zmienił przez te ostatnie 10 lat, że ja w ogóle, wiesz, to co się działo w 2016 na przykład, to jest jakiś, ja nie wiem, to jest prehistoria, naprawdę, jeśli chodzi o takie rzeczy stricte socialowe, jeśli chodzi o promowanie muzyki, o Spotify, jaką wielką rolę ma w tym momencie. Ale zahaczyłeś o to sprzedawanie prywatności, bo dla mnie to jest trochę sprzedawanie prywatności. To jest po prostu dla mnie nienaturalne.

0: z telefonem w ręku i od razu nagrywam, bo owszem, budzę się z telefonem w ręku, bo jestem uzależniona od telefonu, od TikToka i tak dalej, i tak dalej. Ale nie byłabym w stanie przekroczyć tej granicy, że zdaję wam sprawozdanie ze wszystkich czynności, które robię.
1: A podejmowałaś takie próby? Bo uznałaś, że a spróbuję, może to się opłaci?
0: Nie, wszystko robiłam w zgodzie ze sobą. Jeśli coś jest absolutnie niezgodne ze mną, to po prostu nie wychodzi. I od razu widać, że to jest takie... bardzo chciała, ale nie wyszło, nie? To jeśli coś, jakiś format jest naturalny dla mnie, ja... Teraz troszeczkę testuję niektóre formy na TikToku, które może wcześniej nie były dla mnie takie oczywiste, ale powoli się do nich przekonuję. Na przykład w ogóle live'y na TikToku są dla mnie czymś na pewno o wiele fajniejszym niż nagrywanie całych TikToków. Mm-hmm. Naprawdę. To tutaj czuję jakiś totalny...
1: Tak, jest jakaś interakcja.
0: Jest interakcja.
1: Można odpowiedzieć na komentarze. Mm-hmm.
0: Tak, więc to mi się bardzo podoba. I to uskuteczniam ostatnio. Trochę częściej niż zazwyczaj.
1: Mhm. Wspomniałem o tych nagłówkach. Zanim weszliśmy tutaj w zapis, powiedziałem ci, że najczęściej czytanym artykułem na SK.pl dotyczącym ciebie jest ten o piosenkach, które stworzyłaś dla innych artystów. Mhm. W ostatnim czasie tego nie robisz. Postawiłaś na siebie. Mhm. Co zaowocowało najlepiej przyjętym twoim krążkiem Hedza, tym najnowszym?
0: Dlaczego postanowiłaś?
1: No trochę tak jest. Może jeszcze kiedyś napiszesz dla kogoś jakieś piosenki, ale faktycznie zauważyłem, że w momencie, kiedy trochę się wycofałaś, zaczęłaś tworzyć
0: za dużo tego było.
1: Dla siebie, to przyniosło to
0: za dużo
1: efekty.
0: Tego było zdecydowanie. Miałam takie wrażenie, że właśnie niedługo bardziej będę znana z tego, że piszę dla kogoś piosenki niż dla siebie. To był taki moment właśnie też mniej więcej w tych okolicach po pięciolatce, że tak powiem, 2020. No i tak też się stało, że ograniczyłam. Ja nie przestałam, tylko ograniczyłam pisanie. No bo w zeszłym roku też pisałam razem z Andrzejem Piasecznym i z Leonem Krześniakiem piosenkę do serialu Zaraz Wracam. I ta piosenka gdzieś tam sobie istnieje w tej przestrzeni telewizyjnej. Także to był fajny dla mnie strzał spotkania przede wszystkim z legendą. Ja uwielbiam spotykać tych ludzi, których jako mała dziewczynka podziwiałam. Z przyklejonym nosem do telewizora, i fajnie było zobaczyć, jak Andrzej też pracuje, jaki jest w studiu. Ja to bardzo lubię, tylko tak jak powiedziałam, żeby to nie zdominowało tego koru, tej podstawy. No i rzeczywiście, no, Heca była totalnie taka...
1: Przełomowa.
0: No, przełomowa, tak.
1: A jeżeli chodzi o współpracę z innymi artystami, ostatnio pojawiła się Kuba Wojewódzki, to powiedział odnośnie Maryli Rodowicz, że wie od wielu osób, że Maryla Rodowicz zużywa twórczy tlen podczas współpracy. Też masz takie wnioski?
0: Nie. Mam zupełnie odwrotne.
2: Cały wywiad Maxa Kluziewicza znajdziecie na eskowym YouTubie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tym krążku jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina właśnie, bo Mata wykorzystał w nim fragment Etiudy Rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na tej płycie pojawiły się też takie numery jak Juret de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Radia SK. Przypomnijmy, Mata ostatnio zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Nagrania z tego wydarzenia znajdziecie na eskowym Instagramie. A czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show podczas finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie mundialu mają się odbyć koncerty gwiazd. I to ma trochę przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Numer nazywa się Die Die i mogliście już go premierowo usłyszeć na antenie Eski. Reżyserem całego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód z tego koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. Ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. A teraz wracamy do rozmowy Maxa Kluziewicza z SK.pl z Lanbery. Artystka spróbowała napisać swój artykuł na swój temat, na SK.pl właśnie. Jak jej wyszło, to się przekonacie za moment, ale przy okazji Lanbery zdradziła też, jak wyglądała współpraca z królową polskiej sceny, Marylą Rodowicz. Artystki nagrały razem nową wersję hitu Małgośka.
1: Czy nagranie tego duetu było też sposobem na polubienie tej piosenki przez ciebie? Bo wiem, że bardzo często osoby o takich imionach jak Agnieszka, Małgośka nie znoszą tych piosenek przez to, że od dzieciństwa słyszą: o, Małgośka, no to jak ta piosenka Rodowicz, o, Agnieszka, jak piosenka Łez.
0: Nie miałam

0: takich negatywnych skojarzeń. Po prostu ta piosenka dla mnie była... Ja się trochę zawsze mówię przed tym, jak ją śpiewam na koncertach, że mam wrażenie, że ona jest wdrukowana w nasze DNA i ja jej w ogóle nie rozpatruję w kategoriach, że ona jest o moim imieniu. Mhm. Tylko po prostu jest to klasyka polskiej piosenki i fajnie było przenieść tę klasykę w takiej łagodniejszej formie, takiej trochę nostalgicznej, trochę melancholijnej w ten 2025, bo to premiera była w zeszłym roku. Tak. Więc absolutnie nie potwierdzam tych plotek. Nie zrobię tutaj sensacji niestety. Ja też jestem taką gąbką trochę na takich sesjach, bo jeśli mam do czynienia z artystką tego formatu, to ja bardzo dużo mam pytań i chcę słuchać tych historii. Akurat Maryla jest taką osobą, która lubi opowiadać i jak to mówi, ma pamięć słonia i pamięta wszystko ze szczegółami, więc skarbnica wiedzy i pięknych wspomnień.
1: Przejdźmy w takim razie do pisania tego artykułu. O czym napiszemy?
0: A jakie masz pierwsze skojarzenie ze mną? Jak tak sobie myślisz o Landberry, to jakbyś miał jeden przymiotnik, który ci od razu gdzieś tam...
1: No myślę, że ja to powiedziałem już we wstępie, to nie jest jedno słowo, natomiast chodząca encyklopedia muzyczna. Dzisiaj nawet o tym rozmawialiśmy w redakcji. Ty jesteś taką osobą, z którą można by było mieć cykl i co tydzień komentować wszystko to, co się działo przez ostatni tydzień.
0: No to proszę państwa, Coachella. No jedziemy, jedziemy.
1: Ale faktycznie, no z tobą tak jest, że można by było tego skomentować i występ, nie wiem, czy Addison Rae, czy premiera tej płyty, to tamto. Ja wiem, że ty żyjesz muzyką i że faktycznie jesteś na bieżąco.
0: Żyję, ale też ostatnio zauważyłam, że nie lubię tych wszystkich rzeczy z dupy, w sensie takim, wiesz, takie robienie na siłę kontrowersji, tak jak na przykład na Coachelli teraz z Sabriną, to co się stało, nie wiem, czy kojarzysz.
1: Chodzi ci o to jodłowanie,
0: które nie było jodłowaniem i oczywiście, wiesz, wszyscy się zlecieli i chcieli ją tam po prostu z widłami pogonić. Słuchajcie, no to jest show. Ona w ogóle tam odwaliła Broadway na tej Coachelli, mam wrażenie. Ja nie jestem jakąś wybitną fanką Sabriny, ale doceniam mnóstwo starań, które włożyła w to show. Popełniła faux pas, błąd w ferworze tego wszystkiego. Wiecie, jak macie słuchawki na uszach, nie do końca być może ona słyszała, co tam się działo. Zareagowała tak, jak to ona, w sposób sarkastyczny, więc to jest totalnie Sabrina. Potem grzecznie przeprosiła. I to powinien być end of story, ale nie, bo trzeba mielić, trzeba po prostu robić zasięgi, trzeba komentować.
1: Z kolei uderzyć w Justina w porównaniu do
0: Boże,
1: no takie, tak jak mówisz, no niekończąca się historia, no niestety, jest jak jest.
0: Ale dla mnie to nie ma nic wspólnego z tym, że nie ma nic wspólnego z prawdą, tylko to jest nakręcanie sensacji tylko po to, żeby się mieliło i żeby się klikało. A dla mnie treści tam w tym nie ma, bo nie ma w ogóle... O co się tutaj przyczepić? Każdy z nich jest innym artystą. Justin chciał się wyrazić w ten sposób. Ja tutaj
1: też
0: nie bronię.
1: Odciąć od tego, co było. No
0: tak.
1: Bo to wszystko, czego ludzie dzisiaj oczekują od niego, on robił mając lat 15, 16, 17, 18,
0: też.
1: 19.
0: Też. Ja rozumiem też ten koncept, że jestem z nim po prostu na tym koncercie i robimy sobie YouTube party. Spoko. Wiadomo, że też chciałabym zobaczyć duże show w jego wykonaniu, tylko że on chyba nie
1: chce już tego robić.
0: On nie ma siły. Ja patrzę na niego i ja mam wrażenie, że on ma takie, wiesz, no średnio żywe oczy.
1: Że ja poczułem akurat szczęście podczas tego występu, patrząc na niego.
0: Nie masz wrażenie, że szczęście, ale na zasadzie uśmiechasz się, ale masz nadal smutne oczy?
1: To wiesz, to ja właśnie tego... Właśnie podczas Coachelli zauważyłem w nim podobnie Justina.
0: Okej,
1: To ja mam trochę inne spostrzeżenia, że faktycznie te ostatnie lata na pewno dały mu w kość i miałem wrażenie podczas tych ostatnich teraz koncertowych, że on za wszelką cenę chciał dawać ludziom to, czego ludzie od niego oczekiwali,
0: tak.
1: A faktycznie po tej przerwie, no kilkuletniej, no bo nie było go na scenie od 2022 roku, przy okazji tej Coachelli pokazał, znowu jestem Justinem Bieberem, tylko tworzę dzisiaj to, co chcę tworzyć. No bo umówmy się,
0: i ma trochę inną aurę. Wiesz, o co chodzi?
1: R&B. Tak, to na pewno.
0: I myślę, że o tą w cudzysłowie oczywiście aurę mi chodzi, że tam nie będzie tryskania takim entuzjazmem na maksa, tylko po prostu to jest człowiek, który ma swoje demony, z którymi po prostu przyszedł do swoich fanów, ale chce z nim być wciąż, nie?
1: No i tak to... jakieś tylko zrozumienia.
0: Tak to odbieram, no. Dobra, to zróbmy sobie troszeczkę back to the future, powrót do przeszłości bardziej. I pogadajmy sobie trochę o tych moich współpracach.
1: Dobrze.
0: To znaczy o tych pięknych czasach 2000.

0: głównie 18, 19, 20, 21, kiedy ta praca z innymi artystami była bardzo, bardzo intensywna. I dużo jej było, dużo było tych spotkań i przede wszystkim było to nasze trio, czyli ja, Patryk Kumur i Dominik Puczkowski.
1: Ale wy jeszcze nie działaliście jako Hotel Torino?
0: Nie, nie, nie. Ta nazwa w ogóle wtedy powstawała. Ona się tam w ich głowach, w głowach Patryka i Dominika, ona się kształtowała. Było jeszcze parę innych pomysłów na nazwy, ale ostatecznie bardzo, bardzo dobrze wybrali, bo myślę, że to jest nośne i też...
1: I wiele osób myśli, że Hotel Torino to jest jakieś magiczne miejsce, w którym powstają te piosenki.
0: Akurat
1: Turyn jest nawet nazwa...
0: Akurat Turyn jest magiczny, z tego co słyszałam, ale to tak bardziej z perspektywy wiedźmy. Nieważne.
1: Hotel Torino. Pozdrawiamy oczywiście chłopaków.
0: Pozdrawiamy jak najbardziej.
1: Jak zatytułowałabyś taki artykuł o sobie?
0: Piosenki, które...
1: Beze mnie nie byłoby waszych ulubionych gwiazd.
0: Nie, nie, no co to, absolutnie. Początki, tym bardziej, że to była, wiesz, praca zespołowa. Ja zawsze to podkreślam, że tam sama nie przyniosłam wszystkiego i powiedziałam, dobra, to jest ta piosenka, tylko to była piękna burza mózgów, właśnie z chłopakami głównie.
1: Wy stworzyliście takie podwaliny pod te dzisiaj popularne kampy trochę, można powiedzieć.
0: Tak, to akurat byliśmy pionierami.
1: Influencerami.
0: Byliśmy.
1: A wiesz, że ja się trochę zastanawiałem, odbijając się od twojej reakcji, czy fakt, że trochę odeszłaś od tworzenia dla innych, nie jest powiązany z tym, że dzisiaj też twoi koledzy po fachu zaczęli tworzyć dla influencerów coraz częściej? I że ty stwierdziłaś, że to nie jest do końca mój świat, więc ja się wymiksowuję, robię swoje, a wy róbcie co chcecie?
0: Nie, nie, oni głównie tworzą dla artystów, natomiast no nie wiem, ja... Szczerze, byłoby mi trochę głupio, nawet w stosunku do osób, które spotkałam na swojej drodze podczas bycia trenerką w Voice, gdybym zaczęła robić piosenki osobom, które nie potrafią śpiewać.
1: A co sądzisz w takim razie o takim fenomenie, tutaj zahaczając też o wspomnianą Coachellę, jak Addison Rae? No bo to jest płyta bardzo doceniona, chociażby przez Pitchfork.
0: Doceniona. Ja w ogóle doceniam ją zupełnie za co innego, ale to jest taka moja rzecz, bo doceniam ją za to, że lansuje bardzo zdrowy body image.
1: Tak, to prawda.
0: Zdrowy w sensie takim, że nie wpadła jeszcze w pułapkę wyniszczania swojego organizmu i bardzo kibicuję, żeby to się nie wydarzyło, także im więcej Addison w przestrzeni, tym bardziej. Ona, wiadomo, że nie ma wybitnego wokalu, ale ona sobie to śpiewa, ona sobie tam tworzy i ja jej akurat wierzę w to, co tam ona stworzyła, w ten cały universe.
1: No ona ma bardzo ciekawe referencje też.
0: Bardzo, no Britney. To jest jej główna
1: ale
0: referencja.
1: Ale ostatnio Kylie Minogue, przecież to wejście na Coachellę, inspirowane wejście Kylie na Gala Brits.
0: Ona wie z czego czerpać.
1: Tak.
0: I to jest to. Także ja bardzo, bardzo propsuję. Po prostu ona mi, jeśli chodzi o tą muzyczną stronę, bardzo przywołuje mi takie czasy, którymi ja też się inspiruję. Wczesne lata 2000 i końcówka 90. też trochę William Orbit, trochę takie jakieś, wiesz, klimaty, a jednocześnie to jest tak świeże i tak teraźniejsze, że no bardzo doceniam.
1: Ale w ogóle
0: czy jestem fanką? Nie, ale doceniam.
1: Ale w ogóle wydaje mi się, że jeżeli spojrzelibyśmy na te tendencje i inspirowanie się latami 2000, to faktycznie ty byłaś jedną z pierwszych, kiedy wydałaś
0: się. Dziękuję ci bardzo, dziękuję ci bardzo za to.
1: I mam wrażenie, że ta piosenka nie była wtedy odpowiednio doceniona.
0: Bardzo ci dziękuję i właśnie po to tu przyszłam, bo rzeczywiście w 2019 roku wydałam singiel Mówiłeś, bezpański singiel, bo on nie znalazł się na żadnym płycie. Mam wrażenie, że w mojej głowie się po prostu od niego tak odcięłam, że, ale nie dlatego, że go nie lubiłam, tylko że właśnie, kurde, tak mi było szkoda tego, że nie został on zrozumiany, bo nawet w teledysku ja chciałam tak bardzo się odwołać do, nie wiem, 2002.
1: To były rolki?
0: Nie, co to, ja bym się
1: nie? Zaliłam. To mi się tak skojarzyło, pamiętam kolorystykę, taki fiolet, coś takiego tam.
0: Tam był kombinezon, w którym byłam i w panterkę, i w takie płomienie, więc i w tribale jakieś. A to wtedy to tak, nie wiem, jakoś tak patrzyli na to na zasadzie, Jezu, co ona robi, nie? W ogóle o co jej chodzi, dlaczego to brzmi jak Christina Milian? Tam widziałam też takie komentarze. No bo się po prostu inspirowaliśmy tą i teraz ciekawostka, z kim zrobiłam ten numer? Mikołajem Trybulcem.
1: No pięknie.
0: No, więc piękna też historia, bo wtedy tak naprawdę bardzo intensywnie

0: Aktywnie wróciliśmy do jakiegoś tworzenia razem z Mikim, więc ja dobrze wspominam bardzo ten czas.
1: Nie, to był super numer. No. Naprawdę, ja go bardzo lubię. Nie wiem, skąd mi się wzięły te wrotki w teledysku. Naprawdę, jakieś takie mam skojarzenie.
0: Może tam że, jakaś deskorolka.
1: A może ktoś... Właśnie, coś mi się kojarzy, kurde.
0: Ale biegliśmy tam, teledysku. Ja tam w ogóle z kijem baseballowym po...
1: Ja muszę sobie zaraz odpalić ten teledysk.
0: Odpalmy sobie to,
1: odpalę go, to potem sobie go włączymy i
0: Justice
1: wspomnimy.
0: For, mówiłeś.
1: Tak. Period. Zgadzam się z tym. Wszystko odpalamy. Mówiłeś na YouTubie. W tym czasie odpalamy CMS-a. Jaki dajemy tytuł temu artykułowi?
0: Dobra, to jest.
1: Zrobiliśmy za trzy podejścia.
0: Landery i jej cudze muzyczne dzieci.
1: I dzieci, które oddała.
0: Dzieci, które... Nie, nie róbmy tego.
1: Cudze.
0: Muzyczne dzieci.
1: Mhm. I jeszcze jakieś takie zdanie.
0: Takie, żeby
1: no
0: było
1: tak, tak, wiesz, żeby to... Zazwyczaj mamy tytuły.
0: Jak ja chciałam być dziennikarką, to jeszcze nie było w ogóle pojęcia clickbait, więc wiesz, ja jestem kiepska w takich
1: rzeczach. A nabierasz na clickbaity?
0: Ja mam ich dość, naprawdę, bo dla mnie to jest taka, to już doszło do takiego ekstremum, że wiadomo, jak jest skonstruowany nagłówek i wiadomo, o co chodzi, żeby wywołać w nas pewne emocje. I ja po prostu jestem trochę zmęczona tym, w sensie takim, że jako odbiorca to jestem zmęczona, więc... Bardzo bym chciała, żeby nagłówki były o tym, o czym są artykuły. I to by było super. Taka odtrutka trochę na dzisiejsze czasy.
1: Możemy odtruwać.
0: Dawaj.
1: Jesteś autorką.
0: Landery i jako autorka... Nie, ale muzyczne cudze dzieci jest okej.
1: Mówisz prost. Nie wiem, na przykład to z tych piosenek jestem najbardziej dumna, może coś takiego.
0: Dawaj, jaki cytacik, cytacik taki, że to z tych piosenek jestem najbardziej dumna.
1: To z jakich piosenek jesteś najbardziej dumna?
0: Na najwyższym poziomie.
1: Oczywiście.
0: Na najwyższym.
1: Tylko tak obserwujemy.
0: Eurowizyjnym poziomie, bo zaczniemy od Eurowizji, a od Eurowizji Junior, bo to była piękna przygoda. To była piękna przygoda z piosenką Roxy, Anyone I Want To Be, i piosenką Superhero. Chociaż Superhero nie jest ulubioną moją piosenką, którą współtworzyłam dla Wiki, bo ulubioną moją piosenką, którą współtworzyłam dla Wiki, to jest piosenka Flames.
1: Z debiutanckiej płyty.
0: Tak. I to jest, zawsze to podkreślam, że to jest moja ulubiona piosenka, jak na tamten czas, naprawdę, i jak na szybkość, z którą powstała, to
1: A czy w takim razie Anyone I Want To Be było pierwszą piosenką, którą napisałaś dla kogoś?
0: Nie, nie, nie, nie. Nie, już się zdarzyło parę piosenek przed, ale chyba...
1: Faktycznie, bo jeszcze wcześniej była Honorata
0: Skarbek. Honorata Skarbek, Saszan w ogóle, chyba coś było. Było parę osób, ale też zastanawiam się, czy Zuza Jabłońska była przed tą Eurowizją, czy po.
1: Wydaje mi się, że
0: powiedz
1: po.
0: Powiedz mi to w twarz.
1: Wydaje mi się, że po.
2: Cała rozmowa Maxa Kluziewicza z SK.pl z Landbery czeka na YouTubie Radia SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po dwóch koncertach na Narodowym będzie kolejna okazja, by usłyszeć go na żywo. Mata wystąpi na festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu, m.in. PZ, Oki, Gibbs, BDS2115, Żabson, Kizo White, Malik Montana czy właśnie Mata. Ale będą też przedstawiciele starszego rapowego pokolenia, to m.in. Tede, Grubson, OSTR, Sokół czy Kenke. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. Uważnie słuchajcie Eski, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Jak wiecie, najlepsza imprezka tylko z Radiem Eska, dlatego na rozpoczęcie każdego weekendu mamy dla Was wyjątkową propozycję. Powróciło nasze kultowe pasmo Eska Live Remix. W każdy piątek po godzinie 20 gramy najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata, m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies, Afrojack czy Armin Van Buren, który tylko w Radiu SK gra swoje kultowe show Estate of Trance. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce na żywo. Artysta zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza 13, 17 i 20 czerwca w Radiu SK będziemy mieli dla Was zaproszenia. Wszystko jedno, wszystko źle. To nowy polski hit, który podbija w ostatnich tygodniach antenę Radia SK, a stoi za nim zespół Lore, który niedawno wydał nową płytę. Dziewczyny wpadły ostatnio do eskowego studia, rozmawiał z nimi Kamil Kowalski.
3: Skąd pomysł w ogóle na nazwę tej płyty Pele Mele? Która dziewczyna na to wpadła? Która z Was?
4: No właśnie w sumie finalny pomysł podrzuciłam ja. Właśnie, ale dużo debatowałyśmy nad tym, co to powinno być.
3: I co to znaczy to Pele Mele?
4: No właśnie, Pele Mele.
3: Prele Morele.
4: Zaczęło się od tego, że w sumie nasza płyta powstała w takim troszkę rozgardiaszu ogólnym.
0: W pośpiechu.
4: Tak, w pośpiechu.

0: Właśnie zobaczyłyśmy, że pelemele oznacza stricte nazwa to właśnie w pośpiechu i w nieładzie tak zwanym, więc bardzo nam się to skojarzyło ze stylem pisania tej płyty i z tym, jak to wszystko powstawało w naszej gadziarni, w naszym studiu.
1: To ona powstawia, to ta płyta powstała w graciarni?
0: W gadziarni.
1: Gadziarni?
2: Gadziarni. Tak, to nie jest tak, żadna gadziarnia.
0: To jest nasza nazwa oficjalna tylko pomiędzy nami.
3: Bo tu jest były, tam gady trzymano, tak. Tam gdzie my nagrywamy.
4: To był sklep zoologiczny. Nie tak, że ktoś tam przetrzymywał.
0: I dalej niestety troszkę zostało z tego sklepu zoologicznego tam.
1: Czyli wyobraźmy sobie, dziewczyny z zespołu LOR nagrywały pelemele, czyli swoją płytę w gadziarni.
0: Tak.
1: W byłym zoo, gdzie jeszcze zostało, czy już nie zostały żadne gady?
0: Już nie ma, już gadziny. Tylko my zostały.
2: Lekka esencja gadu.
3: To będzie na głowie.
1: Cztery
0: nie, to jest nazwa własna, to jest nazwa prywatna tak zwana, ale wracając do pelemele, to właśnie są to tak zwane złote myśli, które w Krakowie nazywano pelemele i tak chciałyśmy powrócić do tych 2000 lat i nam się skojarzyło, że w sumie ta nazwa jest taka chwytliwa i kojarzy nam
2: lepsza
0: się bardzo
2: niż myśli.
0: Tak, lepsza niż złote myśli i kojarzy nam się bardzo z tymi podstawówkowymi czasami wspaniałymi, więc stwierdziłyśmy,
4: jak ktoś nie wie, to była taka tradycja właśnie w szkołach podstawowych w latach 2000, że się po prostu znajdowało się jakiś taki stary zeszyt, pusty oczywiście, w tym zeszycie się wpisywało jakieś pytania z numerkami i potem się to rozdawało swoim kolegom, koleżankom i każdy musiał się tam wpisywać i odpowiadać na te pytania. No i w ten sposób się poznawało ludzi i szczerze, ja uważam, brakuje tego. Naprawdę tego brakuje. Julia Skiba jest naszym takim żywym pelemele. Ona robi, zadaje quizy, takich pytań.
5: Przywracamy pelemele na koncertach.
0: Tak.
5: Będziemy miały zeszyt i mamy nadzieję poznać te osoby, które przychodzą na nasze koncerty.
0: I ich sekrety.
1: Czyli na koncertach będzie zeszyt.
5: Będzie,
1: i w tym zeszycie wasi fani będą mogli zapisywać swoje złote
0: myśli. Jeszcze jak.
1: Niesamowite.
4: Ich ulubione kolory, ulubioną aktorkę.
1: To będzie musiał być gruby zeszyt po prostu.
4: No właśnie, nie wiem, czy my to przemyślałyśmy
5: tak,
4: w ogóle?
5: Przemyślałyśmy.
1: I potem to będzie materiał, rozumiem, na kolejną płytę z tych wszystkich złotych myśli, które będą zbierane od waszych fanów w tym zeszycie.
4: No ile można mieć własnych historii, nie?
5: Dokładnie.
1: A propos historii, czy te historie, które są zawarte na tej płycie, to są wasze historie prawdziwe, czy lekko pokolorowane? Przekolorowane.
5: Prawdziwe.
1: Żeby było ciekawie.
5: Niektóre są do wyobrażenia, w sensie, bo niektóre te piosenki nie są jakby o faktycznych rzeczach, które nam się przydarzyły. Myślę tutaj na przykład o Na Oścież, które jest bardziej takie wyobrażone. No ale są to bardzo nasze piosenki.
4: Czy znaczy, może nie zawsze są to nasze historie, ale nie, są zawsze jakieś takie elementy
5: powiązane
4: nasze.
1: Na przykład Mario.
5: Mario to jest Mario, zlepek. No? Mario to jest zlepek różnych, różnorakich Mariów.
4: Mieszkanie małe jak pudełko zapałek, mieszkanie Julii Skiby, w którym była pisana
3: nie
4: ta piosenka.
3: Żadnego chłopaka, nie, tylko moje.
1: A tytułowy Mario? Amant?
4: Nie, Mario Kart.
1: Łowca serc.
4: Mario Kart. Po prostu nie było...
0: Ale tata Julii Skiby nazywa się Mariusz.
5: Ale to nie o nim.
4: Ale Mario.
1: Bo każdy, moja pierwsza myśl, moje pierwsze skojarzenie to jest jakiś gościu, który po prostu...
4: Nie jesteśmy aż tak bezpośrednie. Są różne aluzje, ale nie aż takie.
1: Złamał serduszko komuś.
5: Ale to nawet nie jest piosenka o tym, że ktoś złamał serduszko. Właśnie dużo osób tak...
4: Trochę kurde jest. No.
5: Dla mnie nie, ale
3: dla mnie to też jest takie rozstanie takie miłej atmosfery. Znaczy może nie aż miłej atmosfery.
5: Dla mnie ono jest bardzo miłe. Bardzo takie obustronne.
1: Mm-hmm. Dobra, teksty. Jak inspirowała... Poczekajcie, a propos tekstu, bo to Paulina, ty piszesz teksty.

0: Dla mnie nie, ale
1: dla mnie to też jest takie rozstanie, takie w miłej atmosferze. Znaczy, może nie aż w miłej atmosferze.
0: Dla mnie ono jest bardzo miłe. Bardzo takie obustronne. Mhm.
2: Dobra, teksty. Jak inspirowała... Poczekajcie, a propos tekstu, bo to Paulina, ty piszesz teksty. Mhm. Dobra, teksty. Jak inspirowała... poczekajcie, a propos tekstu, bo to Paulina, ty piszesz teksty.

0: Да, бо якийсь такий мав мозок партій активний в годинах ночних.
1: Mm-hmm. A mówisz potem, załóżmy, Jagodzie, jak to ma być zaśpiewane, jak to ma być zaakcentowane, w którym momencie mówisz jej, o czym jest ta historia, żeby ją przeżywała, tak jak śpiewa.
0: Raczej potem, jak już jesteśmy w studiu, to ewentualnie, jeżeli jest cokolwiek, co ma być tam inaczej zaśpiewane, to wtedy jakby reagujemy na to, ale wydaje mi się, że ty bardzo dobrze wiesz, jak co śpiewać.
2: No zazwyczaj to jest raczej proste.
1: A czy czasami dziewczyny wtrącają jakieś słowa do twoich tekstów, albo mówią, a może byśmy tutaj to zmieniły, lepiej by zabrzmiało, czy jak jednak ty powiesz, tak ma być, koniec, sprawa zamknięta.
0: Bardzo bym chciała, tak, żeby to robiły. To jest moje największe marzenie, ale
2: myślę, że przy tej płycie może się więcej zdarzało, ale to raczej nie z takich powodów, w jakich może się wydawać, czyli że nie wiem, że uważamy, że coś jest, nie wiem, słabe. Tylko raczej chyba...
3: Z powodów technicznych,
2: tak. I na tym zostawię to.
1: Dobrze, Julia, ty odpowiadasz za linię melodyczną.
3: Tak.
1: Powiedz, jak wygląda ten proces tworzenia u ciebie? O tekstach już wiemy, a teraz jeżeli chodzi o

0: I zazwyczaj mam włączony teledysk jakiś i to właśnie mi daje taki guideline, co chcę zrobić. Czy to, czy melodia, którą piszę, pasowałaby do teledysku, który oglądam?
1: Ale teledysk piosenki z lat 70., 80., 90., czy jakikolwiek?
0: Jak chcę napisać, to taki włączam. Napisać, nie wiem.
1: Moulin Rouge.
0: No to włączam teledysk, sprawdzam, czy to działa.
1: Działa?
0: No czasami, no rzadko, ale tak, 10%.
1: Działa, działa. Płyta, która powstała, Pele Mele, wasza czwarta, ile na niej znajduje się numerów?
2: 11.
1: 11, czyli 11 razy zadziałało.
2: 8.
1: No, tak. A czy takich melodii, czy takich tekstów, materiałów, które chciałybyście jeszcze kiedyś pokazać światu, jest dużo? Macie ich schowanych mnóstwo w szufladzie?
2: Nie mamy nic schowanego w
1: szufladzie. O, proszę bardzo.
2: To znaczy

0: Tak.
1: Mhm. Dobrze. Inspiracją były późne lata 2000?
0: Tak.
1: Tak? Dobrze mówię.
0: Nasze dzieciństwo.
1: Czyli rozumiem, że dyskoteki szkolne.
0: Mhm.
1: Balony w sali gimnastycznej.
0: Mhm.
1: I ktoś zawsze tam stał przy ścianie.
0: Tak, tak. To byłam ja.
1: Do. Naprawdę? Tak. Nie chciałaś z nikim tańczyć?
0: Nikt nie chciał.
1: Choć cię błagali o to?
0: Nie.
1: Ja z tobą zatańczę.
0: Dziękuję bardzo, ja nie lubię tańczyć.
1: Obiecuję, jak przyjdę na wasz koncert, zatańczę.
0: Skandaliczne.
1: A kto wie, może nawet kiedyś taniec z gwiazdami.
0: A to byłby taki plot twist.
2: Ale może powiedz, Paulinka, co powiedziałaś, jaki pomysł miałaś wczoraj o tańcu z niegwiazdami.
0: Wymyśliłam wczoraj, że dużo

0: byłoby dużo bardziej interesujące, bo zwykle celebryci mają już jakiś taki... Zależy kogo biorą, ale zwykle już...
1: No właśnie, jak biorą aktora, to...
0: Taki, jakąś taką prezencję sceniczną, z kamerami są obyci, a tutaj byśmy mieli taki twist. To tylko taki pomysł daję, ale oczywiście za darmo można tańczyć z gwiazdami i ja proponuję to.
2: Genialny, można powiedzieć, genialny. Rumba, tango, gorszące, tango gorące, cha-cha i tak dalej, quickstep, to wszystko oczywiście w zespole Lore i na drugiej płycie, na czwartej płycie, która właśnie powstała w 2026 roku, Pele Mele, można te gatunki, te tańce zatańczyć pewnie, nie?
1: O kurde, jakby ktoś się postarał, to tańczył, nie?
2: Wygibasy, wyłamańce. A co myślicie właśnie o tego typu talent show? Już nie mówię o tańcu z gwiazdami, ale Voice, załóżmy, Must Be The Music, czy Szansa na Sukces. Czy według was to są właśnie takie programy, które otwierają furtkę i naprawdę w 100% sprawdzają się z tym, że jeżeli ktoś wygrał, to akurat on musi być gwiazdą?
1: No temat rzeka.
2: No. Zastanawiałyście się kiedyś nad tym?
1: Wielokrotnie. Jest nam bardzo bliski Jasiek Piwowarczyk, który właśnie wygrał i ta furtka mu się została otworzona w poprzedniej edycji. Więc w sumie mamy taki żywy przykład osoby, która była gdzieś tam aktywna od dekad i teraz dopiero ma swój czas, więc ja uważam, że to zawsze może się różnie kończyć i są przypadki, które są na to przygotowane i mają jakąś tam przemyślaną drogę w momencie, kiedy już startują w takich programach, ale bywa różnie, jak wiemy, o takich programach.
3: No bo to albo może coś otworzyć, ale też jednak przypina jakąś łatkę, z której można się później raczej nie pozbyć. No więc to może być problem. Wiadomo, są też jakieś takie kwestie bardziej techniczne, od strony prawnej wiążące, które mogą być problematyczne, więc dużo różnych rzeczy. Zależy, jaki to jest właśnie, który z tych programów.
2: Zastanawiałyście się kiedyś nad tym, żeby tak właśnie iść i spróbować?
0: Byłyśmy.
3: Tak? Must Be The Music, ale chyba nie przeszłyśmy. Nie, dostałyśmy 4 razy tak, ale na szczęście nas nie
0: wyemitowali nas, dlatego że...
1: Byłyśmy nudne.
3: Za nudne. Byłyśmy nudne i pewnie mówiliśmy coś dziwnego. Byłyśmy bardzo małe, miałyśmy jakieś 16 lat, 15.
2: Dobra.
3: Tak, więc myślę, że nasze wywiady telewizyjne były straszne, nudne i nieciekawe i nietelewizyjne.
2: No, ale to jest niesamowite po prostu, że zmierzyłyście się z tym. Dostałyście 4 razy tak, słuchajcie, i potem nie został ten odcinek albo wasz fragment z wami wyemitowany, ale mimo wszystko spełniłyście swoje marzenie. Teraz wydałyście w 2026 czwartą płytę Pele Mele, no i macie coraz więcej fanów, no i przecież koncertujecie, bo koncerty to jest również wasza domena.
3: Przede wszystkim w sumie. To jest taka rzecz, za którą jesteśmy wdzięczne każdego dnia, bo wiemy, jak wyglądają sytuacje innych artystów.
2: A czy pamiętacie, bo to OFF Festival, Open Air, to są imprezy te najważniejsze, między innymi w Polsce właśnie, u nas, ale nie tylko, przecież nawet i ludzie z Europy całej przyjeżdżają i nawet z jeszcze bardziej dalszych zakątków świata, żeby posłuchać takiej muzyki, jaką wy między innymi tworzycie. Czy na takich imprezach, inaczej, czy wy pamiętacie w ogóle swój pierwszy koncert?
3: Tak.
2: To jest takie, wiecie, stanęliście na dużej scenie i powiedzieliście, wow, to się naprawdę dzieje. Tylko ciekawe jeszcze, czy będą z nami śpiewać.
1: No niekoniecznie dużej scenie. Była to chińska knajpa. Nasz pierwszy koncert.
3: Tak, nasze pierwsze granie to było w Chinach.

0: chińskiej knajpie, ale taki pierwszy może właśnie dla publiczności,
1: gdzie
0: która...
1: Było nagłośnienie.
0: Gdzie było nagłośnienie, tak, i faktycznie śpiewałyśmy do mikrofonu, znaczy no ja śpiewałam do mikrofonu, to był support świetlików w Rotundzie w Krakowie, więc... Tak, no, mocny przeskok z chińskiej knajpy.
2: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Sezon na studenckie imprezy w pełni. W całym kraju wystartowały juwenalia. Ale dobra informacja jest taka, że nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki festiwal muzyczny. To Kortowiada w Olsztynie. Przed nami już 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up wypchany gwiazdami. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja z kolei Tymek, Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, czyli 30. Na scenie Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł, no i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej, wszystkie szczegóły znajdziecie w internecie, a Radio SK na Kortowiadzie będzie się bawiło razem z wami. Warto nas słuchać, bo mamy dla was naprawdę sporo zaproszeń. Festiwalowe lato zaczyna się w Radio SK. Załatwiamy wam też wejściówki na koncert Kalida w Polsce. Artysta, którego znacie m.in. z hitu All I Know, 14 października dokładnie wystąpi na warszawskim Torwarze. Warto też uważnie słuchać Eski, bilety u nas będą. A teraz naszą antenę ponownie przejmuje zespół Lore. Dziewczyny ostatnio wydały nową płytę, z której pochodzi m.in. hit Wszystko jedno, wszystko źle, który znacie z Eski. W rozmowie z Kamilem Kowalskim artystki zdradziły, czy potrafią gwiazdożyć. Kamil zapytał, co ciekawego zazwyczaj mają napisane w riderze, czyli na takiej liście wymagań do organizatora koncertu.
0: W sumie to nie. To znaczy, mamy oczywiście jakieś takie, no nie powiedziałabym, że jakieś bardzo ciekawe.
3: Woda, rzeczy. Kanapki, batony, cukierki.
4: Mamy historię związaną z riderem, tak. Nasz menadżer, jeden z byłych naszych menadżerów.
0: Właśnie, przepraszam, chciałam tylko powiedzieć, czasem te rajdery to nie są zachcianki artystów, tylko menadżerów. My akurat z ręką na sercu mogę powiedzieć, nigdy nie miałyśmy dziwnej zachcianki w rajderze. Nigdy.
4: Ani żadnej właściwie.
0: Nie no, mamy jakieś...
4: Woda.
0: Ja proszę.
3: Czyli menadżer miał, ale mówił tak, dziewczyny chcą,
4: ale
3: dziewczyny
4: nie,
3: chcą.
4: Ale nie, miałyśmy taką sytuację, że grałyśmy wtedy jeszcze sporo, grałyśmy po mieszkaniach i po... W sensie nie sporo, ale grałyśmy jakieś takie wydarzenia w stylu, ktoś nas zapraszał do swojego domu. I nasz menadżer wysyłał rider, a miał tam jakiś napój, który trzeba było sprowadzać. W sensie jakby ludzie, którzy nas zaprosili do tego mieszkania, sprowadzali ten napój z Krakowa i my przyjechałyśmy
3: pod
4: Krakowiem. Nie, ale to było pod Poznaniem, więc oni musieli to sprowadzić. My przyjechałyśmy z tego Krakowa, więc równie dobrze my mogłyśmy to przywieźć, gdybyśmy to chciały mieć. Ale tak naprawdę żadna...
0: A tego menadżera tam nie było.
4: Żadna z nas nie piła tego napoju, tego menadżera tam nie było. I po prostu były te napoje. I oni byli tacy szczęśliwi.
3: Co to był za napój?
4: To był Club Mate. Ja bardzo lubię teraz, ale wtedy ja nie piłam tego w ogóle. I oni
3: I to tylko w Krakowie można kupić?
4: Wtedy chyba tak. Aha. I oni po prostu to przynieśli i byli jak, patrzcie, mamy wasz rider, a my byliśmy jak...
1: Co to jest?
4: Pierwszy raz widzę taki napój,
3: wow.
4: Ale dziękujemy bardzo.
3: To jest ten słynny gumisiowy sok.
4: Musieliśmy to sprowadzać, ale się udało. Także to nie my.
3: A propos zaczynania, moi drodzy, moje drogie dziewczyny z zespołu LOR, powiedzcie mi, czy to były wasze pierwsze zarobione pieniądze wtedy, właśnie na muzyce, w tej chińskiej knajpie?
4: Nie
0: zarobiłyśmy w ogóle z tego.
3: Nie?
0: Nie.
3: Nawet miski ryżu?
0: Nawet miski ryżu.
4: Opowiedz o przelewie z YouTube'a kiedyś.
0: O, tak.
4: To było pierwsze chyba.
0: Dostałyśmy kiedyś przelew za właśnie z YouTube'a, za monetyzację naszych teledysków. No to kupiłyśmy sobie tak po drożdżówce, nie? W szkole. Bo jak już trzeba było to rozdzielić jeszcze na cztery osoby.
4: No tak po 3 złote wyszło mniej.
0: No, tak.
3: Dobra, ale to jako zespół LOR, a tak prywatnie, osobiście, pamięta każda z was swój pierwszy zarobiony hajs?
0: Oprócz komunii, oprócz komunii to ja pamiętam, że zbierałam borówki. Mam domek, znaczy mam. Moja rodzina ma domek na wsi, no i tam na wakacje jeździliśmy, no to w wakacje po prostu, jak nie było co robić, szło się na borówki.
3: Super.
0: I akurat z tych borówek zapłaciłam później swoją część na pierwszy teledysk nasz.
4: A my chyba w ogóle, chyba ja też kojarzę, że taka pierwsza praca, za którą dostałam pieniądze, no to było wtedy, kiedy zbierałyśmy teledysk.

0: Nas musiała sobie uzbierać, no bo rodzice byli, jak no dziewczyno, chcesz robić teledysk, to sobie musisz za niego zapłacić. My na przykład z Julią statystowałyśmy w serialu Szkoła. W odcinku 178 widać nas tam.
1: Jak wieszacie kurtkę w szatni, czy nie?
2: Jak kamerują coś i ty bierzesz, Julia

0: chyba bierze jabłko z ziemi i je je.
1: To był mój prywatny dodatek do tej sceny. Nikt nie kaza, to było stary.
2: Ale rola życia. Wtedy.
0: Można je tam zobaczyć.
2: A u ciebie jeszcze Julia?
0: Ja pamiętam
2: Julia numer 2.
0: Takie trochę traumatyczne granie w domu starców z moim wujkiem. I pamiętam, że chyba to mogłem być moje jakieś takie pierwsze grosze, co dostałam. Ale było to bardzo, bardzo fajne, ale pamiętam, że tam po prostu brzydko pachniało i ja byłam mała i jakoś to niedobrze to zapamiętałam. Ale inicjatywa oczywiście jak najbardziej poprawna i szczytna i szczera, ale pamiętam to niestety nie najlepiej.
2: Oczywiście. Rozumiem, że zarabiałyście również właśnie prywatnie swoje pierwsze pieniądze. I pytanie, czy te zarobione pieniądze od razu, no tak, tutaj akurat było zbierane na teledysk, rozumiem. W waszym przypadku nie wiem, dziewczyny, ale teraz załóżmy. Jesteście nauczone pracy, jesteście kobiety pracujące, jak to się mówi, żadnej pracy się nie boicie. A czy jesteście oszczędne? Czy raczej rozrzutne? Jak to kobiety?
3: Powiedziałabym, że jest to tak trochę u nas pół na pół.
1: Ja chyba jestem raczej po oszczędnej stronie, chociaż mój tryb życia chyba na to nie wskazuje, styl życia, ale no tak, nie, ja raczej oszczędzam niż wydaję.
2: I rozumiem, że jakby w zespole to również mówisz, bo dziewczyny poczekajcie, może jeszcze zbierajmy trochę hajsu.
0: Znaczy właściwie to...
2: Kupmy zamiast tego to...
0: Jest pierwszą osobą do ucinania kosztów.
2: Aha, tak.
0: Ja może jestem drugą. Ja pamiętam czasy w Londynie, początki nasze studiowania w Londynie. To było takie prawdziwe oszczędzanie. Najprawdziwsze, gdzie po prostu... Ja nie rozumiałam w ogóle konceptu, że można tą samą rzecz kupić za 5 razy drożej. Jakby to była dla mnie totalna nowość. No i to też był pierwszy moment takiej pracy, że faktycznie nasz czas jest stricte zamieniany w jakieś oszczędności, które pozwalają nam przeżyć, więc to były takie momenty pierwszego prawdziwego oszczędzania. A teraz jest na szczęście troszkę lepiej, więc różnie to bywa. Chyba zależy od humoru tak zwanego.
2: A wy dziewczyny? Rozumiem, że jesteście akurat tymi osobami w zespole, które śmiało wydają pieniądze, jeżeli coś jest potrzebne.
3: Śmielej.
2: Nie swoje, patrzą na
1: swoje
2: to.
1: Tak, cudzych nie.
3: Śmielej.
1: Jak chodzi o pieniądze zespołu, to ja raczej, ja też jestem. Zrezygnowałyśmy z kierowcy, bo ja powiedziałam, mogę jeździć. Zrezygnowałyśmy z basisty, bo powiedziałam, że mogę grać. Więc akurat oszczędności robię dla zespołu, ale dla siebie nie.
2: Dobrze, Paulina, już zdradziłaś, że w takim razie masz prawo jazdy. Wy też dziewczyny macie?
3: Wszystkie, tak?
2: O,
3: tak.
2: To chwalimy się.
1: Ja nie używam.
2: Dobra, wygodnisia. Julia Skiba nie używa, a Jagoda?
3: Używam. Ja miałam auto, zanim miałam prawo jazdy.
2: Za którym razem zdałaś prawko?
3: Za trzecim.
2: Dobra, jakie było twoje pierwsze auto w takim razie?
3: Nadal je mam, jest to świetne auto Daihatsu Trevis. To jest japońskie mini, pomarańczowe.
2: Proszę bardzo.
3: Wow, kocham je.
2: W chińskiej knajpie pierwszy koncert, teraz japońskie auto pierwsze. Tak. Rozumiem. A twoje wymarzone auto?
3: Nie mam żadnego. W sensie... Ja się nie znam na autach, ale wiecie co?
2: To może inaczej, ulubiony kolor auta.
3: Wiem, które ta dziewczyna z aut niebieska.
1: Wymarzone auto.
3: Tylko co to jest za auto?
1: Niebieska dziewczyna z filmu auta.
3: A z filmu auta.
2: A, to nie wiem.
3: To jest jakieś Porsche chyba. Tylko jakie Porsche?
1: Ale
2: szybkie.
3: Ale
2: niebieskie.
3: Ja bym chciała. Mi się marzy po prostu auto. Ja dlatego w ogóle kupiłam to auto, bo okazało się, że to był strasznie zły pomysł, bo to jest jakieś takie rzadkie auto dosyć, więc jakby części do niego są strasznie drogie i mało w ogóle dostępne. Ale było pomarańczowe, więc mi się po prostu marzy jakieś takie auto, wiecie, albo niebieskie, albo różowe. Jakieś takie po prostu taki ciekawy kolorek, nie?
2: Takie
3: jakie to będzie auto, to już.
2: Takie oczodające.
3: To już mniej ważne dla mnie, tak. Chociaż też to bywa niebezpieczne.
2: No tak,
3: ale
2: ważne, żeby na drodze być wyrazistym, a nie przeźroczystym. Paulina, ty jesteś, rozumiem, kierowcą w zespole.
1: Zazwyczaj.
2: Tak, prawko zdane za?
1: Czwartym razem.
2: Dobra, okej. Okay. A twój pierwszy samochód?
1: Nadal też go mam. To jest Citroen Berlingo. Ma 18 lat. I
2: tam wejdą głośniki zawsze, jakiś sprzęt, instrumenty.
1: Wszystko, ja tam czasami mieszkam. Jest to samochód niesamowity i już się rozsypuje powoli, więc będziemy się niedługo... Ale prawie się z nim żegnałam w zeszłym miesiącu.
2: A to silnik odmawia.

0: posłuszeństwa, czy go rdza zaczyna już trawić?
1: Wszystko już go trawi, on jest strawiony, ale ja już myślałam, że się z nim żegnam, ale powymieniałam jeszcze parę rzeczy, więc czekam po prostu, aż on już naprawdę powie kiedy powiem sobie dość.
0: U Jagody w wymarzonym samochodzie jest ciężko z częściami. U ciebie za to chyba pewnie jest o wiele łatwiej. Jak jedziesz do mechanika, to mówi: panie, nie ma problemu, jutro będzie gotowy.
1: Do mechanika to mówi: co znowu?
0: To pani podbił jeszcze przegląd w ogóle.
1: No właśnie, ostatnio się zdziwiłam, bo miałam bardzo dużo do wymiany, a przegląd podbity 2 miesiące temu.
0: A wymarzony samochód, w którym będziesz podbijać przegląd, albo już nie trzeba będzie
1: nawet. Ja chcę bardzo zrobić prawo jazdy na tira, ale no ogólnie bardzo mi się podoba samochód, który sobie kupiła Mary z Polski, takiego Jeepa zielonego, ale też głównie mi chodzi o ten kolor.

0: Za piątym razem.
1: 3, 4, 5.
0: Tak, ledwo, ale w Krakowie się podobno bardzo trudno zdaje. I słuchajcie, nie mam samochodu i boję się jeździć. Ja byłam z kierowcą takim ledwo jeżdżącym.
1: Dobra, czyli Jagoda, Paulina, a musiałyby naprawdę źle się bardzo czuć, żebyś siadła za kółkiem.
2: Tak. To się jeszcze nie wydarzyło.
1: Okej. Okay. Julia Błachuta, czyli
2: ostatnia numer historia, dwa. Tak. Ja też chyba piąty raz, ale pamiętam, że raz się spóźniłam, bo poszłam do toalety i oni mnie wywołali i to już było za późno, więc to jest po prostu jakaś trauma moja z tym prawo jazdy i mord nie polecam. Nowochucka po prostu, huta w Krakowie, najgorsze zdawanie, najgorsze po prostu wspomnienia. Ale aktualnie jeżdżę takim Mini Cooperem, tylko nie pamiętam nawet jakim, szczerze.
3: Ale jest świetny.
1: Kolor,
3: jest
1: chodzi nam o kolor.
2: Właśnie, kolor brązowy, brązowy, ładny w środku skórka, więc bardzo ładnie.
1: Klimatyzacja działa.
2: Klimatyzacja działa, o dziwo, tak. Ale w sumie jeździłam, miałam różne fazy, bo jeździłam właśnie w sumie przed prawo, ja przed zdaniem troszeczkę. Potem się bałam jeździć, przez to, że mieszkałyśmy w Londynie i nic nie jeździłam, a teraz już jestem driverem znowu.
3: Trzeba się przełamać.
2: Tak, trzeba się przełamać troszkę. Faktycznie miałam taki moment rozsądku, ale on już zaginął.
1: Porozmawiajmy o waszej płycie Pele Mele. Wracamy do niej. Singiel Jet Lag, zapowiadający również ten krążek. Jet Lag. Przeżywałyście bardzo często, albo przeżywacie, bo lubicie podróżować, takie zmiany szybkie, czasowe?
3: Od razu powiem...
1: Latanie samolotami?
3: Nigdy.
0: Tak, Jagoda Kudlińska jest ewenementem na skalę światową, zaśnie wszędzie po 5 sekundach.
3: W każdej dowolnej pozycji, w jakiej ona się ułoży, ona po prostu śpi.
0: Tak, ale byłyśmy właśnie razem w Azji i obserwowałyśmy tą różnicę, to ja 5 dni nie śpię i to jest dla mnie jakaś dźwięka i tortury.
3: Ja pierwszego dnia wychodzę już na miasto i jestem good to go.
2: Jesteś stworzona do kariery po prostu.
1: Lubi latać dziewczyna.
0: Mogłaby mieć international tour i lecieć co jeden dzień do innego miasta.
3: To prawda, mogłabym żyć każdego dnia.
1: Lubicie podróżować?
3: W sumie to zależy, jakie podróże, w jakim celu.
0: Podróżować w sensie...
1: latać samolotami, załóżmy, zwiedzać inne kraje, poznawać kulturę, smaki.
3: W ogóle
0: zwiedzać.
3: Miałyśmy sobie zrobić z tego tradycję, już nam w tym roku się trochę nie udało, ale właśnie 2 lata temu poleciałyśmy razem do Tajlandii, rok temu byłyśmy na Filipinach, no i teraz też coś miałyśmy. Bardzo dobrze, że tego nie zrobiłyśmy, patrząc na to, co się dzieje na lotniskach. Dokładnie, właśnie na lotniskach, bo zazwyczaj w Emiratach są przesiadki, więc miałybyśmy teraz problem, aby wrócić tutaj i zjawić się tutaj dzisiaj, ale to był najlepszy czas mojego życia za każdym razem, jak my tam byłyśmy. I to głównie dla jedzenia.
1: Czyli Tajlandia?
3: Tajlandia to było moje top, tak.
1: Jeszcze gdzieś razem byłyście?
3: No właśnie Filipiny.
0: W Albanii też.
3: We Włoszech ostatnio byłyśmy. W Albanii / Korfu, Grecja. W Singapurze byłyśmy przejazdem.
0: To gdzieś tam jeździmy razem.
3: No i w Europie byłyśmy w sumie. No i mieszkaliśmy razem w Londynie.
1: Tak. W Europie prawie wszędzie.
0: Pograłyśmy czasami też
3: prawie. W Portugalii.
4: To był zespół Lore w rozmowie z Kamilem Kowalskim. Na hit Wszystko jedno, wszystko źle możecie głosować na sk.pl w propozycjach do gorącej 20. Łukasz Zdończyk, witajcie. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie słuchać u nas wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od tego producenta. A już niedługo tego pana zobaczymy na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie też niezły zestaw polskich artystów. To m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie się tam bawiła razem z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę. A wcześniej, bo już

0: przyszły weekend SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja bawimy się razem w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor numeru 1 gorącej setki Radia SK Dopóki się nie znudzisz, razem z Zalią, na scenie pojawi się też Agnieszka Chylińska. W niedzielę z kolei na scenie będzie Bryska. Szczegóły mamy dla Was na sk.pl. Obserwujcie też nasze media społecznościowe. A ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer 1 gorącej 20 Radia SK. Ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany prawie 15 lat temu w 2002 roku. Ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych, a jeszcze wracając do gorącej 20, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. Przypominam, tegoroczna trasa męskiego grania rusza w Żywcu w ostatni weekend czerwca. Na miejscu trzecim gorącej 20 Dracula w remiksie, za którym stoi Tame Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej 20 Radia SK czeka na Was na sk.pl. Nowe notowanie gra Michu Sobkowski w każdy piątek po 18. Całkiem nieźle na naszej antenie radzi sobie też numer 2 dni, za którym stoi Bledka. Pochodzi on z debiutanckiej mini płyty Bledki. A więc mamy następcę hitu Komu miałabym powiedzieć. Teraz Bledka otwiera nowy rozdział w swojej karierze i wraca do śpiewania, bo niedawno miała problemy z głosem.
1: Jak poprzednim razem byłaś w naszym studiu właśnie w dniu premiery Komu miałabym powiedzieć, mówiłaś, że twój głos wraca do zdrowia, że jeszcze potrzebujesz chwili na rehabilitację, ale że jest coraz lepiej. A jak to w tym momencie wygląda? Czy on już jest w pełni sił do tego stopnia, że ty możesz startować sezon koncertowy?
2: Kurde, właśnie to jest taki teraz etap, że cały czas jestem w tych treningach. Teraz jeszcze fizjoterapia, mam jeszcze logopedkę, osteopatkę, wszystko bardzo z każdej strony zaopiekowana, no bo jestem cały czas w procesie, nie? Ale jednocześnie, no, szykuje się już bardzo dużo koncertów, także, no, szykuje się jak mogę.
1: Musi być gotowy ten głos.
2: Tak, ale trochę mnie to stresuje, bo on nie jest jeszcze taki w 100%, wiesz? Cały czas też się uczę, bo chodzi o to, że teraz, żeby nie wrócić do starych nawyków, żeby, wiesz, z powrotem sobie nie zrobić jakiejś krzywdy, więc muszę się od początku nauczyć, jak operować tym głosem, żeby zdrowo, dobrze śpiewać, wiesz, jak najlepiej mogę. Więc, no, to jest cały czas proces. Cały czas.
1: Po przesłuchaniu tej epki, to ja słyszę, że głos już jest w pełni sił, że już jest wyćwiczony.
2: Ale
1: że
2: nie,
1: jest...
2: wiesz co, te numery zostały nagrane wcześniej, przed. Tak. Ten jedyny numer, który został nagrany na nowo z nowym, powiedzmy, głosem, to jest numer 2 dni, który jest...
1: Premierowo gramy w Radiu SK.
2: Bo on został, słuchaj, wokal został przesterowany i musiałam wszystko nagrywać jeszcze raz. I to jest jedyny taki numer. Reszta cała jest jeszcze przed.
1: Ale się udało, więc mimo, że nagrałaś po tej rehabilitacji, to jednak ten głos zadziałał. Czyli jednak nie masz się czym stresować.
2: Tak, no to wiesz, w studiu inaczej też, bo grasz, wiesz, możesz sobie przerywać w ogóle, ale nie, no jest różnica, mam wrażenie, jak może ktoś to dostrzega, może nie, ale ja czuję, ja słyszę to, że jest różnica. Taki ten głos jest bardziej otwarty, można powiedzieć, że bardziej taki skoordynowany, nie? A reszta jest taka... Na przykład w utworze Jesteś tam jest mega dużo chrypy. To jest w ogóle utwór, który najgorzej mi było śpiewać, bo byłam chyba po 3 dniach już nagrywania w studio i mój głos, no, już ledwo zipiał. Ja dosłownie mówiłam w ten sposób i ja nie byłam w stanie, wiesz, dograć tego do końca, a jednak chciałam bardzo ten feeling, który mieliśmy wtedy przekazać. No i no i tam był chyba najgorszy głos ever, a jednocześnie i tak brzmi to spoko, więc... Ale śpiewało mi się strasznie. Pamiętam, że się dusiłam wręcz, jak to śpiewałam. Musiałam cały czas przerywać.
1: No. Ale widzisz, najważniejsze, że się udało, a to jest dobry znak przed sezonem koncertowym.
2: Tak.
1: Zapowiadając swoją nową epkę Eter, napisałaś, że są na niej twoje najbardziej emocjonalne utwory.
2: Tak.
1: Czy możemy traktować tę epkę jako taki twój pamiętnik?
2: Totalnie tak. Każdy z tych utworów to jest właśnie fragment, etap jakiś, który przechodziłam w moim życiu, jakiś fragment właśnie historii. Także każdy jest o czymś innym. No, moje życie po prostu. Także można powiedzieć, że taki pamiętnik, albo bardziej właśnie, że taka podróż po moich emocjach, takich potężnych, które odczuwałam, także tak.
1: I to jest daleka podróż wstecz, bo to jest w ogóle niesamowite, że na tym albumie jest taka perełka dla fanów, kawałek, który ty napisałaś jako pierwszy numer w swojej karierze.
2: Tak. Nagrałam też właśnie jako pierwszy, mówię, w kanciapie u mojego przyjaciela po prostu, na jakimś, wiesz, słabym mega mikrofonie z latencją w słuchawkach, w takiej kanciapie, gdzie wszyscy używali tego pokoju jako palarnię i składzik po prostu. No, ale super wspomnienie mam. Znaczy, teraz mam super wspomnienia, bo wtedy, jak to pisałam, to

0: takie dziwne emocje mną. No,
1: ile on lat czekał, zanim ty go wydałaś?
0: On w ogóle miał początkowo nigdy nie wyjść. No, jakoś tak schowałam go do szuflady i początkowo totalnie był ukryty, ale moja przyjaciółka dużo mi i moja mama w sumie powiedziały, że to jest ważna emocja wtedy dla mnie.
1: Aha, bo, bo ty w ten kawałek nie wierzyłaś, myślałaś, że jest słaby, tak? Dobrze rozumiem?
0: Właśnie,
1: czy nie byłaś pewna? Czekałaś po prostu na odpowiedni moment?
0: Chyba myślałam, że jest zbyt taki intymny, żeby się nim tak podzielić, a potem nagle... Wiesz, każda z tych piosenek okazała się, że jest mega intymna i to wszystko łączy taka całość, nie? Więc... No, zapomniałam, co chciałam powiedzieć więcej, ale...
1: Ale kolejną perełką jest też numer dla twojej babci.
0: Tak, tak. No właśnie mówię, że to co jedna piosenka, to są gigantyczne emocje, każda jest różna i inna. Jedna jest smutna, druga jest taka, gdzie czuć dużo żalu albo pełno nadziei, ostatecznie dużo miłości i dużo szczęścia, więc no jest taki niezły roller coaster.
1: No właśnie, nawet na tej epce znalazła się, nie wiem ja nawet jak to powiedzieć, manifestacja, afirmacja,
0: tak,
1: że
0: tak, manifestacja.
1: Nie było drugiej połówki, ty zaśpiewałaś o tym, że nie ma drugiej połówki i nagle jest.
0: Tak, tak, to był taki utwór,
1: jak to się stało?
0: Otworzyłam się po prostu. To był taki numer, w którym jakby przypieczętowałam to, że okej, teraz już jestem gotowa, teraz już, wiesz, rozwinęłam się wewnętrznie na tyle, że jestem otwarta na inną osobę w swoim życiu i proszę mi ją pokazać.
1: I właśnie o tym jest numer Dwa Dni, o tym, że ta osoba się pojawiła.
0: Tak, tak, totalnie. Kocham ten numer. W ogóle cała ta historia, nie? Jest po prostu tak zawiła, żeby ostatecznie było takie katarzis, takie szczęścia.
1: A napisałaś też w mediach społecznościowych, że chcesz dać poznać się bliżej swoim fanom. Czy mamy to traktować jako zapowiedź czegoś większego?
0: No na pewno, ogólnie szykuje się coś przepotężnego, ale nie mogę tym w ogóle mówić, normalnie coś zabronił.
1: Chciałem coś ci wyciągnąć, ale chyba się nie uda.
0: Ja bym mega chciała, ale nie mogę. Także mega szkoda, ale no nieważne, skupiamy się teraz na epce, więc to jest
1: no tak.
0: Ten przedsmak właśnie, bo to co się szykuje, no nie mogę kurde powiedzieć. Przepraszam, ale no nieważne, będzie fajnie.
1: Czujesz, że się tak oczyściłaś, jak skoro opowiedziałaś fanom o swoich emocjach i też przy okazji sobie opowiedziałaś, że to z siebie wyrzuciłaś. Jaki to miało na ciebie wpływ, nagranie tej epki?
0: Każdy z tych utworów właśnie taki terapeutyczny, że po prostu ja mam coś takiego w sobie, że łatwiej mi jest czasami nagrać piosenkę o czymś, niż w ogóle o tym powiedzieć. I mam wrażenie, że każdy z tych właśnie, każda z tych piosenek była takim przypieczętowaniem właśnie danego etapu. I faktycznie... Jest to oczyszczające. I takie, że rozumiem, czemu się tak czułam. I fajnie widzieć też w ogóle, jaką drogę mentalnie przeszłam od tamtych momentów.
1: Były różne emocje, zaczęło się smutno, ale ostatecznie numer Dwa Dni, który gramy na antenie Radia SK, jest mega pozytywny, czyli wszystko się dobrze skończyło i jest radość na końcu.
0: Jest. Wiadomo, że w życiu bywa różnie, ale no teraz się czuję tak jak w tej wiosence. Więc jest akurat super.
1: Ale jeszcze muszę wrócić jeszcze do twojej kariery sprzed kilku lat. Wszystko zaczęło się od współpracy z Kizo, a teraz poszłaś robić karierę solo. Czy ty planujesz w ogóle wrócić do nagrywania kawałków z kimś, czy na razie jednak solo? Stawiasz na solową karierę?
0: Nie, no, ja...
1: Chciałabyś coś jednak.
0: No, coś szykuję, coś. Nie mogę nic mówić, ale ogólnie nie zamykam się totalnie. Akurat, wiesz, te utwory były tak dla mnie intymne i ten, że no nie wyobrażałam sobie, wiesz, kogoś tam mieć, ale ja lubię współpracować i mieszać właśnie... inne perspektywy na jedną piosenkę, wiesz, o co mi chodzi? No, więc totalnie jestem otwarta na współpracę z innymi ludźmi. No, także na pewno pojawi się dużo.
1: A czy ty czujesz, że ten kawałek, który gramy w Radiu SK Dwa Dni, to będzie taki wielki hicior, jak komu miałabym powiedzieć? Czy też nie potrafisz na razie stwierdzić?
0: Ciężko powiedzieć.
1: Czy czujesz potencjał, że jest szansa, że to się wydarzy?
0: Nie no, ja właśnie mówię, że ja trzymam mega mocno kciuki za ten numer. Co się wydarzy, to już trochę jest poza mną, bo to jest kwestia ludzi, nie? Czy oni czują ten feeling, który ja chcę przekazać tej piosence? Czy oni, czy ich cieszy ta piosenka też, nie? Bo komu miałabym powiedzieć? Ludzie bardzo dużo się z tym utożsamiają i bardzo tak czują jakieś tam swoje, wiesz, relacje w tej piosence i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest coś takiego, co ludzi chwyta mocno. Jak się mogą z czymś utożsamić i jakby wręcz to jest o nich, no to słuchają tego, wiesz, bardzo. Chociaż nie zawsze tak jest w sumie, bo jak myślę o Taxi, no to tam nie wiem, czy jest się z czym utożsamić, ale jest to po prostu hitowe. No nie wiem, trochę się zagmatwałam. No nieważne, ale w każdym razie trzymam kciuki za ten numer i jest szczęśliwa ta piosenka, to jest dla mnie najważniejsze. Poszło to w świat, więc

0: wakacyjna, bo tam są jakieś przepiękne.
1: Tajlandii.
0: Tajlandii.
1: Tak, kocham. Zakochałam się po prostu od pierwszego wejrzenia.
0: A powiedz, to było przy okazji wakacji? Czy ty tam służbowo poleciałaś typowo, żeby nagrać teledysk i wrócić? Czy przy okazji polecimy na wakacje, ale wrócimy też z teledyskiem?
1: Przy okazji, bo ja wiedziałam, że tam będzie pięknie i będzie dużo pięknych kadrów, a właśnie w głowie już miałam tą piosenkę. Początkowo zastanawiałam się w ogóle, czy nagrać teledysk do Tańcz, czy nagrać teledysk jednak do 2 dni, no ale jednak totalnie 2 dni, no bo to jest nasza historia, bo mamy tam jednak z chłopakiem, więc to wszystko, chciałam złapać, wiesz, piękne nasze szczęśliwe momenty i ulokować to, powiedzmy, jak taki vlog czy coś na klipie, także dobry wybór, no. Kocham Tajlandię. Uwielbiam.
0: Mówiłaś w naszym studiu przy premierze kawałka Komu miałabym powiedzieć, że dedykujesz ten numer między innymi swojej siostrze. A czy ten nowy numer dedykujesz tylko i wyłącznie swojej drugiej połówce, czy ktoś jeszcze może się czuć wyróżniony?
1: Nie, no tylko swojej połówce. Ja w ogóle tylko o nim myślałam, jak powstawał ten numer, także nie przyszło mi do głowy... Ostatnio widziałam TikToka, że to nie jest o chłopaku. Ktoś tak napisał, a ja mówię, taki, jakim cudem? Ale nie. W mojej głowie to tylko o moich chłopaków.
2: Ostatnio z nowością do studia Radia SK wpadła też Kasia Sienkiewicz, którą do tej pory kojarzyliśmy przede wszystkim z Kwiatu Jabłoni, w którym występowała z bratem. Teraz jednak postanowiła pójść własną drogą i po raz pierwszy nagrała kawałek solo. To numer Były Momenty.
0: W naszym studiu teraz Kasia Sienkiewicz, już nie z Kwiatu Jabłoni. Cześć, Kasia.
3: Ojejku, ciekawe, nigdy tak o sobie nie usłyszałam.
0: Po raz pierwszy. Tak. Powiedz mi, jak ty się teraz czujesz? Czy ty się czujesz teraz nieswojo? Jakbyś po raz pierwszy kilka lat temu wychodziła na scenę? Czy to jest takie uczucie?
3: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję. Jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń. Jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni. Ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić też.
0: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
3: Tak.
0: To jest mniej więcej
3: nie znaczy,
0: to samo.
3: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuję.
0: Albo inne misje po prostu wykonujesz.
3: Inne misje, misje wykonuję.
0: A powiedz mi, a ciężko było się przestawić ze śpiewania w duecie na śpiewanie solo?
3: Chyba nie ciężko, bo tak naprawdę wbrew pozorom śpiewanie w duecie w jakiś sposób ogranicza i jest trudniejsze, bo musisz się dostosować do tego, żeby na przykład pozbyć się jakiejś maniery, kończyć w tym samym momencie frazę, wyzbyć się vibrato i tak dalej, bo i jeszcze śpiewać w drugim głosie. Więc musisz dużo więcej włożyć w sumie pracy w śpiewanie z kimś, moim zdaniem, ja tak odczuwam.
0: Czyli teraz jest łatwiej?
3: Troszkę tak.
0: Wow! Już miałem zapytać, czy brakuje ci teraz brata, ale chyba nie.
3: Brakuje oczywiście, tak. Ja Jacka mega lubię. I to jest tylko przerwa Kwiatu Jabłoni.
0: Czyli Kwiat Jabłoni wróci. To jest najważniejsza informacja, słuchajcie.
3: Kwiat Jabłoni wróci.
0: Za chwilę premiera twojego nowego numeru Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
3: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jakie upisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem, po prostu to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
2: A więcej muzycznych newsów znajdziecie oczywiście na sk.pl.

0: SK News, Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Historyczny moment dla polskiego lotnictwa. Do bazy w Łasku w Łódzkiem przyleciały wczoraj pierwsze polskie myśliwce piątej generacji F-35.
1: To są najnowsze maszyny, jakie mogą się pojawić w tym momencie w Polsce.
2: Może nie tyle piękne, ale mają coś w sobie.
3: Jest to myśliwiec wielozadaniowy. Poszerza nam zdecydowanie możliwości.
0: Mówili fani lotnictwa, którzy oglądali lądowanie w Łasku. Trzy husarze, bo tak się nazywają, są już w Polsce, a wkrótce dołączą kolejne. W tym roku będzie to łącznie 14 maszyn. Już co najmniej 82 górników nie żyje. To po wybuchu gazu w kopalni węgla w północno-wschodnich Chinach. Do eksplozji doszło w piątek. W czasie tragedii pod ziemią było 247 górników. Kolej linowa na Kasprowy Wierch powraca, to po 3 tygodniach przerwy. Podczas przestoju prowadzono prace serwisowe. Kolej wróciła do kursowania dziś rano.

Kaczyn. Już co najmniej 82 górników nie żyje. To po wybuchu gazu w kopalni węgla w północno-wschodnich Chinach. Do eksplozji doszło w piątek. W czasie tragedii pod ziemią było 247 górników. Kolej linowa na Kasprowy Wierch powraca, to po 3 tygodniach przerwy. Podczas przestoju prowadzono prace serwisowe. Kolej wróciła do kursowania dziś rano.

jazda na rowerze Łatwogangowi, który jedzie z Zakopanego do Gdańska. A ja się nazywam Łukasz Zduńczyk i mówię wam cześć!

0: streamie Łatwo Ganga. Mrozu w Radiu SK, gramy hity na czasie. I kiedy my sobie słodko spaliśmy tej nocy, Łatwo Gang cały czas jechał na rowerze, bo ruszył z kolejną transmisją na żywo i zbiera pieniądze dla chorego chłopca. Łatwo Gang chce przejechać całą Polskę na rowerze, z Zakopanego do Gdańska. Przez całą noc jechał, przejechał już 220 km, jest teraz na Śląsku i jedzie do Gdańska. 470 km do celu mu zostało, a kwota rośnie. Cel 12 milionów złotych, teraz na liczniku zbiórki dokładnie 4 miliony 327 tysięcy i to cały czas rośnie i każdy tę zbiórkę może wspierać. Link znajdziecie w opisie transmisji na żywo u Łatwo Ganga, a to tę transmisję bardzo łatwo znajdziecie na YouTubie. Będziemy to śledzić w Radiu SK. Przed chwilą Łatwo Gang zrobił sobie przerwę, ale już ruszył dalej, a my jedziemy razem z nim. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: I po reklamie.

0: Gdzie ostatnia reklama?
1: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
2: I po reklamie.

0: podróż do początku lat 2000. W Radiu SK nie zapominamy o takich klasykach. Lutisia McNeil w Radiu SK. To teraz tak dla odmiany czas na nowość, która ma zaledwie kilkanaście godzin.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo SK zawsze jest na bieżąco z nowościami. My zawsze wam podrzucamy same najlepsze, świeże numery. I teraz naszą antenę przejmuje producent, którego zna po prostu cały świat. To Kygo, ma już masę hitów na koncie, a teraz połączył siły z Danem Tymińskim. Tego gościa możecie kojarzyć z wielkiego hitu od Avicii'ego.
2: Hey brother, there's an endless road to rediscover.
0: Głos nie do podrobienia. To teraz sprawdźmy, jak brzmi we współpracy z Kygo. Heaven on your mind, już teraz w Radiu SK. I to jest numer idealny do weekendowego odpoczynku. Żeby złapać oddech, nie spieszyć się i może wypić kawkę na tarasie w spokoju.

Alan Walker, tak brzmi sobotni poranek z Radiem SK. Za 24 minuty będzie godzina 10, a wczoraj wieczorem to się, słuchajcie, działo na PGE Narodowym w Warszawie. Taco Hemingway zagrał koncert na największej arenie w kraju. Kilkadziesiąt tysięcy osób, na całe gardło. Rapowało razem z nim, śpiewało jego najlepsze kawałki, i te starsze, i te nowsze.

0: i tam też byli słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. Dzisiaj drugi koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie i tam też słuchacze Eski będą. Jeżeli przegapiliście wczorajsze wydarzenie, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK, bo tam mamy nagrania z tego, co się tam wczoraj działo, a atmosfera podobno była naprawdę niesamowita. I to jest, słuchajcie, nie koniec biletowych niespodzianek od Radia SK. Warto nas dzisiaj słuchać i jutro, bo będziemy mieli dla was bardzo dużo biletów dla całej waszej ekipy na wielki festiwal studencki w Olsztynie, bo już w przyszłym tygodniu Kortowiada i my was tam zabierzemy. Słuchajcie w ten weekend uważnie Radia SK.
1: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
4: Autopromocja.
5: Reklama. Auto stare, niesprawne, po wypadku, a może po prostu go nie chcesz? Jeśli ma trafić na złom, zrób to bez komplikacji. Autokasacja u Jacka. Odbieramy wszystkie rodzaje aut. Laweta gratis, gotówka na miejscu. Do tego najlepsze ceny i zaświadczenie o kasacji do Wydziału Komunikacji. Chcesz pozbyć się auta? Jest autokasacja u Jacka. Jeden telefon i po sprawie. Dzwoń 530-219-219. Więcej na auta-skup.com.
6: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
8: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Szukasz stabilizacji i miejsca, gdzie docenią Twój fach w ręku? Firma Zamef w Toruniu zatrudni doświadczonego tokarza frezera. Oferujemy stałe zatrudnienie, stabilne warunki i pracę w zgranym zespole. U nas liczysz się Ty i Twoje doświadczenie. Nie czekaj na lepszą okazję. Ona właśnie się pojawiła. Dołącz do Zamef w Toruniu. Szczegóły pod numerem 502 569 876. Zamef. Stawiamy na solidnych fachowców.
14: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
15: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
16: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
17: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za Ciebie. Teraz Twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Toruń, Polna 121. Spraw swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Sprawdź jumparena.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Automoto Festival. Największy na świecie zlot Mercedesów. Auta z ponad stuletniego okresu produkcji. Przejazdy super samochodami dla publiczności. Runda Mistrzostw Polski Car Audio. Symulatory, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Niedziela 24 maja. Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Więcej na www.ams-torun.pl.
20: I po reklamie.

Lato przyszło do Polski. Dzisiaj prawie w całym kraju ponad 20 stopni, a na zachodzie może być nawet 27. I jeszcze takie letnie hity z Radia SK. Kuba i Kuba, to ich nowość. No właśnie, macie czas dzisiaj o poranku w sobotę, żeby posiedzieć sobie na balkonie i odpocząć. Na balkonie czy na kanapie, po prostu nic nie robić, odpoczywać.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK.
3: Udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
9: Krzysztofie, czuwaj nade mną w podróży.
10: Bo grozi mi niebezpieczeństwo. Pasażer. Opowieść o tym, jak niewinna podróż kamperem przeistacza się w koszmar. W kinach od 22 maja.
11: Szukasz idealnej kostki brukowej? Wybierz asortyment marki Drogbruk w firmie Rombruk. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, projekt gratis i aż 5 lat gwarancji. Zapraszamy Jedwabno 33 koło Torunia. Zadzwoń 531 900 254.
12: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiej. A także w Fabryce Pełnej Życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy Arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski, 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
13: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Toruń, ulica Ślusarska 6. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak.
20: Toruń na czasie.
21: Marta Łazarska, dzień dobry. Mam nadzieję, że ten weekend spędzacie aktywnie w Toruniu. No, możecie na przykład wybrać się na toruński motopark. To impreza dla miłośniczek driftu, aut klasycznych, tuningowych, wyścigowych oraz motocykli. To w ramach Drift Girl Camp. Możecie odwiedzać motopark przez całą sobotę i niedzielę. Możecie też na spokojnie ruszyć na jogę do Centrum Sztuki Współczesnej o godzinie 11.
19: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Toruń, Królowej Jadwigi 20.
22: Jest 10. SK News, Jakub Konieczkowicz. Setki osób szukają 12-letniej Eli Wojtackiej. W Krakowie trwa ogromna akcja służb, w działaniach policja, straż pożarna i wojsko. Dziewczynka

0: zaginęła w czwartek. Poszukiwania obejmują cały powiat krakowski. Posiadający informacje na temat zaginionej są proszeni o kontakt pod numer alarmowy 112. Jedna osoba zginęła, a wiele zostało rannych w pożarze w stoczni w Staten Island w Nowym Jorku. Wśród poszkodowanych są głównie strażacy. Pożar udało się opanować, akcja gaszenia trwała około 4 godziny. Na liczniku już prawie 4,5 miliona złotych, do zebrania prawie 3 razy tyle. Trwa kolejna charytatywna akcja Łatwo Ganga. Influencer wyruszył rowerem z Zakopanego do Gdańska. Zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wszystko można śledzić podczas internetowej transmisji.
1: Jak ja usłyszałem, jak ta choroba jest straszna, jak ona szybka jest, ja miałem ochotę jechać tego samego dnia.
0: Mówił Łatwo Gang, obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie.
2: Łatwo Gang jedzie przez Polskę na rowerze, a my bierzemy się za sobotnią pracę, bo skoro jest sobota i letnia pogoda, to co? Praca na podwórku, tak jak Kuba.
3: I lecimy na koszenie. Sezon się zaczął, trzeba harować. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: Także, panowie, ogłaszamy wielką ewakuację z domu. No dziewczyny, no przynajmniej nie będziemy wam przeszkadzać i zajdziemy z oczu. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Hej, tipery, nakręca nas na sobotę. To są właśnie hity na czasie, a ja was zapytałem wcześniej, po której stronie jesteście. Po stronie tych, którzy odpoczywają i nic nie robią, czy po stronie tych, którzy od rana są zapracowani? Irek nie należy ani do jednej, ani do drugiej grupy.
1: No to ja tak po środku jestem. Bo siedzę, odpoczywam i jestem w pracy. Na razie za bardzo nie ma co robić.
0: I jeszcze żona do żadnej pracy nie zagoni. Praca w weekend ma swoje plusy.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Game over.
11: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.

0: Great Brands.
1: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: I po reklamie.

0: Coldplay i Paradise, czyli raj. W przyszły weekend wy możecie się poczuć jak w raju. Wy nie będziecie mieli wtedy sprzątania w domu, nie będziecie mieli pracy. Wy będziecie odpoczywać w jakimś ciepłym miejscu, za granicą, ale nie wiemy jeszcze gdzie. To jest Radio SK, to są hity na czasie i to jest odlot ściśle tajny w Radio SK. Wy zabieramy was w tajemniczą podróż za granicę. Wy nie wiecie jeszcze gdzie. Ja też nie wiem, gdzie lecicie. Tego dowiecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Wiadomo, że wylatujemy w piątek i warto się zgłaszać. Karolina była w zeszłym roku i mówi, że poleca.
1: Tak, zgłaszajcie się, kochani, w apce na odlot ściśle tajny. Byłam w pierwszej edycji i było fantastycznie. Każdy powinien zaznać tej adrenaliny i nutkę niepewności. Pozdrawiam, Karolina.
0: Ja myślę, że dłużej przekonywać nie trzeba. Wiadomo, że miejsce, do którego lecimy, jest ciepłe, bo potrzebne są stroje kąpielowe. Tam się płaci w euro, czyli gdzieś pewnie w Europie. Jeżeli podejrzewacie, co to może być za miejsce, no to się zgłasza.

0: Słuchajcie, tylko przez eskową aplikację na smartfony. Zgłoszenia są darmowe, tam wszystkie szczegóły i udowadniajcie nam, że potraficie odlecieć. To ostatni tydzień kompletowania naszej ekipy.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
9: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 w wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
11: Święty Krzysztofie, czuwaj nade mną w podróży.
12: Bo grozi mi niebezpieczeństwo. Pasażer. Opowieść o tym, jak niewinna podróż kamperem przeistacza się w koszmar. W kinach od 22 maja.
13: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: szokująca decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych. Słuchajcie, czegoś takiego jeszcze nie było. Donald Trump ogłosił, uwaga, że nie pojedzie na ślub swojego syna. Powiedział, że ma bardzo dużo spraw na głowie, międzynarodowych, między innymi zamieszanie związane z Iranem, więc w żaden sposób nie da rady się wyrwać i niestety ślub syna opuści. No, może to i dobra decyzja, słuchajcie, bo gdyby na to wesele jednak poszedł, prawda? No to przynajmniej przez jeden dzień nie mógłby się na żadnych sprawach międzynarodowych skupić.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Znasz już chmurkę, a teraz poznaj jej wieczorną odsłonę. Po zmroku Bay Chmurka. Szewska 15/17 w Toruniu, ale po południu wszystko zmienia klimat. Za dnia speciality coffee i matcha. Wieczorem soczyste burgery, tatary, schaby babci Gieni, autorskie mocktaile i comfort food. Klimatyczne wnętrze, dobry vibe i spotkania do późna. Po zmroku Bay Chmurka. Kiedy kończy się dzień, zaczyna się smak.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku SA dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Zestaw grillowy w marynacie Czas na Grill. Boczek, karkówka i schab. 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Biedronka.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To na dzień mamy Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie 2 z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, 1,89 zł, kupując 12 sztuk.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Samsung Galaxy A17 5G. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jesteśmy dla Ciebie na jedno kiwnięcie palcem. Aplikacja Taxi for Toruń. 19194. Aplikacja wyświetla czas dojazdu taksówki, dane kierowcy, numer boczny pojazdu, gwarantowaną cenę za kurs, możliwość wyboru auta, na przykład kombi, transport dzieci i przesyłek, możliwość zrobienia

0: odstawienia samochodu. Pobierz aplikację Taxi for Toruń już dziś ze sklepu Play. 19194.
1: I po reklamie.
2: Minęła 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Pięciolatek postrzelony z wiatrówki przez 13-letniego brata. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Odolanowie w Ostrowie Wielkopolskim.
3: Chłopiec podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego 5-letni brat. Młodszy chłopiec został postrzelony w okolice podbrzusza.
2: Mówi Ewa Golińska-Jurasz z policji w Ostrowie. Pięciolatek jest po operacji. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Rokowania są dobre. Policja zabezpieczyła broń. Rodzice byli trzeźwi. Wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na autostradzie A2 pod Warszawą. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Konotopa i Pruszków. Część trasy jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do południa. Wieczorem rusza ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Mistrzowski tytuł obronił Lech Poznań, natomiast dziś poznamy wicemistrza Polski. O drugie miejsce walczą obecny wicelider Górnik Zabrze, trzecia Jagiellonia i czwarty Raków. Początek wszystkich spotkań o 17.30.
4: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Rozkręcamy festiwalowe lato, rozkręcamy wakacyjne imprezy, zabieramy Was na największy festiwal studencki w Polsce. Już teraz mam dla Was 4 zaproszenia dla całej Waszej ekipy na Kortowiadę w Olsztynie, która rusza już w przyszłym tygodniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie! Jeśli chcecie zobaczyć Marylę Rodowicz, Tymka czy Żabsona na żywo, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcecie pójść na Kortowiadę.

tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się

0: Bausa w Radiu SK. On wczoraj miksował na antenie SK w programie SK Live Remix. To w każdy piątek po godzinie 20. SK Live Remix. Ale teraz mamy sobotni chill. I w Radiu SK otwieramy razem festiwalowe lato. Zabieramy was na największy w Polsce festiwal studencki. Mamy zaproszenia na Kortowiadę. Ta wielka impreza nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie już w przyszłym tygodniu. No a wy zasypujecie mnie głosówkami w tej sprawie na eskowym messengerze. Bartek?
1: Chętnie bym zobaczył i pośpiewał Małgośka, mówią mi na na na na na na.
0: Maryla Rodowicz też tam będzie, ale też młodsze gwiazdy. Pojawi się Guzior, Jan Rapowanie, bracia Kacperczyk, Kizo, Kuban, Łydka Grubasa. Co tam jeszcze będzie? Problem, Tymek, Young Iggy i Żabson i wielu, wielu innych. I wy tych artystów możecie zobaczyć na żywo. Cały czas czekam na głosówki na messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcielibyście pójść na Kortowiadę. Na tych zaproszeń mam całkiem sporo, bo aż 4. Czekam na głosówki na messengerze Radia SK. Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że

0: Połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
2: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Za chwilę kogoś z was wyślę na kortowiadę, ale wcześniej zagram nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my się w tym specjalizujemy, my się na tym znamy. SK zawsze gra najlepsze nowości i teraz dwóch wielkich artystów w jednym numerze. Dwóch artystów z teoretycznie różnych muzycznych światów. Gibbs wydał nowy numer, ten raper w przyszłym tygodniu wyda płytę, ale mimo że jest raperem, to śpiewa i bardzo dobrze mu to wychodzi, a razem z nim śpiewa Igo. Numer bardzo wakacyjny. Można mruczeć razem z nimi, można z nimi odpoczywać. Gibbs, Igo, ostatni dzień lata, tak ten kawałek się nazywa. Idealnie się komponuje z tym majowym słońcem sobotnim. To jest SK, tu się zaczynają wszystkie hity.

0: Można zrobić imprezkę. Z nimi można. To jest numer, przy którym mieszkanie samo się sprząta. I to w tempie ekspresowym. Calvi i Remy w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. Jeśli chodzi o imprezki, to nam się szykuje taka wielki studencki festiwal w Olsztynie. Już w przyszłym tygodniu Kortowiada na scenie największe polskie gwiazdy. I nagrywajcie głosówki w tej sprawie na SK-owym Messengerze. Z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać? Piotr?
1: Żeby moja żona wreszcie odpoczęła od całego zamieszania w domu, po remontach, po przeprowadzce, żeby mogła pójść wreszcie odpocząć bez dzieci i żebyśmy miło spędzili czas.
0: Ważna informacja dla dzieci Piotra, starzy idą na miasto, starzy idą imprezować. Piotrek, dzwoń do teściów albo do rodziców, niech przychodzą do dzieci, wy idziecie na Kortowiadę w Olsztynie. 4 zaproszenia są wasze, czyli ty, żona, plus jeszcze jacyś znajomi. Najlepsze imprezki zaczynają się w Radiu SK. I słuchajcie, to nie jest ostatnia okazja, żeby takie zaproszenia zgarnąć. Przez cały weekend rozdajemy bilet na Kortowiadę.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
6: Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Blik. Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
11: Auto stare, niesprawne, po wypadku, a może po prostu go nie chcesz? Jeśli ma trafić na złom, zrób to bez komplikacji. Autokasacja u Jacka. Odbieramy wszystkie rodzaje aut. Laweta gratis, gotówka na miejscu. Do tego najlepsze ceny i zaświadczenie o kasacji do Wydziału Komunikacji. Chcesz pozbyć się auta? Jest autokasacja u Jacka. Jeden telefon i po sprawie. Dzwoń 530-219-219. Więcej na auta-skup.com.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.

0: Lays.
1: Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays.
3: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Mezo i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
15: I po reklamie.

Wszystko dobrze, bo jest sobota i do końca weekendu jeszcze dużo czasu. I lore w głośnikach. To jest Radio SK, to są sobotnie hity na czasie. A dzisiaj wieczorem, no historyczny moment dla polskiej piłki. Ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Barca na wyjeździe o 21:00 zagra z Walencją. No i to już jest koniec. Ostatni występ Lewego w koszulce Barsy. No ale skoro to jest ostatni dzień w pracy, prawda? No to ja mam nadzieję, że Lewy nie przyjdzie z pustymi rękami do kolegów, prawda? Jeszcze 12:00 nie ma. Jak ładnie poprosi...

0: Reklama.
1: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
2: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
1: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
2: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.

źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.

0: Przygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Centrum Handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.

0: czego dziś chcę.
1: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
4: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama.
10: Teoria.
9: I praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka.
9: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak.
13: Toruń na czasie.
14: Marta Łazerska, cześć, dzień dobry. Zamiast lecieć do Nowego Jorku, wystarczy iść do Teatru Muzycznego w Toruniu, żeby poczuć się jak na Broadwayu. No to właśnie spektakl Broadway nad Wisłą to propozycja na sobotnie popołudnie, to o godzinie 16. Nieco wcześniej, bo o godzinie 13 możecie wybrać się na oprowadzanie z przewodnikiem po Muzeum Podróżników imienia Tonego Halika. Druga tura o godzinie 14.
12: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Toruń, Królowej Jadwigi 20.
15: Minęła 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. W Krakowie trwają poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojteckiej. W akcję zaangażowano helikopter. Dziewczynka zaginęła w czwartek po spotkaniu ze znajomymi. Akcji nadano najwyższy możliwy priorytet.
16: Sprawdzamy wszelkie możliwe scenariusze. Rozmawiamy z jej znajomymi, z rodziną. Przeszukiwaliśmy ostatniej nocy do kilkadziesiąt zwostanów.
15: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Poszukiwania obejmują całe miasto oraz powiat krakowski. Poważny wyciek w Kalifornii w USA. Około 40 tysięcy mieszkańców dostało nakaz ewakuacji. W zakładzie produkcyjnym na południu stanu doszło do wycieku chemikaliów. Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z niebezpieczną substancją. Na liczniku zbiórki już ponad 5,5 miliona złotych. Influencer Łatwogang transmituje na żywo trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Podczas niej chce zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duszena, a Łatwogang obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie, a do celu zostało mu około 430 kilometrów.
17: No czego to facet nie wymyśli, żeby się wyrwać z domu przed sobotnimi obowiązkami? A tak serio, szacun dla Łatwoganga, on robi rzecz niesamowitą. Ma nie dość, że wielkie mięśnie w nogach, to jeszcze wielkie serce. A jeszcze jedna ważna informacja. Dzisiaj dzień teścia. Nie mylić z substancją, którą sobie chłopaki na siłowni wstrzykują. 2 po 12. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

że z teściem trzeba zawsze dobrze żyć, prawda? To może wypadałoby dzisiaj na jakiegoś grilla zaprosić, żeby za tydzień można by było teścia poprosić o pomoc w jakichś pracach w ogrodzie. Damian Dawid w Radiu SK, to są hity na czasie.

0: Pitbull, Neo i Afrojack w Radiu SK. Afrojack na naszej antenie pojawia się w jeszcze bardziej imprezkowej wersji. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Mamy dla Was idealną propozycję na najlepsze rozpoczęcie weekendu. W każdy piątek wieczorem od 20:00 najpierw gramy Wam najlepiej zmiksowane hity na czasie bez gadania, sama dobra muza, a potem na naszą antenę wskakują najpopularniejsi producenci na świecie, m.in. Afrojack właśnie, Armin Van Buuren i jego kultowe State of Trance, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype i jeszcze wielu innych. Jeśli macie teraz ochotę posłuchać takich setów DJ-skich, imprezkowych, może do sprzątania, albo w trasie, to możecie to zrobić. Odpalajcie aplikację Radia SK na smartfony, tam SK Live Remix gra 24 godziny na dobę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Great Brands.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie. Razem sprzątamy w domu, razem pracujemy, razem jedziemy na zakupy. A tymczasem w Tatrach wydarzył się wielki skandal, słuchajcie. No czegoś takiego chyba jeszcze nie było. Znany ukraiński influencer wjechał samochodem nad morskie oko. Wjechał na szlak, na który samochodem absolutnie wjeżdżać nie można, bo to teren ścisłej ochrony przyrody, ale on potem tłumaczył, że on nie wiedział, że tam jest zakaz, że nie może wjechać i normalnie wjechał, podjechał tam na teren przed schroniskiem i zrobił sobie zdjęcie i wrzucił to do mediów społecznościowych. Dostał za to mandat, ale śmiesznej wielkości, słuchajcie. Dostał tylko 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. No za coś takiego mandat powinien być dużo bardziej surowy. Ale słuchajcie, ja już mu wymyśliłem karę za to, co zrobił. Powinien pieszo iść nad morskie oko z wózkiem dziecięcym, z płaczącym dzieckiem w środku i jeszcze z drugą połówką, która narzeka, że ją noga boli. Radio
1: SK. Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
5: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Toruń, ulica Ślusarska 6. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
6: Jesteśmy dla Ciebie na jedno kiwnięcie palcem. Aplikacja Taxi for Toruń. 19194. Aplikacja wyświetla czas dojazdu taksówki. Dane kierowcy. Numer boczny pojazdu, gwarantowaną cenę za kurs, możliwość wyboru auta, na przykład kombi, transport dzieci i przesyłek, możliwość zrobienia zakupów, odpalenia auta za pomocą kabli, odstawienia samochodu. Pobierz aplikację Taxi for Toruń już dziś ze sklepu Play. 19194.
7: Święty Krzysztofie, czuwaj nade mną w podróży.
8: Bo grozi mi niebezpieczeństwo. Pasażer. Opowieść o tym, jak niewinna podróż kamperem przeistacza się w koszmar. W kinach od 22 maja.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
13: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, świetny.

0: siedmioosobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
1: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
0: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
2: I po reklamie.

0: To są sobotnie hity na czasie, a w studiu Eski pojawił się gość, który wczoraj rozdawał słuchaczom Radia Eska bilety na Taco Hemingwaya. Mati Fuszyło. Cześć Mati, czekaj, może ja ci mikrofon włączę. O, teraz.
1: Jeszcze
0: teraz.
1: Nie. O, jest. Dzień dobry. Tak, to ja tańczę.
0: Słuchaj, skoro ty się zajmujesz rozdawnictwem biletów na antenie Radia Eska,
1: jestem
0: tutaj kolejna prośba się do ciebie pojawiła. Aha. Justyna tym razem.
2: Chętnie pojechałabym na Kortowiadę do Olsztyna, bo mój syn uważa, że jestem starym zgredem.
0: Z Eską nikt nie

0: Się. U nas mamy się to. Można poczuć młodo. Mamy
1: można
0: to?
1: Można się poczuć młodo, mamy to. Słuchajcie Eski, słuchajcie, bo będę miał dla was bilety na kortowiadę.
0: I warto słuchać Eski, bo przez cały weekend bilety na kortowiadę są. No to ja was zostawiam w dobrych rękach. Mati Fuczyło przejmuje antenę i będzie wam grał hity na czasie. A, jeszcze jedna sprawa, bo prawie bym zapomniał. Pozdrowienia masz.
1: O!
2: Pozdro Mati Fuczyło!
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: tylko promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama.

0: w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.
2: Minęła 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Zwłoki mężczyzny w studni. Policja pod nadzorem prokuratora ustala tożsamość osoby, której ciało odnaleziono w studni w województwie warmińsko-mazurskim.
3: Studnia była nieużywana. Dopiero teraz, kiedy zabezpieczenie dostępu do studni zostało odsunięte, okazało się, że wewnątrz znajduje się ciało.
2: Mówi oficer prasowy olsztyńskiej policji Jacek Wilczewski. Nie wiadomo, jak długo ciało mogło znajdować się w studni. Szczegóły ustala policja. Wjechał sportowym autem pod samo morskie oko. Ukraiński influencer pokonał ponad 8 km trasy objętej zakazem ruchu w Tatrzańskim Parku Narodowym. Na miejscu zrobił sobie zdjęcie i wrócił w ten sam sposób. Przy wyjeździe zatrzymała go policja, dostał 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. Dziś wieczorem ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony. Jego drużyna, pewna obrony Mistrzostwa Hiszpanii, zmierzy się na koniec sezonu na wyjeździe z Walencją. Początek meczu o godzinie 21:00. Dodajmy, Lewy w Barcelonie do tej pory w 4 sezonach zdobył 3 mistrzostwa i 119 bramek.
4: Właśnie, dziś ostatni mecz Lewego w Barcy. Łezka kręci się wokół na samą myśl, ale zanim łezki, to jeszcze uśmiechy. W końcu to sobota z Eską i ze mną, Mati Fuczyło to ja i mam dla was naprawdę, naprawdę niezłe hity. Na przykład takie hity zawsze na czasie. WW Heaven is a place on earth.

Маска.

0: To jest jeden z tych hitów, który się nie nudzi i który regularnie słyszę w miejscach z karaoke. Chociaż ja bym nie podołał i raczej nie chcecie tego słyszeć. Britney Spears i Toxic w ST 16 minut po 13. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że Lewy dziś zagra swój pożegnalny ostatni mecz w barwach FC Barcelony. Będą wzruszenia na 100%, ale skoro to taki ostatni raz, to ja mam do was pytanie, co mogłoby się skończyć dla was dzisiaj? Wiecie, tak raz na zawsze, na przykład sprzątanie albo tankowanie, że tankujesz raz i jedziesz. Co dla was mogłoby się skończyć już dziś na zawsze? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Facebook Radia SK, tam możecie je przesłać.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28.

0: 7 do 30 maja w Olsztynie.
1: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plama odporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody. Blik.

0: Imagine Dragons on top of the world. 26 minut przed 14. A to jest SK i przy okazji ostatniego meczu lewego w Barcy, co jest bardzo, bardzo smutne, to szykuje się dzisiaj. Sprawdzam, co mogłoby skończyć się dla Was raz na zawsze i tutaj szukam raczej tych fajnych opcji, nie tak smutnych jak ta z lewym. I Arkadio w tej sprawie wysłał swoją głosówkę. Co mogłoby się skończyć?
1: Dla mnie by mogło się skończyć wieczne tankowanie, żeby zatankować raz i nie trzeba było więcej zaglądać na dystrybutor i niestety na te ceny.
0: Jak ja to rozumiem, byłem wczoraj i zamykałem oczy w trakcie. Kinga też się nagrała na Facebooku Radia SK.
2: Hej, jak dla mnie to mogłoby się skończyć raz na zawsze chodzenie do pracy w weekendy. Pozdrawiam.
0: Kinga, zgadzam się. A nie, bo ja jestem w pracy, a jest weekend. Szef może słuchać. Szefie, żartowałem, to taki żart był.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
5: Reklama. W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły

0: aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
3: Auto stare, niesprawne, po wypadku, a może po prostu go nie chcesz? Jeśli ma trafić na złom, zrób to bez komplikacji. Autokasacja u Jacka. Odbieramy wszystkie rodzaje aut. Laweta gratis, gotówka na miejscu. Do tego najlepsze ceny i zaświadczenie o kasacji Wydziału Komunikacji. Chcesz pozbyć się auta? Jest autokasacja u Jacka. Jeden telefon i po sprawie. Dzwoń 530-219-219. Więcej na auta-skup.com.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto.

0: Ulica Toruńska 64.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto.
5: Tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
6: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
5: Nowy MG S9 to też promocyjny finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
6: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy o więcej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Znasz już chmurkę, a teraz poznaj jej wieczorną odsłonę. Po zmroku Bejchmurka. Szewska 15/17 w Toruniu, ale po południu wszystko zmienia klimat. Za dnia speciality coffee i matcha. Wieczorem soczyste burgery, tatary, schaby babci Gieni, autorskie mocktaile i comfort food. Klimatyczne wnętrze, dobry vibe i spotkania do późna. Po zmroku Bejchmurka. Kiedy kończy się dzień, zaczyna się smak.
9: I po reklamie.

0: wczoraj to było miejsce 16 gorącej dwudziestki. Wiktor, Waligura i 4 pory roku. Głosujcie na SKPL, aby za tydzień może ten kawałek znalazł się na pierwszym. Kto wie? No, wczoraj na pierwszym miejscu znalazł się hit, który ma już 14 lat. Mam tu na myśli oczywiście Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber. Ale słuchajcie, nie o tym teraz. Łatwo Gang nie wytrzymał w swojej kawalerce zbyt długo i potem jak zebrał setki milionów złotych dla fundacji Cancer Fighters, no to teraz postanowił zebrać też 12 milionów złotych dla chorego Maxia. Jak to robi? Jedzie rowerem przez całą Polskę, a to wszystko na żywo na jego YouTubie, jak to ostatnim razem. No i Piotrek jedzie z Poronina, z gór do Gdańska, już ponad 21 godzin i ponad połowa, prawie 6,5 miliona złotych na liczniku już jest. Teraz Łatwo Gang jest gdzieś w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. No to ja trzymam kciuki w takim razie za zbiórkę i za Piotrka, żeby miał siły, tym bardziej, że on chce to zrobić bez snu. Podziwiam, no i pchamy, żeby dojechał.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.

0: Do nadzień mamy Raffaello 150 gramów 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, złoty 89, kupując 12 sztuk.
1: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak.
9: Toruń na czasie.
10: Marta Łazarska, koncert Wiśnia Bajajoko. To może być wasza propozycja na spędzenie sobotniego wieczoru w Toruniu. A Wiśnia w Toruniu w ramach trasy koncertowej z albumem Ekspresja. To w NRD o godzinie 18. Jeżeli wolicie aktywny wypoczynek, no to może basen. Ja mam dla was zaproszenia do akwaparku Olender w Wielkiej Nieszowce. Piszcie na torun@sk.pl, dlaczego to do was zaproszenie powinno trafić. Czekam na wasze odpowiedzi.
8: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Toruń, Królowej Jadwigi 20.
11: Jest 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. To prawdopodobnie poszukiwana 12-latka. Na terenie Lasu Wolskiego w Krakowie znaleziono ciało młodej kobiety, a od czwartku w tym rejonie trwały poszukiwania nastoletniej Eli. Trwają czynności identyfikacyjne. Służby wstępnie wykluczyły udział osób trzecich. Niebezpieczne zdarzenie na Łotwie. Niezidentyfikowany dron spadł do jeziora Dridża. To na południowym wschodzie kraju. Bezzałogowiec eksplodował. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Sprawę badają służby. Już 6,5 miliona złotych na koncie zbiórki wspieranej przez Łatwo Ganga. Influencer jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska i zachęca do wpłat na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duszena. Wysiłek jest ogromny, ale twórca na trasie może liczyć na wsparcie fanów.
12: Cześć, jedziemy! Piąteczka, piąteczka, cześć!
11: Wszystko można obserwować dzięki internetowej transmisji.
13: Co mogłoby skończyć się raz na zawsze? To dzisiaj sprawa. Nikola się nagrała.
14: Ja bym chciała zrobić zakupy, włożyć je do lodówki, żeby lodówka już zawsze była pełna.
13: O tak, ja jestem za tym, bardziej że gdy lodówka jest pusta, to i tak sprawdzam, czy coś w niej jest. Mati Fuczyło, to jest Teska. Gramy! Yeah!

0: Mamo, mamy klub w domu albo w samochodzie i to jest naprawdę dobry klub. Thomas Gray i Rumors. A wiecie, że SK jest domem dla tych, którzy na klubowej musie znają się jak nikt inny? Wróciła nasza legendarna audycja SK Live Remix. Gramy w niej najlepsze sety najlepszych DJ-ów z całego świata. W każdy piątek po 20:00 najpierw najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22:00 aż do 3:00 nad ranem miksy DJ-ów. Wczoraj na przykład Armin van Buuren, Giuseppe Ottaviani czy Bauza. Jeżeli piątkowa noc to jednak dla was za mało, to powierzcie, darmową łapkę Radia SK, tam odpaliliśmy specjalne radio SK Live Remix i gramy DJ-skie sety 24 godziny na dobę. Radio SK. Ale u mnie też dzisiaj będzie się klubowo działo. Robin Schulz wypuścił nowość, a ja ją zagram.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Masz Modivo Club Gold?
11: Nie, a warto?
10: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
14: No wiem.
13: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
14: Ej, to już przesada.
13: No co, tego poziomu nie da się przebić.
15: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
16: I po reklamie.
17: SK.

0: Znacie ten hit już dobrze, prawda? Let You Love Me to Rita Ora. Co powiecie na coś nowego? Obiecałem wam nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I obietnicy dotrzymam. Wspomniałem o tym, że Robin Schulz ma dla nas nowy kawałek. To prawda, ma. Jeszcze dzisiaj wam go zagram, ale teraz ktoś inny. I teraz zrobi się bardzo emocjonalnie. Prawie jak na tym ostatnim meczu lewego w Barce, który dziś przed nami. Tom Gregory też się w ostatnim czasie nie nudził i nagrał kawałek How It Was. Posłuchajcie i poczujcie to sami, bo teraz nie będzie klubowo. Teraz będzie emocjonalnie. Radio SK. Chusteczki w dłoń i gram.

0: Rihanna, Only Girl in the World. 23 minuty do 15, to jest sobota z Eską. A wiecie, że pewna bardzo słynna pani, nie mam na myśli Rihanny, zmieni miejsce zamieszkania? O kim mówię? Słuchajcie, Mona Lisa wyprowadza się z Luwru, w pewnym sensie. No, nie tak dawno miałem okazję być w Paryżu, zobaczyć ją na żywo. Nie wiem, czy ten obraz Leonarda da Vinci przestraszył się mnie, czy może szefowie muzeum przestraszyli się mnie, ale faktycznie szykuje się zmiana domu, tak częściowo. Chodzi o to, że teraz ten niewielki obraz da Vinci znajduje się w wielkiej sali, a i ta sala cały czas jest przepełniona, wypełniona, bo każdy chce zobaczyć to słynne dzieło, więc szykuje się przebudowa muzeum i Mona Lisa będzie teraz w takiej ogromnej przestrzeni. Co ważne, nie trzeba będzie nawet zwiedzać dalszej części muzeum, żeby ją zobaczyć, bo Mona Lisa będzie czekała przy samym wejściu. Czyli wiadomo, mam przepis, jak teraz będzie to wszystko wyglądało. Wchodzimy, szybka foteczka i można wychodzić. No tylko jeszcze wrzucić, gdzie trzeba, żeby wszyscy zobaczyli.
1: Reklama.

0: na euro.com.pl.
1: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z pięcioletnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Centrum Handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
4: Jakich ludzi?
3: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Ojciec, nie to okno. To tu.
3: Gdzie?
4: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
3: AI? Ajajaj.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
6: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
7: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
6: O, pyszna zapiekanka.
7: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
6: To rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
8: Szukasz idealnej kostki brukowej? Wybierz asortyment marki Drogbruk w firmie Rombruk. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, projekt gratis i aż 5 lat gwarancji. Zapraszamy, Jedwabno 33 koło Torunia. Zadzwoń 531 900 254.
9: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
10: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
11: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Toruń, Polna 121. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Sprawdź jumparena.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Święty Krzysztofie, czuwaj nade mną w podróży.
15: Bo grozi mi niebezpieczeństwo. Pasażer. Opowieść o tym, jak niewinna podróż kamperem przeistacza się w koszmar. W kinach od 22 maja.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i

0: Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love w Radiu SK 6 minut do 15 w sobotę. I co mogłoby się skończyć raz na zawsze? O tym dzisiaj nagrywacie swoje głosówki i wysyłacie je na Messengerze do Radia SK. Natalia?
1: Cześć, dla mnie raz na zawsze to mogłaby się skończyć praca. Pyk, popracujesz jeden dzień i jesteś ustawiony na całe życie. Możesz zwiedzać, oddawać się pasjom i robić to, co chcesz. I kochasz, a nie codziennie rano wstawać i pracować. Pozdrawiam.
0: Chciałbym powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, o których opowiadasz, Natalia, robię codziennie. Między 23 a 7. Sny są super. Radio SK. A czy komuś z was śniły się bilety na kortowiadę? Słuchajcie Eski, będę je dla was miał.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.

0: Ringowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
5: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa. Toruń, ulica Ślusarska 6. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
6: Jesteśmy dla Ciebie na jedno kiwnięcie palcem. Aplikacja Taxi for Toruń. 19194. Aplikacja wyświetla czas dojazdu taksówki, dane kierowcy, numer boczny pojazdu, gwarantowaną cenę za kurs, możliwość wyboru auta, na przykład kombi, transport dzieci i przesyłek, możliwość zrobienia zakupów, odpalenia auta za pomocą kabli, odstawienia samochodu. Pobierz aplikację Taxi for Toruń już dziś ze sklepu Play. 19194.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
9: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
8: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
9: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Taco Hemingway przejął stadion narodowy. Wczoraj raper zagrał koncert na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty. Między innymi Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeżeli przegapiliście ten koncert, zaglądajcie na Instagram Radia SK. Mamy nagrania. W czasie koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał, że to nielegalna reklama. Taco stwierdził, tutaj cytat, że w tym roku po raz pierwszy został ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku rad.
13: No na pierwsza, czytajcie książki. Wróćcie chaos na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Wy się stwierdzili, rozwijacie mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. I mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
12: Taco polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Taco na PGE Narodowym w Warszawie. Na nim również będą bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Łatwo Gang, który postanowił rowerem przejechać całą Polskę i zebrać 12 milionów dla chorego Maksia, powoli dojeżdża do Łodzi. Do Gdańska jeszcze kawałek, ale za to do celu zbiórki coraz bliżej. Już ponad 7 milionów. No, piękna sprawa to jest i piękne hity dla Was mam. Fuka i Vito Bambino, zabiorę Cię tam. Mati Fuczyło, cześć.

0: wszystko jedno to wideo, a to jest SK 18 minut po 15 i obiecałem, że będę miał dla Was bilety na fajną imprezę. I wszystko się zgadza. W czwartek w Olsztynie startuje Kortowiada, ona potrwa do soboty, a tam zagrają m.in. Kacperczyk, Enej, Jankigi, Tymek, Problem, Kizo, Kuban, Maryla Rodowicz czy na przykład Żabson, a więc dla każdego coś się znajdzie. Ja mam wejściówkę na całą taką imprezę dla Was i dla Waszej ekipy. Musicie mi tylko powiedzieć, kogo na taką imprezkę zabierzecie. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze, a ja za chwilę kogoś wybiorę. Radio SK. Kogo zabierzecie na taką imprezę, czekam na głosówki.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Miles Smith i Stargazing w Radiu SK, 23 minuty do 16. Chciałbym przypomnieć, że przed nami już ostatni tydzień rekrutowania ekipy do naszego wyjazdu. Mówię o akcji Odlot Ściśle Tajny. Wiadomo kiedy, już bardzo niedługo, od 29 maja. Wiadomo z kim, Young, Skama i Wiktor z naszego SK-owego poranka. No ale nie wiadomo dokąd. Polecicie. A żeby polecieć z naszą ekipą, to musicie pokazać, że odlecieć to akurat wy potraficie. O czym mówię? Zgłoszenia są bardzo proste w aplikacji Radia SK. Trzeba wysłać zdjęcie, które pokaże was w akcji, no i które namówi nas na wysłanie was z naszą ekipą. Chcecie? To pobierajcie na aplikację Radia SK za darmo i wysyłajcie zgłoszenia, a potem jest szansa na to, że polecicie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na Odlot Ściśle Tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama. 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
9: Auto stare, niesprawne, po wypadku, a może po prostu go nie chcesz? Jeśli ma trafić na złom, zrób to bez komplikacji. Autokasacja u Jacka. Odbieramy wszystkie rodzaje aut. Laweta gratis, gotówka na miejscu. Do tego najlepsze ceny i zaświadczenie o kasacji do Wydziału Komunikacji. Chcesz pozbyć się auta? Jest autokasacja u Jacka. Jeden telefon i po sprawie. Dzwoń 530-219-219. Więcej na auta-skup.com.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.

0: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
1: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
2: Jakich ludzi?
1: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
2: Ojciec, nie to okno. To tu.
1: Gdzie?
2: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale.

0: detale. I na Automoto, i na OLX.
1: I to tu?
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto, to tu.
3: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120%.

0: Nie widzę.
1: Ojciec, nie to okno. To tu.
0: Gdzie?
1: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
0: I to tu?
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
3: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120%.

0: z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandi. Przetestowane przez czas.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Automoto Festival. Największy na świecie zlot Mercedesów. Auta z ponad 100-letniego okresu produkcji. Przejazdy super samochodami dla publiczności. Runda Mistrzostw Polski Car Audio. Symulatory, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Niedziela 24 maja. Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Więcej na www.ams-torun.pl.
3: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato.
1: A ja obiecałem wam bilety na Kortowiadę. Ta impreza startuje już w najbliższy czwartek i będzie się działo, bo przez 3 dni na scenie pojawi się dziesiątki artystów, a my w Esce przez cały weekend mamy dla was wejściówki. Musieliście mi tylko powiedzieć, kogo na taką imprezkę byście zabrali. Ewa się nagrała.
2: Dobry dzień, dobry dzień. Oho. To twoje radio SK. Dobry dzień. A na Kortowiadę zabiorę męża, przyjaciółkę i jej faceta. I będziemy się bawić najlepiej na świecie, obiecuję.
1: No dobra Ewa, skoro obiecałaś, to załatwione. Bilety dla ciebie i twojej paczki są twoje.

0: tylko promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać

0: 59 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów, pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Znasz już chmurkę, a teraz poznaj jej wieczorną odsłonę. Po zmroku Bajchmurka. Szewska 15/17 w Toruniu, ale po południu wszystko zmienia klimat. Za dnia speciality coffee i matcha. Wieczorem soczyste burgery, tatary, schaby babcigieni, autorskie mocktaile i comfort food. Klimatyczne wnętrze, dobry vibe i spotkania do późna. Po zmroku Bajchmurka. Kiedy kończy się dzień, zaczyna się smak.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak.
11: Toruń na czasie.
12: Marta Łyzerska, ten weekend możecie spędzić w gronie kobiet i to naprawdę wyjątkowych. Drift Girl Camp to propozycja z motoparku, czyli coś dla fanek driftingu, aut klasycznych, tuningowych, wyścigowych czy też motocykli. Możecie też wybrać się już na godzinę 19 na koncert na dachu, a konkretnie na dachu Centrum Sztuki Współczesnej. To taki bifor przed imprezą kobiety. Start z 19.
10: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Toruń, Królowej Jadwigi 20.
13: Muzyką się żyje.
14: Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjechała. Z Polski artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. Poleciała do Londynu, aby pracować nad nowymi piosenkami. Będzie to album, a jaki to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
15: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
16: Jesteś szczęśliwa.
15: Jestem szczęśliwa.
14: Alicja może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach wokalistki możecie przeczytać na sk.pl. A SK otwiera letni sezon koncertowy. Powraca nasza letnia trasa SK Music Tour w ostatni weekend maja, pierwszy przystanek, a to wszystko w ramach Dni Opornik Śląskich. Za tydzień, w sobotę, na scenie Miu i Agnieszka Chylińska, a w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp jest darmowy. SK załatwia też bilety na największy festiwal studencki w Polsce. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Kortowiadę. Ta impreza już od czwartku do soboty nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie. Zagra m.in. Kizo, Żabson, Michał Szczygieł, Enej Kuban i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. W Radiu SK mamy zaproszenia dla całej Waszej ekipy. I u nas mamy też hity dla całej waszej ekipy. Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness, tak zaczniemy. Będzie też hymn męskiego grania, a więc nareszcie od Igora Herbuta, Zali i Vito Bambino. I ja też jestem, nareszcie, 2 minuty po 16. A ja to Mati Fuczyło, cześć!

Alexandra Stani, Mr. Saxobeat. 17 minut już po godzinie 16, to jest Radio SK i to jest sobota. Ten kawałek Mr. Saxobeat swego czasu królował w gorącej 20, ale to lata temu, natomiast to hit zawsze na czasie. A jeżeli chodzi o kawałki, które w gorącej 20 teraz królują, to przed chwilą mogliście usłyszeć hymn męskiego grania tegorocznego, a więc nareszcie Igor Herbut, Zalia, a do tego jeszcze Vito Bambino. Ten kawałek tym razem na miejscu drugim, wczoraj na miejscu pierwszym znalazł się Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty in the Beat. Kawałek, który ma 14 lat po występie na Coachelli Justina Biebera, znów stał się popularny. Na trzecim miejscu Tame Impala i Jenny Dracula. Pamiętajcie, aby głosować na sk.pl i pamiętajcie, aby w piątki po 18 słuchać. Michał Sowkowski zaprasza, a ja

0: Tymczasem zaglądam do Łatwoganga. On jedzie przez całą Polskę i zbiera kasę ponownie na dzieciaki. W tym przypadku dla Maksia 12 milionów trzeba zebrać. Do tej pory udało się zebrać już 7 milionów 700 tysięcy 51 złotych i to cały czas rośnie. Jedzie już 24 godziny prawie na rowerze przez całą Polskę z gór aż do Gdańska. No i zostało jeszcze sporo drogi, bo teraz te okolice Łodzi. No więc coś mi mówi, że to się uda. Trzymamy kciuki w takim razie. Piękna sprawa i trzymamy kciuki też za nogi i w ogóle całe ciało Piotrka, bo zgłaszał, że czuje się tak średnio, więc mamy nadzieję, że będzie czuł się tylko lepiej z każdym kilometrem. Radio SK. U nas zaraz tylko dobre hity. Obejmuje noce Jonathan Pezetliwka.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: Half Price. Great brands.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
3: bezpiecznie.
2: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: A i tak brzmi Weekend z Eską, tak? Czyli bardzo dobrze, 24 minuty do 17 to Nicki Minaj i Starships. Słuchajcie, zrobiło się bardzo głośno, zresztą pewnie o tym wiecie, o influencerze z Ukrainy, który sportowym autem wjechał aż na brzeg Morskiego Oka, czyli przez kilka dobrych kilometrów jechał drogą, którą autem tak prywatnie jeździć zupełnie nie można. Influencer napisał potem, że tak naprawdę to on źle zrozumiał ostrzeżenia i myślał, że chodzi o to, że tam nie da się dojechać przez to, jak wąska jest ulica i tyle. I gdy wracał, zatrzymała go policja i pojawił się mandat. 8 punktów karnych i 100 złotych. W internecie jest teraz milion komentarzy dotyczących właśnie tej stówki. Czytam jeden z nich. To brzmi bardziej jako opłata niż kara. Radio SK. Jako opłata za wjazd.
1: Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz

0: pyszne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert zostawili nam piosenki. Utwory Grzegorza Ciechowskiego, Ryszarda Ridla, Danuty Rin w wykonaniu Julii Wieniawy, Piotra Roguckiego, Wiktora Waligury oraz Andrzeja Lamperta. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
12: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
13: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
15: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

Jak przyjemnie się robi, prawda? Olivia Rodrigo i Drop That w SC 6 minut do 17 i chciałem przypomnieć, że we wtorek szykuje się Dzień Matki. To już bardzo niedługo, więc pamiętajcie. A my możemy wam pomóc z prezentem w przyszłym tygodniu. We Wrzuć na Luz po 15 możecie nam opowiadać przygody, które przeżyliście z swoimi mamami. Do zgarnięcia pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem i 5 stówek na nowe buty. Brzmi dobrze? No jasne, że tak. To zgłoszenia za darmo na SKPL. A u nas zaraz kolejne hity. Będzie Alex Warren.

0: Autopromocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: Świętuj z nami 26. urodziny Pricommerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Pricommerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Pricommerce. Nasze ceny rządzą.

Od 3 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK. Ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany w 2012 roku. Teraz powrócił, to wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych. A wracając do gorącej dwudziestki, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. Na trzecim Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na sk.pl. Głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie SK w każdy piątek po 18. Zaprasza Michał Sobkowski. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych DJ-skich setów. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie. Potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trends od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa na 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety. Dziś o 21:00 ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Wtedy będą łezki, a teraz zadbam o uśmiechu. Fever Dream, Alex Warren, Daddy Cool, End of Beginning. Te hity zagram na pewno. Mati Fuczyło to ja. Cześć!

0: Ten hit mógłby się nie kończyć. To Taylor Swift i Elizabeth Taylor, West 16 minut po 17. A ja pytam was dzisiaj o to, co mogłoby się skończyć. Tak raz na zawsze. Paulina nagrała się na eskowym Messengerze.
1: Hej, pytacie o to, co mogłoby się skończyć raz na zawsze? Otóż moje pranie. Wyobraźcie sobie, że nie ma wody. Na osiedlu pękła pompa i totalna posucha. A moje pranie kisi się już od kilku godzin.
0: Ajajaj.
1: A tak się cieszyłam, że takie słoneczko, wszystko poschnie. A tu... ząg. No cóż, przecież nie będę swoich brudów wywlekać po cudzych pralkach. Pozdrawiam.
0: No, no tak, z tym praniem brudów to w ogóle różnie bywa. Czasem można wyjść na tym bardzo słabiutko. Na przykład pewien pan jakiś czas temu miał radę, która pasuje idealnie do tematu prania brudów.
2: Trzeba nakierować swoje myślenie na dobre elementy. Jak odczuwamy brak miłości, to kupcie sobie psa, kota i to bardzo uspokaja.
0: Radio SK. Można? Można. Kuba i Kuba, dość, to już za chwilę.
3: Reklama.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
6: Blik. Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie, a warto?
6: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
11: Rossmann.
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
14: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty.
14: Tych niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty.

0: To jeden z tych hitów, który lubimy. I to bardzo. Magiera, Sobel, Drobna Zabawa. A co powiecie na coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo jeżeli powiecie to co ja, czyli tak, to oczywiście mam coś dla was bardzo dobrego. Robin Schulz postanowił nagrać nowy kawałek. Nazywa się Better Times, zaprosił do współpracy Barbs i wyszło coś naprawdę dobrego. Jeżeli lubicie elektroniczne, klubowe klimaty, to będzie podobało wam się na 100%. Więc sprawdźmy, przekonajmy się. Robin Schulz, Barbs i Better Times.

0: Minut zostało do 18. Co mogłoby się skończyć? O to dziś was pytam. W tym temacie wysyłacie wiadomości głosowe na Facebooku Radia SK i Marcin ma swój pomysł.
1: Cześć SK.
0: Cześć.
1: Co bym chciał, żeby się dzisiaj skończyło? Ja może odwrotnie powiem.
0: No dawaj.
1: Co bym chciał, żeby się nie skończyło? Sobota. Wolne. Żona wyjechała do córki. U nas piękna pogoda. Rower między nogi. I jeździ sobie człowiek do woli, żeby to się nigdy nie skończyło. Tego sobie życzę. Pozdrawiam wszystkich.
0: To ja tobie też tej dobrej zabawy życzę, Marcin, w takim razie. A tymczasem na rowerze śmiga też dzisiaj Łatwo Gang. Ten pan, który niedawno zebrał setki milionów dla fundacji Cancer Fighters, teraz zbiera miliony dla chorego Maksia. Ta szalona wyprawa trwa już 25 godzin. Bez przerwy jedzie na rowerze i udało się uzbierać już ponad 8 milionów złotych. Do celu jeszcze 4 miliony i 350 kilometrów. Coś mi mówi, że to może się udać. Trzymamy kciuki. Jack Style i Turn the Lights Off, to już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy. Odlot ściśle tajny. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
4: Reklama. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Centrum Handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Auto stare, niesprawne, po wypadku, a może po prostu go nie chcesz? Jeśli ma trafić na złom, zrób to bez komplikacji. Autokasacja u Jacka. Odbieramy wszystkie rodzaje aut. Laweta gratis, gotówka na miejscu. Do tego najlepsze ceny i zaświadczenie o kasacji do Wydziału Komunikacji. Chcesz pozbyć się auta? Jest autokasacja u Jacka. Jeden telefon i po sprawie. Dzwoń 530 219 219. Więcej na auta-skup.com.
8: Jesteśmy dla Ciebie na jedno kiwnięcie palcem. Aplikacja Taxi for Toruń. 19194. Aplikacja wyświetla czas dojazdu taksówki, dane kierowcy, numer boczny pojazdu, gwarantowaną cenę za kurs, możliwość wyboru auta, na przykład kombi, transport dzieci i przesyłek, możliwość zrobienia zakupów, odpalenia auta za pomocą kabli, odstawienia samochodu. Pobierz aplikację Taxi for Toruń już dziś ze sklepu Play. 19194.
9: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Mezo i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
15: Skoda. To będzie ostatnia reklama. 3, 17, 4.

0: 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: 5 minut do 18 to Lori, wszystko jedno, wszystko źle. Paweł Bogaj pojawił się w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Już za chwilę będę mówił dobry wieczór, ale jeszcze powiem dzień dobry.
0: A kiedy się zaczyna wieczór?
1: 18 punkt. Jak zaczynamy imprezkę, to zaczyna się też wieczór.
0: No tak, no bo zaczyna się impreza, no to wtedy robi się też,
1: robi się ciemniej.
0: No dokładnie tak. No 18 u nas w Polsce to tak nie do końca. U ciebie wszystko jedno, czy wszystko źle, czy wszystko dobrze?
1: Wszystko dobrze, ale mam problemy z łękotką, także to nie jest wesoło, no.
0: No dobrze.
1: Jak są na sali jacyś lekarze, proszę bardzo, proszę się zgłaszać.
0: Darmowa porada medyczna, już sobie to ogarnął. Paweł Bogaj zostaje z wami i zaczyna imprezkę, a ja uciekam. Widzę, że są niezłe hity i wiem, że masz niezłe nagrody, więc dobrej zabawy.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie od 22 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko, Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
2: Nie musisz.
1: Jak to nie muszę?
2: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
1: Oto Moto Lease?
2: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
1: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
2: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
1: I to gdzie?

OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.

0: skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandi.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandi. Przetestowane przez czas.
1: Automoto Festival. Największy na świecie zlot Mercedesów. Auta z ponad 100-letniego okresu produkcji. Przejazdy super samochodami dla publiczności. Runda Mistrzostw Polski Car Audio. Symulatory, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Niedziela 24 maja. Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Więcej na www.ams-torun.pl.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak.
10: Toruń na czasie.
11: Marta Łazarska, cześć, dzień dobry. Jeżeli chcielibyście skorzystać z ruchu i dobrej zabawy jednocześnie, to mam dla Was propozycję night skatingu pierwszej odsłony w tym roku. Startujemy o 19.30 z parkingu Centrum Handlowego Przybroniewskiego. No i do pokonania jest około 10-kilometrowa. Pamiętajcie, żeby były też kaski. Niektórzy twierdzą, że bez gwiazdy nie ma jazdy i właśnie dla nich zlot Mercedesa na terenie Aeroklubu Pomorskiego od 11 już jutro.
9: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Toruń, Królowej Jadwigi 20.
12: Muzyką się żyje.
13: Polish Hip Hop Festival jednak nie zmienia lokalizacji. Rapowe święto jak co roku powróci na plażę nad Wisłą w Płocku. Jakiś czas temu organizatorzy poinformowali, że impreza będzie miała nową lokalizację, czyli Stadion Wisły Płock. Teraz jednak po wielu głosach niezadowolenia ze strony fanów nastąpiła decyzja. Uwaga, jak czytamy w oświadczeniu, od momentu ogłoszenia nowej lokalizacji dostaliśmy od Was ogrom wiadomości. Widzimy, jak ważną część historii festiwalu jest dla Was plaża nad Wisłą i jak mocno identyfikujecie się z nią na festiwalu. A więc Polish Hip Hop Festival wróci na nadwiślańską plażę w Płocku. Impreza, uwaga, potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, tacy jak PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Guzior, Jan, Kleosia, Fukaj czy Tede. A partnerem tej imprezy, uwaga, jak zawsze jest Radio Eska. Słuchajcie uważnie Eski, no bo będziemy mieli dla Was bilety właśnie na to wydarzenie. Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rap Stacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugim weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. 10. jubiluszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także PZ, BDS, White, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Słuchajcie uważnie Eski, bo my niebawem będziemy mieli dla Was zaproszenia na Rap Stację. A Gips otwiera nowy rozdział w karierze i zmienia styl. Już w piątek raper wyda nowy album pod tytułem Nurt. Jak sama nazwa wskazuje, ta płyta ma dosłownie zmienić nurt jego kariery. Zapowiada bardziej popowe brzmienia. Dostaliśmy już zapowiedź tego krążka. To kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym Gips nie rapuje, a śpiewa. Razem z nim na wokalu pojawia się też Igo, a ten kawałek mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A jeśli chodzi o Igo, no to ten artysta szykuje się do wyjątkowego występu. Już za tydzień, w sobotę i niedzielę zagra na Wawelu w Krakowie. Artysta przyznaje, że jest to dla niego bardzo duże wydarzenie. Szczególnie ma znaczenie to dlatego, że Kraków to jest jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczynała się jego muzyczna kariera. No jak na zewnątrz jest taka pogoda, że aż się chce imprezować. 3 minuty po godzinie 18 już oficjalnie zaczynamy sobotnią imprezkę w Radiu SK. Mam dla Was, uwaga, kilka nowości, do tego bilety na bardzo fajne wydarzenie w Olsztynie, czyli Kordowiada się zbliża. Więcej szczegółów za moment. A teraz gramy hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam na początek imprezki. Damiano David, The First Time. Zróbcie głośniej, pobawmy się razem.

Ja sobie sprawdziłem pochodzenie pani Tate McCree, 11, już 12 minut po godzinie 18. Pani Tate, uwaga, jest w połowie Kanadyjką, a w połowie Niemką. Jej mama jest Niemką. Pozdrawiamy naszą sąsiadkę z lewej strony. Ale Tate McCree już za nami, a ja sprawdzam właśnie, kto dzisiaj świętuje, komu należą się takie brawa. I uwaga, Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, czyli dzisiaj wolne sądy, w sensie wolne, bo nie przyszli do pracy. Do tego uwaga, Dzień Teścia, no i właśnie, dzisiaj pokażemy tym teściom troszeczkę miłości, albo chociaż prawdy. To jest zadanie na dzisiaj, na dzisiejszą imprezkę. Dziewczyny, faceci, panowie i panie, jaki jest wasz teść? I ja wiem, że niektórzy nie mają teścia, to możecie sobie wymyśleć, jakiego byście chcieli mieć teścia. Czy to jest na przykład gość, który przyjeżdża i od razu mówi: a kto to tak źle to pomalował? Kto to tak źle zaparkował to auto? Takich teściów też potrzebujemy, oczywiście. A może to jest taki teść w stylu, że to jest dobry ziomek i lubicie go czasami zaprosić na grilla, żeby napić się z nim orężady albo zjeść wspólnie karkówkę? Proszę się chwalić. Nagrajcie mi teraz głosówkę na Messengerze Eski, ja czekam. I dokończcie zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj jest czas na wasze przemyślenia. Ewentualnie możecie mi opowiedzieć najbardziej absurdalną historię z udziałem waszego teścia. Czekam na hity. Tymczasem, słuchajcie, dla wszystkich teściów gram już teraz hity od Eski, Mozzy Man w Radiu SK. Przypominam jeszcze raz, proszę dokończyć zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że...

Silver już za nami, 21 minut po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. Dzisiaj dzień teścia, przypominam, jak ja bym miał, słuchajcie, takiego teścia jak na przykład Robert Lewandowski, no to dzisiaj pewnie byśmy świętowali w Barcelonie. Ja przypominam, dzisiaj dzień teścia, ale też... A poczekajcie, zmienię podkład. Ale dzisiaj też... Robert Lewandowski odbył swój ostatni trening w Barcelonie. A o 21:00 jego ostatni mecz w tym klubie. I uwaga, brakuje mu już tylko jednego gola, żeby znaleźć się w top 10 strzelców w historii Barcelony. No presja jest ogromna. Jak nie strzeli, no to w Hiszpanii i tak będzie legendą. Ale na polskim osiedlu pewnie pojadą z nim do spodu.

0: teraz się mogę pomylić. Uwaga, Shinza, Arco, Kasango, Faja, Faja w Radiu SK, 30 minut po godzinie 18. Ten numer znajdziecie w propozycjach do gorącej 20. Głosujecie oczywiście na sk.pl. No a ten kawałek, jak się wsłuchałem, to brzmi jak odlot ściśle tajny. Bardzo wakacyjnie. A tak wczoraj, a propos naszego odlotu ściśle tajnego, dołączyło do nas dwoje wspaniałych słuchaczy.
1: Słuchaj, powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
2: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego.
3: Drogi Mateuszu, Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Rewelacja!
0: Rewelacja! Wy też tak możecie krzyknąć, co trzeba zrobić? Zgłoszenia tylko i wyłącznie przez Eskobo aplikację pobierajcie i zgłaszajcie się już teraz na odlot ściśle tajny.
4: Radio SK. Reklama. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.

0: tego poziomu nie da się przebić.
1: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
13: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
12: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
13: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy o więcej.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Znasz już chmurkę, a teraz poznaj jej wieczorną odsłonę. Po zmroku Bay Chmurka. Szewska 15/17 w Toruniu, ale po południu wszystko zmienia klimat. Za dnia speciality coffee i matcha. Wieczorem soczyste burgery, tatary, schaby babci gieni, autorskie mocktaile i comfort food. Klimatyczne wnętrze, dobry vibe i spotkania do późna. Po zmroku Bay Chmurka. Kiedy kończy się dzień, zaczyna się smak.
20: I po reklamie.

0: To jest bardzo wakacyjny numer. Talk to you w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 19. Ja przypominam, dzisiaj dzień teścia, tak? I w związku z tym mam do rozdania 4 imienne zaproszenia na kordowiadę. To się wszystko dzieje w Olsztynie. Czekam na wasze dokończenie zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj się pojawiły pytania z tłumu. A jak ja nie mam teścia, to co ja mogę nagrać? No to możecie nagrać na przykład, jak sobie wyobrażacie takiego swojego fajnego teścia. A jak nie jesteście jeszcze po ślubie, ale jest już ktoś, kto będzie w przyszłości waszym teściem, to bardzo chętnie też jego historię usłyszymy. Słuchajcie, najfajniejsze odpowiedzi na drodze biletami na kordowiadę. To są imienne bilety, więc dajcie znaka przy okazji, kogo tam byście ze sobą zabrali. Ponad 30 artystów w Olsztynie wystąpi, jeszcze więcej bawiących się studentów. No będzie fajnie. Mojego teścia szanuję za to i tutaj mamy już, proszę bardzo, pierwszy głos.
1: Ładnie kilka lat temu, kiedy pracowałem z teściem w Anglii, jechaliśmy z Birmingham do Port Madoc na wycieczkę, jakiś wyjazd firmowy, już nie pamiętam. W każdym razie kupiłem wtedy płytę.

0: płytę Rihanny i tam był taki utwór Shut Up and Drive. No i w drodze teść się pyta, o czym ona śpiewa. Ja odpowiedziałem tłumacząc, zamknij się i jedź. Ja w sumie nie wiedziałem do końca, dlaczego jechaliśmy cały czas w ciszy do końca pracy.
1: Pozdrawiamy gorąco Messenger Radia SK. Dokończcie zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że...

0: delikatna.
1: Jak aksamit. I napisała ponad 170 piosenek dla największych polskich gwiazd. To Marisa z piosenką Odkochaj. Ten numer też znajdziecie w propozycjach do gorących dwudziestki. Całe zestawienie przypominam na sk.pl. Tam też możecie głosować na swojego ulubienicę. Albo jak w tym przypadku na swoją ulubienicę. Proszę bardzo, zróbcie głośniej.

0: Reklama.
1: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak

0: Reklama.
1: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak

0: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
2: Doktorze, syn znowu kaszle.
3: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
2: Co mogę zrobić?
3: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
4: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany, tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj raper zagrał koncert na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, które znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, wpadajcie na Instagrama Radia SK, mamy nagrania. No a w czasie koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez główny inspektor farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Instytucja uznała, że to nielegalna reklama, a Taco Hemingway stwierdził, tutaj cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chcecie mieć dobry wpływ na młodych ludzi, ja też chcę mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił też kilku rad młodym ludziom.
4: Czytajcie książki, zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Wy się spodziewali, rozwijacie mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. I mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
3: Bardzo uważajcie na alkohol i czytajcie książki. Tako polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił, no i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. Na nim również będą bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. A już w poniedziałek Warszawa stanie się stolicą polskiej muzyki. Przed nami ceremonia rozdania Fryderyków, czyli Fryderyk Festiwal 2026. Na gali muzyki rozrywkowej poznamy laureatów polskich nagród muzycznych, a wśród nich jest wielu artystów, których znacie ze SK, wśród tych nominowanych. Na Fryderykach w kategorii Album Roku Pop ma szansę, uwaga, m.in. Igo, Wiktor Dyduła czy Zalia. A wśród nominowanych do hip-hopowego albumu roku jest z kolei Kuban, PZ czy Quebona Fide. Ciekawie wygląda też lista nominowanych w kategorii Single Roku Pop. Szanse na tą statuetkę mają m.in. Kuban, Zalia i Faust za hit Kyoto, Daria Zawiałow i Artur Rojek za numer Dziwna, a także Sanach z Krzyśkiem Zalewskim za kawałek Eviva l'Arte. Gale rozdania Fryderyków będzie można obejrzeć w telewizji.
0: Impreska.
2: Impreska.
0: Impreska. Impreska.
3: Dwie minuty po 19:00, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Za chwilę gram coś nowego w naszej sobotniej playliście i to prosto z Francji. Do tego wyślę was i waszą ekipę na Kordowiadę. Zostańcie blisko Radia SK. Paweł.

0: skuterem, rowerem, samochodem. Ciekawe, czym jedzie Dawid Podsiadło. To mało miasteczkowy, czyli uwaga, trzeci album pana Dawida. No, tak ten czas zapitala.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, 13 minut po godzinie 19, a teraz czas na mocne klubowe granie. Zróbcie już teraz głośniej. Hugel, czyli francuski DJ i producent znany z remiksu Bella Ciao powraca. Ta piosenka nosi tytuł Moving to the Sun i ten kawałek jest pierwszym numerem z jego nadchodzącego debiutanckiego albumu 21. No nie wiem jak wy, ale ja nie mogę się doczekać. A, no i na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej 20.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kot.

A za chwilę Katy Perry w Stanach. Tymczasem, słuchajcie, czytam i sprawdzam, co się dzieje w internetach. Maja Ostaszewska tłumaczy się z udziału w kampanii promującej skórzane torebki. Powiedziała, nie jestem nieskazitelnie ekologiczna. No, czyli ekologia kończy się tam, gdzie zaczyna się dział w

0: Legendary Lover od Katy Perry, czyli legendarna miłość z Katy Perry. Ja zacząłem sobie to wyobrażać, ale może zostawmy to, wrócimy do tego później, po 22. Dzisiaj, słuchajcie, Dzień Teścia, przypominam, i oczywiście złóżcie swoim teściom wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, a może zawieźcie im coś fajnego na grilla, na przykład karkóweczka już zamarynowana, tylko wystarczy wrzucić. Teściowie doceniają takie gesty. Ja przypominam, nagrywacie swoje głosówki ze swoim dokończeniem zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... Proszę bardzo, jedna z głosówek.
1: Mojego teścia szanuję za to, że została mu reszta honoru i nie przyjeżdża do mnie.
0: Radio SK. Nie, no ale tak to nie, no tak to nie.
2: Reklama. Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
3: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub wie.
2: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw Music.

0: Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: Słuchajcie, zadzwoniłem do Moniki i powiedziałem: Monika, wchodzimy na antenę, a Monika do mnie co? Halo, halo?
1: Nie przygotuję się w 10 sekund.
0: Monika, Monika, spokojnie, już jesteśmy na antenie i się przygotowałaś, brawo dla ciebie. Słuchaj, cały czas mówimy o teściach. Ty mi zdradziłaś, no właściwie niech słuchacze sobie sami posłuchają, co ty powiedziałaś o swoim teściu.
1: Cześć, tu Monika z Lublina. Odpowiadając na pytanie, za co najbardziej szanuję i podziwiam mojego teścia, to zdecydowanie za to, że wytrzymuję z moją teściową od 25 lat co najmniej.
0: Czy teściowa o tym wie, Monika? Opowiadaj.
1: Tak. To i obok i też jest zadowolona. Mówi, że jedzie do Olsztyna.
0: Daj mi tutaj teściową, poproszę teściową.
1: Jak ma... Słucham.
0: Jak mamusia ma na imię?
1: Tak samo jak moja synowa, Monika.
0: Monika, no to, no to przecież wy się pięknie przyciągnęłyście, dziewczyny. A czy mama teściowa lubi koncerty?
1: Uwielbiam.
0: Okej, dobra, a daj mi Monikę, tą swoją synową.
1: Słucham.
0: Dobra, czyli wy macie taki dobry kontakt, a po prostu tak nagrałaś, żeby sobie pożartować z teściowej, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Okej, no i to jest najważniejsze.
1: Rozliczymy się później.
0: Okej, dobra, no to żeby Monika teściowa i Monika, czekaj, teściowa i kto, ty jesteś, kto, czekaj, kto?
1: Synowa.
0: Synowa, dokładnie tego słowa zabrakło, to żebyście się tak dobrze, fajnie połączyły i miały do tego okazję, to proszę bardzo, uwaga, zróbcie wielkie brawa. 4. A jak? Dla ciebie, Monika, i twojej paczki, teściów, teściowe, znajomych, 4 bilety na kordowiadę. A zabieracie też teścia?
1: Tak. No, muszę zabierz.
0: A, może wam się w końcu relacja poprawi?
1: Mamy nadzieję.
0: Ach, trzymam kciuki, a teraz Rose i Bruno Mars.

Wiktor. Waligura, 4 pory roku, 7 minut zostało nam do godziny 20. Wcześniej wspominałem, oczywiście świętujemy cały czas Dzień Teścia, ale Olga odezwała się na Messengerze, przypomniała, że dzisiaj nie tylko Dzień Teścia się obchodzi, ale jest też Dzień Spedytora. No i właśnie Olga pozdrawia z dyżuru. Spedytorzy to są osoby, które układają innym dzień. Mówią, gdzie ktoś ma jechać, po co ma tam jechać, co załadować, co rozładować. Ja mam takie wrażenie, że żona mojego kumpla Maćka jest u nich takim spedytorem. PS Maciek, trzymaj się. Kiedy indziej pojedziemy na te ryby.

0: SK. SK.
1: Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
2: A punktualnie od 22 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20.
3: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Męska rzecz. Markus Kerr. Największy salon mody męskiej w centralnej Polsce. W ofercie garnitury dla ósmoklasistów, maturzystów, komunie, wesela i inne okazje. Dla panów młodych kolekcja ślubna. Aż 20 rodzajów smokingów w różnej kolorystyce. Przeróbki krawieckie gratis przez 2 lata od zakupu. Profesjonalna obsługa dobierze buty i dodatki. Zawsze atrakcyjne ceny i promocje. Toruń, Szosa Lubicka 137 z dużym parkingiem pod salonem. Zapraszamy. Markus Kerr.
2: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak.
2: Toruń na czasie.
11: Marta Łezerska, już dziś możecie wybrać się na 8 urodziny toruńskiego Drum and Bass. Jest to okazja, żeby usłyszeć na scenie głównej między innymi takich artystów jak Sinusoida, Krusty, Banana F czy Lunatic. Start godzina 21 w klubie NRD. No ja przypominam, że jeszcze dziś przed nami maraton juwenaliowych koncertów w programie między innymi Lotta, Margaret, Żabson czy też Enej.
10: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Toruń, Królowej Jadwigi 20.
12: Muzyką się żyje.
13: A ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and a Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To jest numer 1 gorącej 20 Radia SK, ale kawałek sam w sobie no, nie jest nowy. On został wydany prawie 15 lat temu, w 2012 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych, no i wracając do gorącej dwudziestki. Na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i

0: Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
1: Jesteś szczęśliwa.
0: Jestem szczęśliwa.
2: I to jest najważniejsze. O najbliższych planach wokalistki możecie też przeczytać na sk.pl. Wpadajcie i sprawdzajcie. A Dua Lipa zrobiła fanom prezent. Wydała film, no i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Ta trasa była jak dotąd najpiękniejszym i najbardziej satysfakcjonującym doświadczeniem w mojej karierze. Stworzyliście coś więcej niż tylko koncert. Stworzyliście rodzinę i czuję, że to każdej nocy. Tak Dua Lipa mówi w zwiastunie koncertowego filmu, a produkcję możecie znaleźć m.in. na YouTubie.
3: Imprezka.
4: Imprezka.
3: Imprezka.
2: Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego imprezkowania. Dzisiaj mam jeszcze kilka muzycznych nowości w zanadrzu. Zagram m.in. kawałek, który nosi fajny tytuł Colorado. Ja jak byłem kiedyś młodszy, to w moich okolicach właśnie tak nazywał się klub. I tam się bardzo sporo działo. Bo tak samo dzieje się bardzo dużo w Radiu SK. Paweł Bogaj, zapraszam, a teraz numer 2 gorącej dwudziestki.
5: Ja się staram.

spróbuję jego głosem. Sean Paul, czyli ikona, wystąpił 20 maja 2026 roku w Warszawie. To się wszystko działo na Torwarze. Nasza koleżanka Weronika od Sociali mówiła, że była i było cudownie. Pozdrawiam, ja jej wierzę. Ale słuchajcie, gorsze nastroje niż takie fajne pokoncertowe mają teraz dziennikarze w Argentynie. Tam się dzieje. Podobno tam dziennikarze zaliczyli wpadkę i do rozmowy o UFO zamiast ufologa zaprosili urologa. A może to nie pomyłka? Może po prostu kolanoskopia to jest zabieg nie z tej ziemi?

Mojego teścia szanuję za to, że jest mega najlepszym dziadkiem na świecie. Opiekuje się moim synem cudownie. No i to jest człowiek, z którym zawsze można wypić. Chodzi o orę Ladę oczywiście.

0: Musimy zagrać Superstars w Radiu SK 19 minut po godzinie 20. Proszę zrobić głośniej. Cały czas sprawdzam, za co chcielibyście podziękować swojemu teściowi albo pozdrowić go gorąco. Uwaga, uwaga, odbieramy. Teraz Daniel się nagrał, proszę bardzo.
1: Jego teścia szanuję za 10 lat po ślubie, a ja go widziałem tylko raz.
0: Wow, czyli twój teść jest magikiem. Radio SK. Pewnie zniknął po mleko.

0: Ja sobie sprawdzam, co się dzieje u Łatwoganga. Prawie 9 milionów złotych gość zebrał. No to jest coś wspaniałego. Możecie cały czas śledzić live na YouTubie Piotrka. Pozdrawiamy gorąco, trzymamy kciuki. 12 milionów, tyle chce chłopaku zbierać. No i myślę, że spokojnie mu się uda. Ale słuchajcie, a propos tych, którzy jeżdżą, proszę uważać, ostrzeżenie jest przed dziką zwierzyną. Te majowe, sobotnie wieczory to taki czas wzmożonej aktywności zwierząt w lasach. One się czasami przytulają do siebie. I proszę uważać na drogach. Przypomnijmy kierowcom, noga z gazu, szczególnie na tych drogach lokalnych, między lasami. Proszę na siebie uważać, bo zwierzyna no, nie zna przepisów ruchu drogowego. Ja nawet wymyśliłem takie hasło. Uwaga! Nie bądź jeleń, zwolnij!
1: Świetnie. Zapiszmy ten pomysł, żeby nam nie wyleciał i myślmy dalej.

0: 15 minut zostało do 21. To oczywiście PZ Tower, dom nad wodą. No fajnie mieć takiego teścia właśnie z domem nad wodą. Można sobie w ciepłe dni, takie jak właśnie dzisiaj, pójść, popływać. Ja cały czas pytam o tą końcówkę waszego zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj wy musicie się popisać. Proszę bardzo, pierwszy telefon.
1: Ja jestem Łukasz, a mój teść to Zbyszek. Chciałbym nagrać głosówkę dla teścia. Aha. Chciałbym pozdrowić swojego teścia i podziękować mu za to, że zawsze dba o to, żeby puste zawsze było pełne.
0: Pięknie, piękna sentencja. Proszę bardzo, jeszcze ktoś z nami. Halo, halo.
2: Cześć, mojego teścia szanuję, lubię za to, że jest człowiekiem, że jest robotny, rodzinny, że jest delikatny, pomimo, że potrafi być prawdziwym mężczyzną, że wytrzymuje z zięciem i z teściową, bo to jest mieszanka wybuchowa, za to, że dobrze wychował córkę i za to, że jak pracuje w delegacji, to potrafi zająć się wnukiem, dzięki któremu on ma męski autorytet i praktycznie za wszystko, bo ogarnia wszystko od budowlanki po finanse. No nie mogę złego słowa na niego powiedzieć, jest to złoty człowiek, jest to bohater bez peleryny. Dzięki, cześć.
0: A to ładne, bohater bez peleryny. To teraz Fastboy dla tego bohatera.

Madonna. Sabrina i Madonna w Radiu SK. 4 minuty zostało nam do 21. Ja muszę to powiedzieć, ja właśnie za to kocham słuchaczy Radia SK. Dzisiaj słuchajcie, w progresji warszawskiej gra Flowrida. No i Wiktoria, którą wysłaliśmy na ten koncert, wysłała nam filmik, jak wyśmienicie się bawi. Pozdrawiam gorąco. Do tego dostaliśmy też zdjęcie z kolejki, która ustawiła się do wejścia na płytę PGE Narodowego. Tam teraz gra Taco Hemingway. No i na ten koncert SK też rozdawała wam bilety. Pozdrawiam gorąco wszystkich, którzy się tam bawią. Sami słyszycie, że warto słuchać Eski. Zawsze mamy dla was wejściówki na fantastyczne koncerty. Nawet jeśli biletów już nie ma w sprzedaży. Radio SK. Zawsze potrafimy ogarnąć.

0: wielka promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
0: Autopromocja.
3: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak.
4: Toruń na czasie.
5: Marta Łazerska, cześć, dzień dobry. Jeżeli spędzacie swój wieczór w Toruniu poza kampusem UMK, to klubowo też dzieje się całkiem sporo. Na przykład w Heksie. Pimp My Night z DJ-em Lexusem. Start godzina 22. Możecie też wybrać się do Largo. Tam bawimy się w rytm muzyki transowej. Do usłyszenia m.in. Arctic Moon. Z kolei w Starsie impreza She Like It za dekami Poppy i Esta.
3: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Toruń, Królowej Jadwigi 20.
6: Muzyką się żyje.
7: Na Stadionie Narodowym w Warszawie trwa drugi koncert Taco Hemingwaya. Fani mogą usłyszeć jego największe hity w karierze. To m.in. Deszcz na betonie czy Następna stacja. Co ciekawe, na potrzeby koncertu raper wymyślił nową zwrotkę do tego kawałka. Numer opowiada o podróży warszawskim metrem, więc Taco postanowił, że odświeży tekst, no bo od premiery minęło już kilka lat, a w tym samym czasie pojawiło się kilka nowych stacji, więc Taco dorzucił kilka wersów o nowych przystankach. Na wczorajszym koncercie Taco Hemingwaya pojawiły się też numery z nowej płyty. To na przykład Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Na scenie razem z Taco pojawiła się współautorka tego numeru, czyli Liwka. No a na koncert wpadł też BDS2115. Wpadajcie na SK-owego Instagrama. Tam mamy nagrania z wczorajszego koncertu. A najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK

polskich artystów, no bo między innymi wystąpią bracia Kacperczyk, Trips czy Calvin i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami, słuchajcie nas uważnie, no bo będziemy mieli dla was bilety właśnie na tą imprezę, a wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja pierwszy przystanek, a to wszystko w ramach Dni Obornik Śląski. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz i Agnieszka Chylińska. A w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp, uwaga, na tą imprezę jest darmowy. Imprezka. Dwie minuty po 21:00 zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Tako śpiewa właśnie na Narodowym. Jak się dzisiaj obudziłem, to wystarczyło, że odpaliłem TikToka i już wiedziałem, co się wczoraj działo na koncercie. Wy odpalajcie Radio SK. My zawsze gramy wam najnowsze hity, a w tej godzinie no, też dorzucimy do pieca. Radio SK. Radio SK. Na początek, Wait So Long, tak zaczynamy 21. Paweł Bogaj, zapraszam was gorąco i jakbyście chcieli kilka słów do swoich teściów przekazać, proszę bardzo, Messenger Radia SK albo 664 402 302.

0: Dobra, CIA już wszyscy znają. Proszę zagrać coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No a teraz w SC nowość, nowość na lato. Colorado od Luxury, Load Luxury, czyli... Słuchajcie, coś wspaniałego. To jest mega lekki wakacyjny numer. To jest połączenie trochę klubowego brzmienia, trochę perfekcyjnego wokalu i trochę idealnego wyczucia. Producent przyszedł, dodał to, co trzeba i nic więcej nie trzeba tam dodawać. To jest idealny numer na przykład do nocnego jeżdżenia bez celu po mieście, chociaż przy tych cenach paliwa... Radio SK. No, dużo energii, chwytliwy refren. No, wszystko jest w tym kawałku. Colorado już teraz. Tonight

0: Sugar Babes. To już kończymy. 21:21, dokładnie tak. Podobno jak się minuty z godzinami zejdą w jeden moment, no to podobno ktoś o nas myśli. Jeśli ktoś teraz o mnie myśli, pozdrawiam gorąco. Dzisiaj mamy Dzień Teścia. Oczywiście sporo wiadomości od was, że pozdrawiacie swoich teściów. Krzysiu napisał, że pozdrawia Marka, z którym jest teraz na rybach. No to jest przyjaźń z teściem. Dajcie znać 664-402-302, ewentualnie Messenger Radia SK. Może macie jakieś fajne przygody ze swoim teściem, to też bardzo chętnie przyjmę. Proszę bardzo, Justyna nam się nagrała, no to słuchamy.
1: Z okazji dnia teścia mam taką historyjkę, że kiedyś pomyliłam swojego teścia ze swoim narzeczonym i klepnęłam go w pupę. Pozdrawiam pana Bogusława.
0: Pan Bogusław został klepnięty w pupę. No, ale dlaczego?
2: W imię zasad.
0: A, bo to był ten pan Bogusław.

Od razu jakoś przyjemniej się zrobiło. 30 minut po 21. To jest Radio SK, to jest sobotnia imprezka. A to był Bauza, jego Magnetic. To jest hit ostatnich tygodni. A jeśli macie ochotę na więcej takich klimatów, hitów, miksów od właśnie Bauzy, no to wpadajcie do naszej aplikacji. Tam czeka na was set wczorajszego SK Live Remix. No i właśnie oprócz wielu znanych DJ-ów pojawił się wczoraj. Od drugiej w nocy grał Bauza. W sumie to dzisiaj. Jeśli chcielibyście tego posłuchać, pobierajcie aplikację Radia SK. Śmiało, tam grają dla was najlepsi DJ-e świata.

0: Miki, Alan Walker, Dancing in Love w Radiu SK. Wczoraj, uwaga, uwaga, uwaga, proszę zrobić głośniej, Jankes podczas poranka opowiedział grillowego suchara. Później z nim rozmawiałem i on poprosił, żebym go dzisiaj puścił jeszcze raz, ale na imprezę, że on zadziała. No to uwaga, suchar od Jankesa.
1: Co robi nauczyciel na grillu?
0: Co?
1: Niezapowiedzianą karkówkę.
2: I co?
0: Dobre.
2: Dobre!
0: Bardzo, bardzo dobre. Pozdrawiam Jankesa, pozdrawiam Wiktora z poranka. Proszę zrobić głośniej teraz, bo też ważna informacja. Pozdrawiam Łatwo Ganga. Tak, niektórzy mówią Łatwo Gong, Gang, jak zwał, tak zwał. Gość robi wielkie rzeczy. Zebrał już prawie 9,5 miliona, dokładnie 9 milionów 200 tysięcy. Cały czas jedzie, a do tych 12 milionów założonych brakuje już niecałe 3. No więc jak macie jakieś zaskórniaczki, śmiało wyciągajcie, wpłacajcie. Radio SK. Naprawdę warto pomagać.

Maciej Musiałowski, Flora. Kończy nam godzinę 21. Uwaga, uwaga. Przed chwilą mówiłem, że Łatwo Ganku zbierał 9 200 000. Pomyłeczka, już jest ponad 10 200 000. No szacun dla was, wszystkich, którzy teraz słuchają Radia SK, którzy wpłacili przez ten czas. Ja przypominam, cały czas też możecie pobierać aplikację Radia SK, bo tam możecie się zgłaszać do naszego odlotu ściśle tajnego. Dawno o tym nie mówiłem, więc też przypominam. Wylot 29, powrót 31, chodzi o maj. I ja się pochwalę, ja też lecę, no tak mi się trafiło. Więc jakby ktoś chciał ze mną poimprezować, no ale wiecie, tak w realu, no to zgłoszenia przez aplikację Radia SK. Paweł Bogaj, kłaniam się, bawcie się grzecznie tej nocy, hej! SK.

0: to promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Live Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
5: Think I worry about hell when I'm living in heaven. Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
6: Like I'm springing.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.

Radio SK.

0: Radio RSK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 0 2 8. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzia.

0: poznać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no.